pogoda. Taka jak za oknem teraz, rano koniecznie jest cytryną woda. Bo wczoraj był leki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję zdrowie z kumplami na

0: Radio Esca.
1: I've been going back to yours. I've been fighting.

0: Reklama.
1: Mam ochotę na safari.
2: Na safari to trochę daleko.
1: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
2: A ile można upolować?
1: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
2: No to w drogę.
3: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
4: I po reklamie.

0: Beskidy News.
1: Katarzyna Graboń, Radio SK. W dzisiejszym wydaniu zabieramy Was do wyjątkowej, stuletniej kuźni w Milówce. Jej właścicielem jest Paweł Pryszcz, który opowie o historii tego niesamowitego miejsca.
0: SK Beskidy.
1: Dzisiaj zabieramy Was w wyjątkowe miejsce, bo do urokliwej starej kuźni w Milówce. No i tu już z daleka słyszymy jakieś dźwięki u kowala. No ale właśnie, panie Pawle, to tak pokaz pod radio, czy może rzeczywiście coś się tu jeszcze dzieje?
2: No nie, może rzeczywiście, tutaj się cały czas coś dzieje. U kowala się kuje.
1: Wyjaśnijmy naszym słuchaczom, gdzie my dzisiaj jesteśmy z mikrofonem, bo nie jest to, no właśnie, współczesna kuźnia, ale to takie miejsce z duszą i przeszłością zdecydowanie.
2: Tak, jest to kuźnia wybudowana przez mojego dziadka w 1926 roku. No i jak na tamte czasy, koło kuźni cała wieś się gromadziła. Z racji, że wszyscy potrzebowali jakichś tam wyrobów kowalskich, podkuwania koni i tym podobnych.
1: Pan jest, można powiedzieć, już trzecim pokoleniem tych rzemieślników tutaj lokalnych.
2: Tak, i podejrzewam, że do końca świata i jeden dzień dłużej będzie zapotrzebowanie na kowala, mimo że jest to bardzo, bardzo zanikający zawód.
1: Tutaj gdzieś widziałam taką notkę, że to kuźnia z 1921 roku. Takie jest datowanie?
2: 26 rok i praktycznie działa już jako skansen do tej pory. Natomiast ja w tej kuźni pracowałem jako działalność do 2000 roku.
1: Jaka jest historia tego miejsca? To miejsce stworzone przez dziadka, tak?
2: Tak, to jest miejsce stworzone przez dziadka, który pobierał nauki w sąsiedniej wsi u pana Jarcy, mistrza Kowalskiego. Czyli dziadek po ukończeniu 4 klas, na owe czasy tak to było, już poszedł terminować, tak to się nazywało, do mistrza Kowalskiego, zdobywając umiejętności właśnie w rzemiośle kowalskim. Następnie po dziadku to jak nic idzie, to syn jego. A po wujku, ponieważ to był mój wujek, to ja. Od najmłodszych lat kręciłem się w kuźni, przeszkadzając najczęściej, no aż dopiąłem swego i jestem kowalem.
1: No właśnie, to proszę się przyznać, co pana tak tutaj pociągało w tym miejscu?
2: Wszystko. Nieograniczone możliwości. Metal to jest cudowny materiał. Można z niego zrobić praktycznie wszystko. Kuźnia wychowuje człowieka, a niesamowicie wychowuje. Same plusy, także można skosztować, chociaż nie jest to lekki chleb.
1: No właśnie, wspomniał pan o tym, że taki zawód jak kowal, miejsce pracy jak kuźnia wychowuje, to czego uczy?
2: Cierpliwości, pokory, szacunku, co jeszcze, dokładności. Rzemiosło kowalskie nie zna litości, także no, daje dużo, dużo.
1: A metal jest takim wdzięcznym materiałem?
2: Jest bardzo wdzięczny, jest plastyczny oczywiście, jeżeli się go nagrzeje. Można z niego cudeńka wyrabiać, zresztą widać po całej Polsce czy świecie. No i dlatego też daje satysfakcję to rzemiosło, ten zawód. Czy jest ciężki? Są takie właśnie sugestie, że to jest ciężki zawód kowala. Ja się z tym oczywiście nie zgadzam. Jest to, nawet bym powiedział, że bardziej procentowo jest umysłowym zawodem niż fizycznym. Tutaj trzeba myśleć. A jeżeli chodzi o kucie żelaza, to technika. Siły trzeba mieć, oczywiście, ale technika.
1: A na ile kowal jest artystą?
2: Ale mi pani zadała pytanie. Czy w ogóle jest artystą, to ktoś określi. Kowal sam siebie raczej, no przynajmniej ja sam siebie nie określam jako artystę. Natomiast moja robota świadczy o mnie. Czyli to, co zrobię i jak to ludzie postrzegają, to wtedy to jest coś artystycznego.
1: Możemy na moment wyjść na zewnątrz, tak. Bo tutaj tak naprawdę od samego wjazdu w to wasze podwórko, no wrażenie robi nawet samo to zadaszenie, które, no trzeba przyznać, ząb czasu pokazuje.
2: Tak, kuźnia w sumie składa się z części. O, właśnie nie wspomniałem, że kuźnia jest praktycznie takim unikatem ta moja, ponieważ zbudowana jest z kamienia otaczaka na glinie. Sam się dziwię, jacy to byli fachowcy, którzy potrafili w ten sposób murować.
1: I to się trzyma.
2: I to się trzyma do dnia dzisiejszego. Natomiast to jest część kamienna. Tam się właśnie obrabia, metalkuje. I jest taka wiata jakby. Jest to w jednej całości. Na dwóch dużych słupach, zadaszona. Tutaj się wykonywało kucie koni, jak jest zła pogoda, naprawę różnych narzędzi rolniczych, wozy drewniane oczywiście, jak na tamte czasy i jak na moje czasy. Więc to była bardzo, bardzo przydatna część zabudowy całej kuźni.
1: No ale tak na dobrą sprawę, po co w takiej wsi potrzebny był kowal? No bo wspomniał pan też o tym, że to też takie było trochę miejsce spotkań, no bo każdy tutaj trafiał. No to po co tu trafiali?
2: A kto nie potrzebował kowala? No wszyscy. Począwszy od gospodarzy, którzy mieli konie, narzędzia rolnicze, ludzie, którzy mieli i mają do dnia dzisiejszego, chociaż nie uprawiają pole. Czyli każde gospodarstwo domowe, urzędy, szkoły potrzebowały po prostu cokolwiek było z metalu, to szło się do kowala. W sklepach również nie było wszystkiego, a kowal był w stanie zrobić wszystko, szczególnie konie. To nie tylko rolnictwo, to siła pociągowa na budowę, niebudowę i tak dalej.
1: No dobrze, a sam materiał, skąd tutaj właśnie pana przodkowie czerpali materiał? No i pan, bo przecież pan też kowal.
2: No, teraz mamy składnice, przedtem tymi składnicami były również składnice mniejsze, gminne, czyli GS-owskie, gmina, spółdzielnia i tym podobne. Zależy w jakiej miejscowości, jakie były. No, tam między innymi jak węgiel i nawozy, sztuczne zboże, był również metal. Można było kupić pręty i innego przekroju stala.
1: Tutaj jak rozmawiamy pod tym zadaszeniem, no to trzeba przyznać, że wrażenie robią co najmniej dwie rzeczy. Piękne kowadła, ale też no, na pierwszy rzut oka nie przypomina to współczesnej wiertarki tak zwanej, ale właśnie zabytkowa, piękna właśnie wiertarka. Może zacznijmy od tego eksponatu, który u pana można obejrzeć.
2: No więc w warsztacie kowalskim wiertarka ma swoje czołowe miejsce, ponieważ wiercenie otworów było potrzebne. Jest to wiertarka, eksponat z 1903 roku, dwubiegowa, z kołem na górze. Oczywiście jest ręczna, nie na prąd, nie na silnik. Co jest ciekawego w tej wiertarce, to ta wiertarka z tamtych lat ma automatyczny posuw. Na pewno nie wszyscy z Państwa wiedzą, co to jest, ale gro ludzi wie, że posuw na tamte czasy, no to dla mnie to jest coś pięknego. I jest w stanie idealnym.
1: Działa?
2: Tak, oczywiście działa.
1: Wyjaśnijmy działanie tych kół zębatych.
2: No są to koła przekładniowe z poziomu w pion. Tak trudno w paru słowach to wytłumaczyć. Od góry idąc jest koło zamachowe, które pomaga przy wierceniu, czyli odciąża nas, ponieważ jest to wiertarka ręczna. Mamy tutaj koła dwubiegowe, czyli w jednym pionie jest większe, mniejsze i w drugim tak samo, z tym, że odwrotnie się łączą po przesunięciu. To daje nam mniejsze albo większe obroty. No i wspomniałem o tym posuwie automatycznym. To jest tutaj i on powoduje, że nie musimy ręcznie kręcić, chociaż jest możliwość dociskać wiertła, tylko to się samoczynnie dzieje. No poniżej mamy oryginalne imadło, które jest wysuwane, regulowane. No zależy od potrzeb. I taka wiertarka jest w stanie idealnym do dnia dzisiejszego. Jestem pełen podziwu.
1: No i podejrzewam, że jeśli ktoś tutaj pana odwiedza, no to cmokają na takie cacko.
2: Tak, niektórzy pytają, co to jest, dlatego uważam, że wartało tą kuźnię zachować i zrekonstruować częściowo, zbierać eksponaty, ponieważ ludzie po prostu nie znają tego, a to jest bardzo ciekawa sprawa.
1: No to jeszcze, jak już jesteśmy przy wiertarce, to jeszcze mamy piękne kowadło. Tak. I ich jest tutaj u pana znacznie więcej.
2: To znaczy mam dwa, wszystkie pięć kowadeł to są kowadła neogotyckie. Dwa mam w stanie idealnym, takie powiedzielibyśmy najnowsze, ale mają ponad 100 lat. W stanie są super. To jest to w kuźni duże, 200 kg i tutaj przed kuźnią kowadło pomocnicze, które ma 80 kg. Natomiast trzy pozostałe są to z tej samej jakby huty. Są to bardzo o wiele, wiele starsze kowadła. Mają te same znaki produkcji, także są to z jednej właśnie huty, z jednej rodziny, ale trudno mi było je wydatować. Nie mam na razie możliwości w internecie, ale myślę, że to się niedługo stanie. są to bardzo ciekawe eksponaty.
1: No ale widzę, że tutaj na jednym z tych pańskich stołów, warsztatów, no bo sama widziałam taki stolarski, no mnóstwo też takich drobnych elementów i trzeba przyznać, że każdy z nich no też jest świadectwem historii, ale też takiego kunsztu, można powiedzieć, rzemieślniczego.
2: Podkowy różne, wszystkie stare, dość mocno niektóre skorodowane, natomiast ciekawe są tutaj młotki, czyli narzędzia kowalskie. I co warto powiedzieć, to kowal w tamtych czasach, ja zresztą w dużej mierze również, wykonuje sobie sam różne narzędzia. I tutaj są właśnie młotki z czasów jeszcze przedwojennych, które dziadek wykonywał na własne potrzeby.
1: No i takie trochę rozbite, można powiedzieć, te od klepania, no chyba tak, od uderzeń.
2: Oczywiście, to są ślady użytkowania. To są ślady użytkowania i oczywiście ja ich w tym momencie nie używam. Są po prostu wystawione do obejrzenia, też jako eksponaty.
1: No, ale te podkowy również robią wrażenie. To pewnie była spora część działalności też, no właśnie, dziadka i wujka.
2: No, konie to były podstawa. Bez konia ani rusz. W tym momencie tych koni pociągowych mamy stosunkowo mało. Natomiast tutaj w promieniu 50 metrów od kuźni to było, naliczyłem 11 koni. O krowach nie powiem, ponieważ krowy to mieli 2-3 w domu, ale koni było sporo. I tutaj mamy te podkówki przeróżne. Są w tamtych czasach były robione na tak zwane hacele, sztole, czyli wybijało się albo wierciło się w podkowie na piętkach i na szpicu otwory i gwintowało się i wkręcało się te hacele do podków, dlatego żeby koń miał lepszą przyczepność do podłoża. Podkowy oczywiście jak człowiek, buty ma, tak samo podkowy są różnych rozmiarów, kształtem się różnią przód od tyłu. No i po prostu no, kowal musiał też wiedzieć, jaki chód ma koń, jak zdziera, i to jest począwszy od wystrugania kopyta po przybicie podkowy.
1: No to kowal to nie tylko taka praca fizyczna, no na wielu rzeczach musiał się po prostu znać.
2: No są takie żartobliwe, że kowal zęby rwie.
1: No narzędzi do tego ma sporo.
2: Narzędzi ma sporo. No mój dziadek akurat zębu nie rwał, natomiast bardzo dobrze się parał w pewnym stopniu weterynarią. To było, jeżeli chodzi o bydło, to rozdęcie krów, ewentualnie odbiory cielenia. A jeżeli chodzi o konie, to piłowanie zębów, kolki. Przy źrebieniach nie byłem, ponieważ tutaj raczej klaczy hodowlanych nie było. No, także robił różne rzeczy, różne, oprócz kowalstwa typowego.
1: Oczywiście jako kobieta zwrócę uwagę na pewne, no trudno powiedzieć, że błyskotki, bo to przecież metal, ale przepięknie ozdobiony. I to podobno są ozdoby, które pojawiały się na wozach.
2: Tak, proszę panią, to nie są o tyle ozdoby, są to części składowe okucia wozu drewnianego, ale jak pani widzi, mieli tyle duszy w sobie kowale, że mimo, że to miało trzymać dwa elementy drewniane, to jeszcze jest to zrobione jak bransoleta, przepięknie zdobiona różnymi wybijakami, gwiazdki, kropki, nie kropki i tym podobne.
1: Mieli na to czas?
2: Właśnie wtedy mieli czas. Mieli czas.
1: To czego my tak nie mamy bardzo?
2: Dalej tego nie rozumiem, ponieważ mam sprzęty kowalskie typu no, migomat, wiertarki, szlifierki, tokarkę i tym podobne. Wszystko oczywiście na prąd, bo tutaj są narzędzia, które służyły bez energii elektrycznej i my dalej nie mamy czasu. Nie rozumiem. No. Tutaj nawet na tych elementach są wybijane daty 59 rok, 21 rok. Także no, chciało się im. Byli dumni z tego, że wykonują ten zawód.
1: Jak to się stało, że pan postanowił no właśnie zachować to miejsce i po pierwsze udostępnić go dla zwiedzających, którzy tutaj dowiedzą się o tym miejscu i zechcą pana odwiedzić. Jak to się stało? No bo ta kuźnia jest wpisana do rejestru zabytków.
2: Tak, to było w 1987 roku. Kuźnia została wpisana do rejestru zabytków województwa jeszcze wtedy bielskiego. Muszę tutaj zaznaczyć, że jest to dzięki mojemu koledze, panu Jerzemu Sikorze. No i do dnia dzisiejszego tak to właśnie jest. Natomiast jak to się stało? No jak pani wspominałem wcześniej, to jest moja miłość. To jest moja miłość, nie wiem, czy to są geny, czy jak to nazwać. W każdym razie oczywiście prowadziłem wojny z kuźnią. Obrażałem się, bo nie szło tak, jak ja powiedziałem. A kuźnia sobie szła swoim torem.
1: Kapryśna?
2: Nie, prawdziwa. To ja byłem kapryśny.
1: Pokorny kowal.
2: No, wtedy nie. No, trzeba było walczyć. No, w każdym razie po każdym gniewaniu się na kuźnię wracałem z głową na dole i dalej parłem do przodu. A samo zachowanie, odrestaurowanie i dozbieranie eksponatów, to jest duża wartość tego miejsca, jak wspominałem, i byłoby wielkim złem, gdyby to było zaniechane, zlikwidowane.
1: No to wracamy, panie Pawle, do środka tego królestwa. Pomieszczenie nieduże, można by było powiedzieć, ale za to piec i miech swoje miejsce też tutaj mają. Bez tego ani rusz. To nie jest tylko właśnie kowadło i młotek.
2: Nie no, piec, miech, kowadło, młotek to są podstawowe narzędzia. Bez tego nie ma kuźni. Więc to wewnątrz to jest takie, ja wiem, 5,5 metra na 4 metry pomieszczenie. No i oprócz pieca, miecha, kowadła mamy młotki od najmniejszego do największego. Mamy młotki kształtowe, mamy wstawki do kowadła, mamy cały zestaw kleszczy, wybijaków tutaj na ścianie.
1: Idę oglądać.
2: Proszę bardzo. Różne wybijaki, właśnie gwiazdki, kropki.
1: O!
2: Momencik.
1: To nie tak łatwo wydostać. Nie.
2: Tu jest taka łezka, taka jakby literka C.
1: Mhm. I to też kowal sobie sam tworzy.
2: Tak. To jest wszystko zależne, co potrzebujemy zrobić. Taka jedna ciekawostka, która nie jest łatwa do zrozumienia przez niekowali, to taką wskazówkę mi dał dziadek, jak byłem jeszcze bardzo, bardzo mały. Mówił tak: słuchaj, chłopce, zanim włożysz żelazo do ognia, to musisz wiedzieć, co z niego będzie. I teraz ma pani tutaj zestaw takich wybijaczków. Najpierw trzeba było sobie przygotować jak najbliżej kowadła na podorędziu, czyli pod ręką, ponieważ jak samo przysłowie mówi, nie tylko kowalskie, kuj żelazo, póki gorące.
1: I to dotyczy
2: nie tylko dotyczy kowala, tylko różnych zdarzeń życiowych, że trzeba podjąć szybko decyzję. No więc jak my mamy już żelazo zagrzane, dajemy go na kowadło i nie mamy tego narzędzia, to stal stygnie i nie zrobimy nic, więc z powrotem do ognia i tak możemy w kółko. Także tak to wygląda, że to, co potrzebujemy, ma być zanim włożymy żelazo do ognia.
1: Ile trwa, no właśnie, taka obróbka? To zależy, podejrzewam, od gabarytów obiektu, ale no właśnie, ile jest czasu, żeby obrobić daną rzecz?
2: Jednorazowo tyle, dopóki żelazo nie wystygnie i dajemy go z powrotem do ognia. I w zależności od tego, co ma z tego detalu, z tego żelaza być wykonane, to są bardziej i mniej pracochłonne, więc będzie mniej etapów, mniej zagrzewania. Jak to będzie na przykład literka S, to jestem to w stanie zrobić przy jednym zagrzaniu. Na przykład, jeżeli ona będzie mała, a jak będzie większa, to trzeba grzać na dłuższej długości materiału, prawda? No, ale jak mówiłem, to przysłowie kuj żelazo, póki gorące, to się kuje po prostu no, bardzo szybko. Tutaj nie ma miar, nie ma jakiegoś tam myślenia, zastanawiania się. Nie, tutaj się robi. A myśli się przed robotą.
1: Ale to też, to co pan teraz opowiada, to też jakby tłumaczy to, że nawet we współczesnych, powiedzmy, bramach, jeśli to była ręczna robota, to jeden kwiatek będzie nieco inny od drugiego. Nigdy nie odtworzy się w 100%, jeśli to jest ręczna praca.
2: Nie, nie ma takiej możliwości. Praca ręczna właśnie tym się różni od matrycowej, że nawet kowal nie zrobi takiego samego elementu, detalu. Chyba że posługuje się jakimiś przyrządami, które dają idealnie jednakowy wymiar. Natomiast jeżeli to robi ręcznie, to nie. I to jest ten urok.
1: No właśnie, tylko trzeba potrafić go dostrzec i docenić.
2: Tak. Mało ludzi w ogóle rozgranicza element kuty od matrycowego. Ktoś mi mówi, że ma kutą bramę, akurat znam tego człowieka i ja się nie odzywam, nic nie będę
1: wyprowadzał z błędu.
2: Tak, masz kutą bramę. No ale to świadczy o tym, że ludzie po prostu no nie znają się, no co tu mówić. Natomiast jest gro ludzi, którzy chcą mieć ręczną robotę, niepowtarzalną, i na tym to polega.
1: Tutaj mamy cały zestaw tych pańskich narzędzi. Coś, co nazwałabym dłutem. Wspomniał pan o tych małych wybijakach. Tutaj młotki. Szczypce, no to szczypce, tak się kleszcze, to nazywa?
2: Kleszcze. Tak, to są kleszcze. Jak wspominałem o młotkach różnych, to kleszcze również są robione przez Kowala.
1: Tu widzę jakieś chyba inicjały nawet.
2: Tak, tak. Kowal sobie robił taką na przykład literkę W, K, P, różnie. Albo na przykład zestaw gwiazdek, czy jedna gwiazdka, że to jest jego. Sygnował sobie, o. No, natomiast ja miałem zestaw kowalski polowy, wojskowy. Okazyjnie kupiłem i ani jedne kleszcze się nie nadawały do roboty. Kleszcze muszą być wykonywane ze sprężystego metalu odpowiedniego, który się nie zgina. Czyli materiał plus robocizna, kształt szczypcy musi być taki, jak kowal potrzebuje. I do różnych elementów kutych są różne kleszcze. Na przykład do okrągłych, kwadratowych i tym podobne.
1: Żeby to po prostu się trzymało w uścisku.
2: Tak, i na przykład mamy jakiś ciężki, duży detal do okucia, to mamy kleszcze, które mają nawet 70 cm długości, jak pani tutaj zauważyła. Także są kleszcze do ciężkich elementów i do lżejszych.
1: O ile te elementy typu właśnie dłuto, młoty i młotki i same kleszcze, to jest powiedzmy mniej lub bardziej znany element, taki rzemieślniczy. Ale proszę wyjaśnić, co to tam jest na ścianie. No bo trudno w ogóle to do czegoś zakwalifikować, bo to nie wiadomo, co to przypomina. Podejrzewam, że to jest też coś do unieruchomienia elementu, który obrabiamy. Tak, dedukcja.
2: No, akurat nie.
1: Cóż to jest?
2: Unieruchomiony element to jest w imadle tutaj kowalskim, a to są gwintowniki nastawne, czyli to, jak kowal nawet nie ma takiego przekroju prętu, potrzebuje mniejszy, to zmniejsza, kując średnicę prętu do takiej, jaką potrzebuje, a następnie wykonuje gwint na tym pręcie, robiąc normalnie śrubę.
1: Czyli obróbka skrawaniem.
2: Obróbka skrawaniem ręczną. Są to gwintowniki, tego już kowal nie robił, ale do tego wrócimy. To są gwintowniki wykonane właśnie w zakładach metalurgicznych, narzędziowych. Są to gwintowniki również przedwojenne. Jest to cały zestaw 2, 4, 6, 8, 10, 11 gwintowników. To są inne gwinty, skoki gwintów niż teraz są używane i wykonywane. Natomiast tutaj pani ma obok. To jest właśnie gwintownik wykonany przez kowala. Ja to akurat znalazłem na złomie. Nie wiedząc, było tak skorodowane, nie wiedziałem, co to jest. I widocznie nie miał kowal jakichś tam tych gwintowników zakładowych, takich oryginałów. I zrobił sobie swój gwintownik do gwintowania. I widzi pani, są raz, dwa, trzy, cztery rozmiary. Także majsterczyk, chylę głowę, że mógł zrobić takie narzędzie.
1: Potrzeba matką wynalazków.
2: Ale trzeba mieć coś w głowie. Tutaj obok pani ma jeszcze taką też ciekawe narzędzia. Są to...
1: Wiertła?
2: Nie, to może inaczej. Są to wiertła, ale do drewna. Czyli nie wiercili... bardziej nie tyle do wiercenia, jak do rozwiercania. Czyli ma pani jakiś otwór. To są konkretnie rozwiertaki do... przeważnie do kół drewnianych. Czyli... koło wykonywał drewniane do wozu, tak zwany kołodziej, tak samo rzemieślnik, i w głowicy, w środku koła, tam gdzie umiejscowiona jest oś, tam się nabijało tak zwaną buksę. Jest to stożkowy element wykonywany przez kowala, i teraz, żeby dopasować do koła tą buksę, to kowal musiał tymi rozwiertakami rozwiercić tak, żeby ta buksa sobie weszła. A do tej buksy wchodziła właśnie oś. Czyli jeżeli chodzi o koło drewniane do wozu, do bryczek, to kowala tematem było okucie zewnętrzne, czyli rafy na koło, okucie w środku głowicy czterema opaskami metalowymi i nabicie buksy.
1: Podejrzewam, że my byśmy tu mogli sobie jeszcze tak rozmawiać i rozmawiać, bo to kawał naprawdę historii kryje się w tych kilku... pewnie na 100 metrach kwadratowych w tym warsztacie. No ale proszę powiedzieć, zaglądają tutaj do pana współcześnie? No bo pan tutaj już jakby nie wykonuje pracy kowala, choć na co dzień się wciąż pan tym zajmuje.
2: Tak, to jest bardzo fajna współpraca z Gminnym Ośrodkiem Kultury z panią dyrektor, panią Grażyną. Jest to pilotowane w gminie bardzo prężnie. Współpraca jest w ten sposób, że są jakieś uroczystości, to nie tylko do Starej Chałupy, która jest kolebką najlepsza, jeżeli chodzi o te dawne budowle i tak dalej. Również tutaj są kierowani poprzez GOK, poprzez szyld. Jest podany w internecie numer telefonu do mnie, ponieważ tutaj nie jestem na cały czas. Można się telefonicznie umówić i do zwiedzania kuźni. Pojedyncze osoby, mogą to być grupy i tak dalej. Były niemilówki, byli turyści, były warsztaty z urzędu gminy, czyli z GOK-u. Dzieciaki były bardzo fajnie, nawet sobie same kuły. Tak, no, także jest to promowane i zaglądają ludzie.
1: Cieszy pana opowiadanie o tej historii, która jest też częścią pana rodziny?
2: Tak, oczywiście. No, to jest w sercu wszystko. Dzieciaki mnie cieszą. Mam taką jedną legendę o tym, jak powstała, skąd się wziął symbol szczęścia Podkowa. No to i tam jest w tej historii diabeł. Także posłuch jest niesamowity. No a w zeszłym roku było jednorazowo 40 dzieci, 3 panie, opiekunki.
1: Tu u pana.
2: Tak, i one potem po tym wszystkim, one były zaszokowane. Co pan takiego zrobił, że one są cicho?
1: Opowiadał z pasją.
2: Gdyby nie wiedziała, to on, albo są chore, albo coś im się stało. Takie było zainteresowanie, że... A już potem jak kuły sobie same, to z Mazowsza gdzieś byli. No to już była frajda niesamowita. Także to mnie szczególnie cieszy. No z dorosłymi osobami to się bardziej poważnie rozmawia.
1: Panie Pawle, co te dzieciaki kuły same?
2: Do ognia taki, wiadomo, że mały pręcik, Fi 6 mm i 8. Rozgrzewałem i sobie kuły. Pokazywałem jak z początku. No, także kolejka była. Też kuliśmy takie kwiatuszki małe, pamiątkowe dostawały dzieci. No, także było bardzo wesoło.
1: Czyli ten piec, który dzisiaj no, nie jest rozgrzany, ale zdarza się, że po prostu pan tutaj rozpala.
2: Nie, ja sobie takie drobne roboty, które potrzebuję, nie wymagają jazdy do warsztatu, to ja sobie tutaj robię. Dzieciaki są, to piec się rozgrzewa, pali się w piecu, załatwiam, przykro stwierdzić, ale załatwiam konia. Kiedyś to na podwórku było 10-11 koni do kucia w ciągu całego dnia. Teraz tych koników nie ma i widzą też, jak wygląda podkuwanie konia. Mogą sobie siąść na konia, zdjęcia porobić, tym podobne. Także mają frajdę.
1: No niesamowite. Kto by pomyślał, że no właśnie w jednej z tych uliczek, w jednym z podwórek kryje się tyle historii tutaj, przy tej głównej drodze przecież, przez Milówkę.
2: Tak. Kryje się mnóstwo, fajnie o tym gadać, natomiast w dawnych czasach, nie wiem czy pani wie, kuźnie były budowane na skraju wsi.
1: Dlaczego?
2: Pepoż. Był problem, że kuźnia to ogień, a domki były drewniane, więc zagrożenie pożarowe było bardzo wielkie i kowal musiał budować kuźnię sobie na obrzeżach wsi.
1: No właśnie, bo to tak, no trzeba przyznać, pięknie, ale okopcone tutaj u pana.
2: No trudno, żeby nie było. Mogę pani za chwilę rozpalić ogień, no ale kuźnie przeważnie były drewniane. Ja tutaj wspomniałem o tej części kamiennej, że jest kamienie na glinie, więc kuźnie najczęściej były drewniane albo z cegły. Budulcu takiego jak kamień, no zależy w jakich rejonach Polski, ale tu chodziło nie tyle o kamień, jak o wykonawców, których nie było. A cieśli do drewna zawsze było masa. No, murarz cegłą wymurował. Ale już kamień obrobić i wymurować z tego na glinie, nie na piasku, cemencie, no to majstersztyk. Ja sam się dziwię, że to stoi bez remontu.
1: A muszę zapytać o współczesność jeszcze, no bo pan w zupełnie innym miejscu prowadzi po prostu swoją działalność i wiem, że przynajmniej kilku jest tutaj w rejonie kowali. Tylko, no właśnie, pytanie, czy wytwórców, czy prawdziwych kowali?
2: To znaczy, no... Tak trzeba powiedzieć, że to są moi znajomi, ale oni, no nazywa to się kuźnia, natomiast nie podkuwają koni, nie robią w ogniu. To jest po prostu wykonywanie z gotowych elementów, ogrodzeń, przeróżnych balkonowych barier i tak dalej. No, natomiast takie typowo tradycyjne kowalstwo, to tym się już nie bawią. I też z racji finansowych, bo tam się więcej zarabia, jeżeli chodzi o takie z gotowych elementów, a po drugie to trzeba to umieć. Trzeba to umieć. Ładnie wygląda jak jazda na koniu, jak się ogląda western, to jest proste. Jak się na konia siądzie, to już jest No. Tak samo jest z kuźnią, kowalkuje, no to się super patrzy. No to się samo robi wręcz. A jak się stanie za kowadłem, to się zaczynają schody.
1: Proszę jeszcze na koniec tego naszego dzisiejszego spotkania powiedzieć, w jaki sposób można tu właśnie do pana się dostać, jak umówić się na takie spotkanie, bo tak naprawdę ta opowieść mogłaby jeszcze przecież trwać, a jednak czas antenowy nas goni.
2: Ja jestem za tym, jestem bardzo otwarty i chętny do przyjmowania zainteresowanych ludzi. Najprościej na telefon umówić się. Na telefon, który jest podany i bez problemu umawiam się, jestem dyspozycyjny i zadowolony.
1: I szeroko otwiera pan te piękne drzwi drewniane?
2: Tak, szeroko otwieram. Tak to wyglądało kiedyś, tak to wygląda teraz. W ogóle mam taki apetyt na takie bardziej artystyczne rzeczy. No nie ukrywam, że wykonuję cały czas zlecenia typowo pod klienta. Nie hurtowo, nie produkcję, tylko typowo pod klienta a można byłoby apetyt zwiększyć na jakąś rzeźbę i tym podobne.
1: Czyli jednak gdzieś ta nuta artysty coraz bardziej dochodzi do głosu?
2: Kręci się w głowie.
1: To jest też cudowne, że przez te wszystkie lata w tym miejscu się niewiele zmienia, chociaż na podwórko podjeżdżają nie konie, a konie mechaniczne.
2: Tak. Na przykład pani jest całkiem niezły. Tak, konie mechaniczne podjeżdżają, natomiast no, tych koników już nie ma niestety. Nie ma, a konie mają urok niesamowity. No zresztą nie bez przyczyny malarze ich malują.
1: Tęskni pan trochę za takimi czasami, no, których też pan trochę doświadczył, a trochę pewnie z przekazów rodzinnych o nich słyszał. Pewnie zachowały się u pana jakieś zdjęcia.
2: Ja pani powiem, zdjęć mam masę, dokumentów, jeszcze niemieckich dokumentów. No więc nie tylko, że z opowiadań, bo z opowiadań mnóstwo, natomiast sam przeżyłem, bo nie ukrywając, już tych wiosenek troszkę jest. Pamiętam lata, od roku 70. To tak dobrze pamiętam tutaj kuźnię. Nawet się nie ubierałem, pamiętam, w domu, tylko w piżamce do dziadka, do kuźni. Tam jest taki stołeczek teraz dla dzieciaków. Natomiast na piecu, to jest stołeczek na piecu. Nie mamy kamery. Ja tam zawsze siadywałem z kolegą, żeśmy się zakładali, kto pierwszy będzie u dziadka w kuźni. On tu mieszkał po drugiej stronie drogi. No to tu już się działo życie, tu już tętniło wszystko, tu już ludzie byli, kręcili się. I tamte czasy, wiadomo, że postęp jest cudowny. Natomiast klimat tamtych czasów, to bardzo bym sobie życzył, żeby wrócił. Byli inni ludzie, domu się nie zamykało. Jak ktoś nie przyniósł, to nie ukradł. No takie podstawowe rzeczy, to było inne życie, inne. Po drugie, nie przeszło się przez ulicę, żeby się nie powiedziało dzień dobry, cześć. To wychodziło wszystko z domu, było swojsko. No czasy się zmieniły na lepsze, a z jednej strony troszkę inne. Inni ludzie są, inne pokolenia.
1: Bardzo panu dziękuję za tę gościnę w tej zabytkowej kuźni. No i jeśli pan pozwoli, ja sobie jeszcze tutaj trochę pogrzebię w tych pięknych podkowach.
2: Wracam do roboty. Z takich legend, częściowych legend, częściowo prawda, ponieważ ten człowiek żył i został potem kardynałem. Rzecz się dzieje w czasach gdzieś tysięcznych, 1200, kiedy do kowala w Londynie, miał na imię Distan, był mnichem, zachodzi jakiś gospodarz z koniem. No i kowalu, okuj mi konia. A kowal mówi, że nie ma problemu, okuje mu konia, ale jak się ten gospodarz zbliżył, kowal wyczuł siarkę. Oho, moce piekielne odwiedziły kuźnię. No pięknie, jak chwycił szatana za szmaty. Miał taki bardzo duży hak wbity w belkę w kuźni. Zawiesił go tamty, szatanie, przyszedłeś mnie kusić. I momentalnie żelazo do ognia, teraz cię będę przypalał, będziesz miał ognie piekielne. Na to diabeł. Cały w szoku. Kowalu, nie rób mi tego, nie rób. Ja spełnię twoje wszystkie życzenia, tylko mi tego nie rób. I okuj mi tego konia. No to dobra, mówi Distan. Jak tak, to tak. Myśli. I mówi tak. Słuchaj, szatanie, widzisz tą podkowę? Tak. Gdziekolwiek ta podkowa będzie wisiała nad drzwiami, twoje moce tam nie wejdą. Tam będzie szczęście i radość. I od tamtej pory wszyscy ludzie wieszają nad swoimi domostwami, nad drzwiami podkowę, żeby mieć szczęście. Natomiast podkowa ma trzy układy wieszania. Nie wiem, czy wiecie. Jeden układ to będzie tymi końcówkami podkowy, piętkami do góry. Symbolizuje to według różnych źródeł siłę, władzę, moce. W tamtych czasach jeszcze były wierzenia inne. Czyli wszystko to, co niesie władza i wielkość. Wyglądem też przypominają rogi, ponieważ ta podkowa jest od góry otwarta. Do dzisiaj różne plemiona właśnie mają maski z takimi rogami. Natomiast podkowa odwrotnie, czyli szpicem do przodu, przodem podkówki do przodu, a piętkami w dół, oznacza z chrześcijaństwa aureole, czyli symbol świętości. I jeszcze jeden układ jest podkowy na poziomo, w kształcie litery C, czyli inicjały Chrystusa. I tak wygląda temat podkowy. I jeszcze drugi taki jest króciutko, że jak się znajdzie na drodze podkowę, jak koń zgubi, to się ma szczęście.
1: O, to takiego szczęścia to chyba współcześnie trzeba długo szukać.
2: U mnie w kuźni można znaleźć. Ja pani tam podrzucę koło samochodu.
3: To są zbierane różne elementy. Czego pani szuka? Ja może pomogę.
1: No, patrzę, co pan tu jeszcze ma. Widzę, że tu nawet widły.
2: Tak, widły są.
1: Okucia.
2: Tutaj są też same okucia do wozów. Już nie takie, jakby to powiedzieć, ozdobne. Tutaj są ozdobne. O, gdzie pani? No, te eksponaty są po prostu do wyczyszczenia, ale ja je zostawiłem celowo w takim stanie, jakim są, ponieważ są naturalne. To ma rdzewieć, to było używane, różne klamry ciesielskie, tutaj są nawet paści na różne łaski i tak dalej. To, co pani ma, to jest zawias. Tutaj też są zawiasy. Także to wszystko jest w oryginalnym, starym stanie.
1: Piękne.
2: To znaczy, no ja mam takie jeszcze eksponaty inne, może pani zobaczy. Ja je wystawiam, ponieważ dobrze jak zobaczy to światło dzienne. Są to takie przedmioty jak moździerze, czyli gospodyni domowa w tamtych czasach. Moździerze żeliwne, moździerze z Mosiądzu.
1: I to też robota kowala?
2: Nie. To nie jest robota kowala, ale że ja tak jak mówię, mam w posiadaniu, więc to wykładam, żeby sobie zobaczyli, że tak kiedyś o żelazka stare. Tak
1: z się duszą.
2: Z duszą albo na węgiel. Tak się prasowało. Garki gliniane. No to tylko były na mleko garki gliniane. Służyły bardzo dobrze i z tego smakowało mleko. No tutaj pani jeszcze ma tak zwane żarna. Są to dwa elementy kamienne, gniazdo i ten obrotowy kamień z góry. Notabene za to szło się do Oświęcimia w czasie okupacji. Tak, żarna, radio na przykład zabicie świni, krowy i tak dalej. No, mam tutaj kolekcję tych żaren, jest ich 25 aż.
1: Kawał historii.
2: Tak, to jest też kawał historii. Tutaj mamy chomąt na woła. Czym się różni? Jest dzielony, jego się otwiera, żeby założyć poza rogami na woła. No. Koń z racji, że nie ma rogów, także ma zamknięty chomąt.
1: Drodzy słuchacze, zajrzyjcie tutaj koniecznie, bo zdecydowanie warto.
0: SK Beskidy.
1: A w Gminnym Ośrodku Kultury w Milówce jeszcze do 9 października z okazji jubileuszu można również oglądać wystawę poświęconą kowalstwu. Polecamy. Kolejne nasze radiowe spotkanie z lokalną historią. Po raz kolejny jesteśmy w Muzeum Miejskim w Żywcu. Z nami pani dyrektor Dorota Firle.
4: Witam państwa serdecznie.
1: Po raz kolejny rozmawiamy w roku jubileuszowym. Można powiedzieć w roku urodzinowym Muzeum Miejskiego w Żywcu, które obchodzi swoje 90. urodziny, ale no jak urodziny, to prezenty i okazuje się, że taka instytucja kultury jak właśnie muzeum również otrzymuje swego rodzaju prezenty i dary.
4: Tak, szanowni państwo, Anno Domini 2026 to jubileusz naszego muzeum i pani redaktor, może możemy nawet powiedzieć o tym prezencie, który muzeum dostało przed chwileczką w trakcie naszego spotkania. Pani redaktor sączyła gorącą kawę i nagle kolejny prezent od pani profesor Hanny Lis, książka publikacja wspólna z profesorem mężem, panem Pawłem Lisem, Kuchnia Słowian, czyli o poszukiwaniu dawnych smaków. Szanowni Państwo, właściwie wczoraj wybrzmiały wspaniałe warsztaty organizowane przez piekarnię Gałuszka, przez bibliotekę samorządową. Działo się to w naszym muzeum. Grupa młodych ludzi miała okazję spotkania z Państwem profesorstwem. Rozmowa o kuchni, o archeologii i młodzi ludzie naprawdę od ziarenka do bochenka mogli uczestniczyć w tym całym przedsięwzięciu, a potem zajadać się kajzerkami. Ten event muzealny był także w ramach festiwalu Żywiec Miasto Zmysłów. No i oczywiście zmysły smaku, ale i słowa i rozmowy z panią Hanną i Pawłem Lis. Wspaniały prezent, który podpisany dla Muzeum Miejskiego w Żywcu przekazuje oczywiście do zbiorów naszego muzeum. Przy czym my dzisiaj będziemy mówić o zbiorach takich bardzo muzealnych, z czego jestem naprawdę ogromnie dumna, bo to są nie tylko książki. My z panią redaktor nieraz mówiłyśmy i podsumowując lata czy dany rok, przeglądałyśmy nawet archiwalia, fotografie, bo tych darów jest zawsze najwięcej. Natomiast to nie jest tak, że co roku otrzymujemy wysokiej klasy obrazy. I tu muszę się Państwu pochwalić. Te obrazy już zaprezentowane są na naszych wystawach stałych, oczywiście w sali Potosza. I są to obrazy, ja je może wymienię. Obraz nieznanego artysty Cicho, bo Pan śpi, ja śpię, a serce moje czuwa. To jest polski warsztat prowincjonalny, olej na płótnie i obraz wykonany jest około połowy XIX wieku. I może zatrzymajmy się przy tym obrazie, bo widzę też na twarzy pani redaktor znak zapytania.
1: No właśnie, czy my przechodząc przez ekspozycję ten obraz już mogłyśmy oglądać, bo ten tytuł kompletnie nic mi nie mówi. Nie potrafię przypomnieć sobie, no właśnie, o którym obrazie mówimy, jak on wygląda.
4: Pani redaktor nie widziała jeszcze tego obrazu, natomiast

0: serce moje czuwa. Niesamowita ikonografia i my w zbiorach naszego muzeum czegoś podobnego nie mamy. Kolejny obraz nieznanego artysty. Jezus Nazareński z Arma Christi, polski warsztat prowincjonalny, olej na płótnie i przełom XIX i XX wieku. No i tutaj ta tematyka nam jest bardzo dobrze znana, zarówno Jezusa Nazareńskiego, którego powiedzmy różne obrazy prezentujemy na sztuce sakralnej. Arma Christi bardzo rzadko występują przy tej tematyce, stąd cenność tego wyobrażenia i tych Arma Christi tam na naszym obrazie jest naprawdę bardzo dużo. Natomiast my kojarzymy i nieraz panią redaktor opowiadałyśmy przy okresie Wielkiej Nocy o Arma Christi, ale z obrazów opłakiwanie. I proszę Państwa, kolejna rzecz, jeszcze dziś nie eksponowana na wystawach, jest na razie w magazynie. Natomiast jest to krucyfiks autorstwa Arnolda Hartiga, odlew biały metal, datowany jest na lata 1914-15. I to jest taka mniejsza rzecz, myślę, że na którejś z wystaw czasowych albo na wystawie jednego eksponatu miesiąca. Na pewno ten dar będziemy eksponować. I proszę Państwa, mam tutaj pozwolenie, żeby przede wszystkim z imienia i nazwiska podziękować naszym kolekcjonerom, naszym darczyńcom. I są to dary pana Bolesława Lewandowskiego z Białej oraz pana Radosława Pietruczuka z Bielska. I są to osoby oczywiście tutaj dla nas nieprzypadkowe, z którymi współpracuję już od lat. I to, co jest też dla mnie ważne, że na ekspozycjach na dzień dzisiejszy mamy o wiele więcej pamiątek przeszłości, naprawdę bardzo ważnych eksponatów pochodzących ze zbiorów obu panów.
1: Trudno w tym momencie nie wspomnieć tego, o czym już nieraz mówiłyśmy, ale to niemal powrót do tych prapoczątków Muzeum Żywieckiego. No bo gdyby nie dary tu miejscowych mieszkańców, nie byłoby początków muzeum. A tu po 9 dekadach, nie? A tutaj po 9 dekadach, no historia niemalże się powtarza. Kolejne osoby, no właśnie, decydują się na przekazanie, na podarowanie cennych dzieł sztuki.
0: Tak, to jest fenomen w historii naszego muzeum. Na pewno podobne placówki także znajdują się gdzieś w innych miejscach, że świadomość naszych mieszkańców zawsze była no, bardzo ważna. Wiedzieli, że przekazując pamiątki przeszłości do nowo powstałej placówki, mówię tutaj o roku 36, mówię także o czasie wcześniejszym, kiedy to żywieckie seminarzystki, bardzo lubię do nich powracać, przekonywały naszych mieszkańców, mieszkańców Żywiecczyzny, że warto przekazać fragmenty stroju żywieckiego, obrazy, cenniejsze artefakty właśnie do pierwsze na wystawę w Szkole na Zielonej, a potem już do nowo powstałego Muzeum Ziemi Żywieckiej. I proszę Państwa, tak jest do dnia dzisiejszego. Na pewno przypominacie sobie Państwo też kilka lat temu taki niesamowity dar i to muzealnicy nasi, znajomi, że tak powiem, bardzo mocno gratulowali, kiedy część kolekcji Jana Kazimierza Olpińskiego z depozytu stała się darem. To jest naprawdę gratka muzealna, więc wielkie podziękowania dla pani Lucyny Olpińskiej-Koloce, która zdecydowała się, że jednak ten depozyt pozostanie na wieki w zbiorach naszego muzeum. Nie chcę zapeszać, ale jeszcze w tym roku wybrzmi naprawdę wyśmienity prezent związany też z pracami Jana Kazimierza Olpińskiego, ale to pani redaktor zostawimy na zupełnie osobny odcinek, bo tutaj chciałabym też zaprosić do wspólnej rozmowy darczyńcę, który też podjął taką decyzję, ale jeszcze nie będziemy zdradzać szczegółów. Co to są za portrety? Kogo? No i wtedy opowiemy całą historię, a ja dumnie będę się chwalić kolejnymi prezentami.
1: Pani Doroto, my wspomniałyśmy o trzech ważnych eksponatach z tych najnowszych darów, ale okazuje się, że my możemy również na wystawach już eksponowane oglądać wcześniejsze dary tychże zacnych panów, którzy no właśnie doceniają Żywieckie Muzeum.

0: Tak, jak najbardziej i myślę, że pani redaktor, podejdziemy teraz na ekspozycję. Kilka tych artefaktów opiszemy. Na kartkach, gdzie mamy opisy dzieł sztuki, wybrzmiewają nazwiska darczyńców. Nie każdy, powiem państwu z doświadczenia, życzy sobie, żeby nazwiska, że tak powiem, były wyeksponowane, ale tutaj pan Bolesław i pan Radosław no, nigdy nie widzieli takiego problemu. No i myślę, że oprócz eksponatów, które zostały pozyskane od darowane, nie pozyskane, tylko darowane przez kolekcjonerów bielsko-bialskich, możemy zwrócić także uwagę na inne dawne dary, które otrzymywaliśmy przez te 90 lat.
1: Pani Doroto, no i tu mijając się z turystami, którzy w tygodniu, no tłumnie można powiedzieć, odwiedzają muzeum, więc gdzieś pewnie tu możemy się z nimi po raz kolejny spotkać, ale zawędrowałyśmy na wystawę sztuki sakralnej, na ekspozycję sztuki sakralnej. No i tutaj już widzę, rozpoznaję te nazwiska darczyńców, no i właśnie tych, którzy sprezentowali te cudne rzeczy.
0: Tak, proszę państwa, to jest tylko fragment darów pana Radosława, pana Bolesława. Tutaj bardzo dumnie wybrzmiewają podpisy, tak panowie sobie życzyli, ja sobie nie wyobrażam inaczej, żeby nie wybrzmiały nazwy oczywiście eksponatów, ale i nazwiska darczyńców. I proszę państwa, to nie są, użyję tego słowa, byle jakie artefakty. Może pani redaktor zacytuje tutaj. Para późnorenesansowych ampułek mszalnych oraz cynowa tacka do ampułek mszalnych z XVIII wieku. Kielich mszalny w stylu Rejencji i patena do kielicha mszalnego z połowy XVII wieku. Więc naprawdę mamy co eksponować i wielkie podziękowania tutaj na ręce naszych kolekcjonerów, bo tak jak państwo usłyszeliście, są to rzeczy stare, są to rzeczy eksponowane na sztuce sakralnej, bo to jest ważne, gdybyście państwo chcieli je zobaczyć. No i jest co oglądać. Eksponowane są oczywiście w gablotach zamkniętych, bo to są mniejsze rzeczy, takie artefakty, które muszą być zabezpieczone w naszym muzeum.
1: I teraz pani Doroto, wędrujemy gdzie?
0: Tak, wędrujemy na drugie piętro, na historię i tradycję miasta Żywca.
1: No i jednak grupa jakaś jest.
0: Tak, mamy ruch turystyczny, więc to bardzo cieszy, bo to edukacja naszej młodzieży szkolnej.
1: Jesteśmy już w sali Putosza, no i tu na jednej ze ścian no również te dary, można powiedzieć, najmłodsze.
0: I proszę państwa, w sali Putosza ostatnie dary. Trochę niesamowite, ponieważ ten pierwszy obraz, widzimy, że on jest wycięty jakby z większej całości. Fragment to jest oczywiście Święty Józef z Dzieciątkiem i jest to olej na jedwabiu. Pani redaktor, tego nie widać, prawda? Tak rzucając oko na obraz, natomiast piękne przedstawienie. Tutaj głównie dominuje Jezus z liliami. Ten Jezusek jest taki urodą bardzo dojrzały, prawda? Tak jakby mały starzec, powiedziałabym. Niesamowite przedstawienie, warte obejrzenia. Święty Józef tak w trzech czwartek bym powiedziała. Natomiast sama technika jest tu bardzo ciekawa. I mamy też bardzo stary przykład malarstwa na szkle. I tu nie powstała może w naszym środowisku żywieczyzny, ale proszę państwa, ja bardzo często podkreślałam, że w naszych zbiorach nie ma wyobrażeń związanych właśnie z Bożym Narodzeniem. A tutaj ta święta rodzina z małym Jezusem jest czymś takim bardzo ciekawym. I to zbiory pana Bolesława Lewandowskiego.
1: Muszę dopytać, a czy taka technika, no właśnie z malarstwem, ale na jedwabiu, to jest częste zastosowanie?
0: Nie, bardzo rzadkie, natomiast konserwacja sprawia na pewno problem, bo on jest po konserwacji, mówię o obiekcie, natomiast no, malowanie na jedwabiu też wymaga techniki i znajomości.
1: Pani Doroto, i tutaj również w sali Putosza no, pięknie wyeksponowany dar pana Bolesława Lewandowskiego.
0: Tak, to mój ulubiony obraz, proszę Państwa, w gablocie w sali Putosza, przy pamiątkach przeszłości związanych z naszymi rzemieślnikami. Wspaniała skrzynia, tutaj z wyposażeniem powiedziałabym, księgi cechowe, pieczęci, no i wspaniały wizerunek świętego Łukasza w wykonaniu Krząstkiewicza. Tu święty Łukasz pokazany jako artysta, oczywiście z Biblią, ma wspaniałą paletę, no i maluje Matkę Boską, bo to jemu się przypisuje, z dzieciątkiem. Warto przyjść i obejrzeć sam ten obraz, który jest darem pana Bolesława Lewandowskiego. Bo zapomniałam o tym, że jeszcze mam jedne dary od niej. To są świetne meble, które będą eksponowane. Zapraszam Cię. Czy mogę mówić, że jesteś tak na zapleczu?
2: Tak. Proszę Cię.
1: No i tradycyjnie, jak to z mikrofonem, mikrofon otwiera wiele drzwi, tak, również do muzealnych magazynów.
0: Idziemy za pleczem. Pani redaktor, proszę uważać. Przechodzimy na około drugą ekspozycję, drugie piętro ekspozycji. Ja już mogę Państwu zdradzić tajemnicę, że w przyszłości ekspozycja wybrzmi dookoła drugiego piętra. Ale to czas i to, co zostało już przygotowane, odrestaurowane. Wspaniałe meble ze zbiorów i dar pana Radosława, pana Bolesława. Cudna skrzynia tutaj z Żywiecczyzny. Wspaniały kredens, no i taka szafeczka secesyjna. Proszę Państwa, wybrzmi to na pewno w przyszłym roku i będziemy się chwalić kolejnymi tegorocznymi podarunkami. Natomiast wybrzmi to na wystawie kolekcjonerów, ponieważ już w lutym będziemy otwierać, 2 lutego, więc data tutaj też bardzo istotna, wystawę Matek Boskich. Bardzo różna ikonografia ze zbiorów naszych kolekcjonerów i chciałabym zaaranżować ten wspaniały podarunek też w roku jubileuszowy otrzymany, natomiast później te meble zostaną gdzieś zagospodarowane w naszej nowej przestrzeni. No i powiem Państwu, to jest taka przyjemność, no chyba każdy z nas lubi otrzymywać podarunki, ale te podarunki, które nie zostaną włożone do magazynów, będą żyły takim życiem wystaw stałych, to są najwspanialsze podarunki, które każde, no, muzeum, prawda, otrzymuje.
1: No dobrze, Pani Doroto, ale jeśli mówimy o podarunkach dla muzeum, no to trochę to jest tak, że przyjęcie takiego daru to też przyjęcie swego rodzaju odpowiedzialności.
0: Oczywiście, że odpowiedzialności, ponieważ każdy przedmiot zabytkowy, który jest przyjmowany do nas, musi być opisany, zinwentaryzowany, obfotografowany. Tutaj najwięcej pracy włożyła nasza pani konserwator Małgorzata. Odczyszczenie, oczywiście jakaś rekonstrukcja, przygotowanie do ekspozycji stałej. No i jeszcze mamy klęcznik, przepraszam pani redaktor, tutaj, jak ja to zawsze mówię, za winklem, bo jesteśmy w części magazynowej. Piękny klęcznik, który na pewno zafunkcjonuje na sztuce sakralnej. Więc no jak się tutaj nie cieszyć, ja bym chciała każdego roku obchodzić jubileusz naszego muzeum, natomiast jak nie cieszyć się takimi kolekcjonerami, takimi przyjaciółmi naszego muzeum, którzy regularnie obdarowywują nas wspaniałymi pamiątkami przyszłości, które tutaj zyskują miejsce.
1: To niesamowite, że trafiają się takie osoby, no bo przecież mogliby po prostu zarobić i to niezłe pieniądze na tego typu przedmiotach, a tu jednak decydują się powierzyć Wam, no tak, wartościowe, nie ma co ukrywać, właśnie przedmioty, rzeczy.
0: Tak, znowu podkreślę słowo świadomość, pełna świadomość, że takie przedmioty mogą cieszyć więcej osób niż jednego czy dwóch kolekcjonerów. Można to przecież umieścić też w swoich prywatnych domach, a jednak jest taka chęć, żeby te piękne przedmioty cieszyły no, tysiące osób, które odwiedzają nasze muzeum i przedmioty te będą wykorzystane wykorzystywane właśnie na wystawach stałych, czasowych i w przyszłym roku, zobaczycie Państwo, będziemy o tym mówić z panią redaktor, po konserwacji te naprawdę wspaniałe meble i obrazy Matek Boskich.
1: I wróciłyśmy do Andrzeja Komonieckiego, ale nade wszystko wróciłyśmy do tych pięknych przedstawień Żywczaków. No i jak w tym miejscu nie powiedzieć o darach?
0: Właśnie, proszę Państwa, stoimy w mojej ulubionej sali. Uwielbiam tą salę. Sala Putosza. Sala pokazująca dziedzictwo mieszczan żywieckich. Ulubiona ściana. Dziesiątki portretów, dawnych zdjęć. I tutaj nie ma żadnych zakupów, nie ma depozytów, to są dary. I to są zdjęcia, które już znalazły się w zbiorach naszego muzeum przed wojną, po wojnie i cały czas kapią te podarunki. To jest dwie fotografie. My podsumowując rok z panią redaktor, na pewno w grudniu znowu pochwalimy się Państwu tymi jakby pomniejszymi artefaktami. Natomiast to wybrzmiewa po prostu świetnie. Żywczacy w strojach żywieckich, nasi mieszczanie, rzemieślnicy, rajcy, włodarze, mamy marszałka powiatu i to są wszystko dary. Ale pani redaktor, kończąc nasze spotkanie z darami, zakończymy na najważniejszym darze. No i oczywiście moim ulubieńcu, proszę Państwa, Andrzej Komoniecki, stoimy oczywiście przy kopii kroniki, w 1704 roku podarował kronikę miastu i to jest wpisane w tytuł i to był, wydaje mi się, pierwszy, najważniejszy dar przekazany z pełną świadomością przez kronikarza dla mieszkańców.
1: Pani Doroto, no i pięknie nam się ta opowieść niemalże zamyka, no bo takie trochę koło historii. Wciąż są ci, którzy ze świadomością, niemalże jak Jędrzej Komoniecki, obdarowują muzeum, obdarowują tym samym przecież mieszkańców.
0: Wskaza się i proszę Państwa, no co ja mogę powiedzieć, podziękować, ale i też zachęcić. I zawsze to robię. Zachęcam Państwa do przekazywania. Depozyt także, ale dary dla nas są najwspanialsze, bo możemy już z nimi działać. Natomiast też kopiowanie Państwa dokumentów, fotografii, jak najbardziej jesteśmy też tym zainteresowani. Nasze muzeum to dary. Dary dawnych mieszkańców, współczesnych. No i chciałabym, żeby tak pozostało nie tylko w roku jubileuszowym, ale i kolejnych.
1: A my z naszej strony radiowej tego właśnie, tejże instytucji życzymy.
0: Tak, co najmniej 200 lat. Bardzo dziękuję.
3: SK Beskidy.
1: I to już wszystko w tym wydaniu. Katarzyna Graboń, do usłyszenia.
3: SK Beskidy News.
4: Agata Chmielowska, Radio SK. Witam serdecznie, panie wójcie. No jesień, nie da się ukryć już za oknami. To taki czas, kiedy mieszkańcy spotykają się na zebraniach wiejskich i decydują o tym, co będzie w przyszłym roku, ale także sprawdzają, co się działo przez ostatnie kilka miesięcy z funduszy sołeckich i z tego, co oni planują na tym swoim terenie. W takim razie, jak to wygląda u was w gminie?
5: Dzień dobry, tak, jesteśmy już na etapie zebrań sołeckich. Jesteśmy po pierwszym zebraniu w sołectwie Gilowice. Tutaj większość mieszkańców zadecydowało, że w przyszłym roku będziemy robić remont posadzki w OSP Gilowice. W Rychwałdzie jesteśmy przed zebraniem wiejskim, także trudno mi jest powiedzieć, jakie zadanie będzie wybrane do realizacji. To może następnym razem powiemy, ale mogę powiedzieć to, co udało się zrobić z funduszy sołeckich właśnie w tym roku, a które były głosowane w tamtym. W Gilowicach zamontowaliśmy, myślę, że piękne witacze, wjeżdżając do naszej miejscowości, do naszego sołectwa. Zamontowaliśmy i przy drodze wojewódzkiej, i przy drodze powiatowej 4 takie witacze z pięknym zdjęciem z drona. Są to też takie witacze okolicznościowe na 700-lecie, więc też przypominają, że nasza wieś, nasze sołectwo nie jest takie młode. Całkowity koszt tych witaczy w Gilowicach to był 105 tysięcy złotych. Wyodrębniony fundusz sołecki 63 tysiące, ponad 63 tysiące, także ponad 40 tysięcy musiała dołożyć jeszcze do tego funduszu gmina. Ale cieszą mnie takie inwestycje, warto dokładać, bo to też jest oprócz tych dróg, które realizujemy i tych dużych inwestycji, to te małe inwestycje, ta estetyka też jest bardzo ważna. W sołectwie Rychwałd udało się nam zmodernizować takie pomieszczenie socjalne. To jest taka kuchenka przy sali OSP. Tam inwestycja kosztowała nas ponad 98 tysięcy. Fundusz Sołecki, tak samo w sołectwie Rychwałd, jest tej samej wartości, 63 tysiące, a gmina dołożyła ponad 34 tysiące złotych. Również jest fajny taki program organizowany przez Urząd Marszałkowski w Katowicach. Gmina co roku składa wniosek na tak zwaną inicjatywę sołecką i tutaj zmodernizowaliśmy centrum wsi, centrum naszego ryneczku. Zamontowaliśmy nowe lampy LED-owe, nowe słupy aluminiowe, ławki do odpoczynku, kosze na śmieci i będą jeszcze zamontowane nowe maszty pod flagi. Także myślę, że też fajne zadanie, że ten ryneczek nasz jest coraz piękniejszy. Ta inwestycja kosztowała 190 tysięcy złotych, 120 tysięcy dostaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego, a 70 tysięcy dołożyła gmina.
4: Panie wójcie, to takie mniejsze inwestycje, ale przed wami kolejne bardzo duże. Jak rozmawiam z włodarzami tutejszych gmin, to oni takim podstawowym problemem, jaki z takim teraz się borykają, jest problem coraz większego braku wody. I mimo dużych inwestycji prowadzonych przez lata, okazuje się, że to wciąż za mało, bo tej wody coraz bardziej brakuje, co więcej, coraz więcej mieszkańców chce się przypiąć do wodociągów, bo po prostu te studnie, które mają przydomowe, kompletnie się już nie sprawdzają.
5: Powiem szczerze, takiego roku jak ten, to nie pamiętamy. Ja, mimo to, że troszkę lat mam, nie pamiętam. Mój kierownik Zakładu Usług Komunalnych jest troszkę starszy, też nie pamięta. Po prostu nie ma wody. Nie ma wody w wodociągu gminnym, nie ma wody w wodociągach prywatnych. Powiem, na szczęście udało się nam, oprócz tego, że mamy spięcie z Żywcem i pompowaliśmy tam na maksa wodę z Żywca, udało się nam spiąć jeszcze teraz z gminą Świnna, z Rychwałdkiem. Zabezpieczyliśmy wszystkich mieszkańców wodę, ale cały Rychwałd i większa połowa Gilowic, no to jest woda żywiecka. To jest woda albo z gminy Świnnej, albo bezpośrednio z Żywca. Z naszych ujęć, te trzy ujęcia, które mamy, no niestety brakuje wody nawet dla połowy mieszkańców Gilowic, sołectwa Gilowice. Na szczęście podjęliśmy takie działanie już 2 lata temu, abyśmy wybudowali ujęcie wody na rzece Łękawka. Wybudowaliśmy pompownię, wodociąg tłoczny do stacji uzdatniania wody. W tym momencie co prawda jeszcze nie mamy tego uruchomionego z tego względu, że no czekamy na odbiory, na dokumentację. Wydaliśmy na to zadanie ponad 3 600 000 zł. Wykonaliśmy to z programu Polski Ład i myślę, że jak to uruchomimy, a będą takie lata jak ten rok, no to może to nam zapewni, że te całe Gilowice będą mogły korzystać z naszych ujęć wody. Natomiast pewno Rychwałd i tak będzie musiał korzystać z ujęć, no nie naszych, z Żywca i z gminy Świnna. Natomiast cały czas próbujemy rozbudować ten wodociąg. Już tutaj szukamy, co byśmy jeszcze, gdzie byśmy mogli jeszcze jakieś ujęcie zrobić. Nie przychodzi nam nic na myśl, bo jak obserwujemy te małe potoczki, to one praktycznie nie płyną. Niektóre są takie, że nie pamiętamy, żeby kiedykolwiek się wydarzyło, że nic nie płynie w tym potoku. W tym momencie są tylko kamienie. Więc no, trudno jest robić następne ujęcia, które będą niekorzystne, zagrożone. Natomiast co jeszcze chcemy zrobić? Chcemy zrobić, poprawić taką magistralę tranzytową między sołectwem Gilowice a Rychwałd, bo mamy takie wąskie gardła, gdzie rura przykładowo 160 przechodzi na 110, na 90 i te wszystkie wąskie gardła chcemy uzupełnić, żeby cały ten przekrój był rury 160 między Gilowicami a Rychwałd. Tu zrobiliśmy na to projekt, mamy pozwolenie na budowę. Na to zadanie wydaliśmy projektowe oczywiście ponad 90 tysięcy złotych. No i będziemy szukać środków pieniężnych, abyśmy mogli to wykonać, aby poprawić, że tak powiem, przepływ tej wody, przesył tej wody. Również robimy dokumentacje techniczne na rozbudowę wodociągu, bo na przykład ulica Rychwałdzka w ogóle wodociągu gminnego nie ma, więc też wydaliśmy ponad 37 tysięcy złotych na dokumentację projektową. Zleciliśmy na zabudowę takiej przepompowni kontenerowej przy ulicy Habdasy i tutaj projekt będzie nas kosztował prawie 50 tysięcy złotych. To jest sam projekt, pozwolenie na budowę. Jeszcze trzeba kupić tą pompownię i zamontować. Po co taki zabieg? Po to, że właśnie jak tej wody jest mało, spadają ciśnienia. No i ludzie w tych górnych partiach wody, nasi mieszkańcy, po prostu tej wody nie mają. A nawet aby ta pralka, zmywarka mogła się włączyć, to musi być określone ciśnienie w sieci. Więc cały czas idziemy w tym kierunku, aby rozbudowywać ten wodociąg, aby ta infrastruktura nasza była coraz lepsza.
4: To jeśli chodzi o kwestię wody, ale kolejne inwestycje to są inwestycje drogowe, też bardzo ważne, jeśli chodzi o mieszkańców. Drogi, chodniki, ścieżki rowerowe, to teraz priorytety naszej Wietczyźnie, o tym się mówi bardzo dużo. Panie wójcie, jak w takim razie wygląda sytuacja w Gilowicach?
5: Tak, ścieżki rowerowe są bardzo ważne. Niestety nasza część Żywiecczyzny od Żywca w stronę Suchej Beskidzkiej nie ma jeszcze takiej prawdziwej, z prawdziwego zdarzenia ścieżki rowerowej, aby można było z Żywca przejechać do granicy województwa małopolskiego. Ale gmina Gilowice również dzięki programowi Polski Ład wybudowała, no co prawda niecały kilometr, ale ścieżki rowerowej. Jest to ścieżka, która zaczyna się od Urzędu Gminy w Gilowicach i kończy się na ulicy Zawodą. Tutaj na to zadanie wydaliśmy ponad 1,5 miliona złotych. Ta ścieżka jest praktycznie na ukończeniu. Teraz są, że tak powiem, jeszcze takie prace kosmetyczne, bo jest nałożony asfalt. No, czeka nas jeszcze oznakowanie tej ścieżki, barierki na kładce, która przechodzi przez rzeczkę. No i myślę, że jesienią spokojnie można będzie bezpiecznie od Urzędu Gminy, śmiem twierdzić, że do granicy ze Ślemieniem przejechać, ponieważ jeżeli ruszymy ścieżką rowerową w stronę Ślemienia, przejedziemy tą ścieżką ten kilometr, znajdziemy się na ulicy Zawodą w Gilowicach, która jest też mniej ruchliwa niż droga powiatowa, mniej obciążona ruchem, i później na ulicę Starodworską. Ze Starodworskiej przejeżdżamy na ulicę Beriniego i tam mamy połączenie znowu z ulicą już w Ślemieniu, więc też boczną taką ulicą. Także myślę, że jeżeli ktoś zna teren, to nawet do centrum Ślemienia jest w stanie z centrum Gilowic dojechać bezpiecznie. Oczywiście cały czas szukamy rozwiązań i gdzieś przeglądamy mapy, tutaj nieraz z radnymi, z panem przewodniczącym, abyśmy mogli tą ścieżkę rowerową rozwijać dalej. No, jakieś tam pomysły na to mamy i myślę, że z czasem uda się ją wybudować, abyśmy od granicy z gminą Łękawicą do granicy z gminą Ślemień mogli bezpiecznie przejeżdżać. Powiem tak, jak jesteśmy przy ścieżkach rowerowych, również zleciliśmy projekt za kwotę 135 tysięcy złotych na budowę ciągu pieszo-rowerowego, który połączy nam Gilowice z Gilowicami Rościęta, z przysiłkiem Rościęta. Ta ścieżka by prowadziła mniej więcej z okolic szkoły podstawowej w Gilowicach, ulicą Poręby, która w tym momencie jest ulicą Polną, do przysiłka Rościęta. Myślę, że uda się nam w ciągu tej jeszcze mojej kadencji za te 2 lata ten odcinek wybudować. No jest to dla mnie marzenie, bo powiem, te ścieżki pieszo-rowerowe, no są bardzo ważne. Dzisiaj widzę, że i młodzież, i dorośli wybierają aktywny tryb życia i trzeba im umożliwić to, żeby ta młodzież nie siedziała przed komputerem, nie jeździła po wirtualnych ścieżkach, tylko jeździła na rowerach wraz z rodzicami, z dziećmi, więc jest to bardzo ważne i myślę, że gmina zrobi wszystko, aby te udogodnienia dla naszych mieszkańców, nie tylko dla naszych, ale również dla turystów zrobić. Również, jeżeli jesteśmy przy ścieżkach, w tym momencie gmina ogłosiła przetarg. Przetarg nie na ścieżkę rowerową, ale na ścieżkę przyrodniczą. Miałaby to być taka ścieżka, która by prowadziła od Urzędu Gminy do ulicy Sportowej, omijając tutaj kościół i drogę powiatową. To by była ścieżka przyrodnicza, gdzie można by było bezpiecznie przejść w stronę znowu ulicy Sportowej i dalej amfiteatru. Mam nadzieję, że zgłoszą się nam firmy, że wybudują nam tą ścieżkę. Planujemy przeznaczyć na to zadanie około 900 tysięcy złotych, więc teraz tylko czekamy, aż firmy złożą oferty. No i myślę, że to będziemy budować. Byłoby to następne 270 metrów bieżących ścieżki przyrodniczej wraz z budową kładki przez Łękawkę. Jeżeli chodzi o drogi, no to jesteśmy już na etapie zakończenia na ten rok budowy dróg. Powstało 2,8 km nowych dróg asfaltowych na terenie gminy Gilowice. Wartość ponad 1 900 000 zł. Gmina dołożyła niecałe 60 tysięcy do tej inwestycji. To jest z rządowego programu Polski Ład zrealizowane. Jeżeli mogę wymienić, to powiem, w Gilowicach udało się zrobić ulicę Zjazdową, ulicę Polną, Kantykówkę, Letniskową, Gronicek, Boczna od Krakowskiej, Dudy, Wierzbowa, Foksy, Leszczynowa, Boczna od Pasiecznej, a w Rychwałdzie to są ulice Wesoła, Spacerowa, Dębowa, dwie boczne od Franciszkańskiej i Słoneczna. Także myślę, że do następnych mieszkańców dotarł XXI wiek i w końcu nie jeżdżą jakimiś drogami szutrowymi, błotnistymi, tylko po pięknym nowym asfalcie.
4: Panie wójcie, drogi mamy wyremontowane, no i pewnie kolejne będą czekać na środki. Zazwyczaj to jest taka kompilacja środków gminy i zewnętrznych, żeby to wszystko można było fajnie zrobić. Ale są też inne inwestycje bardzo ważne w gminie. Ja może popytam o termomodernizację obiektów, bo wy oczywiście część budynków już macie termomodernizowane, ale czy są jakieś kolejne w planach? Bo to jest kwestia tak zwanej ekologii, ale także ekonomii, żeby było taniej po prostu.
5: Tak, powiem, jesteśmy na etapie wybrania oferty, najkorzystniejszej oferty na termomodernizację ośrodka zdrowia w Gilowicach. Jest to budynek gminny, jest to budynek z lat 70. No, technologicznie można powiedzieć przestarzały i w ogóle nie jest termomodernizowany. Tutaj szacujemy, że zadanie będzie nas kosztować około 2 milionów złotych. Wkład własny planujemy na kwotę 1 100 000 złotych. No, duży wkład własny niestety. Natomiast no nie udało się nam, bo myśleliśmy, że część budynku to jest ośrodek zdrowia, tam również są ratownicy, mamy stomatologię, ale część budynku jest jako mieszkania dla naszych mieszkańców. No i ten budynek troszeczkę był podzielony na dwie części. Udało się nam dostać dofinansowanie do jednej części, właśnie tej publicznej, natomiast do mieszkań niestety nie dostaliśmy dofinansowania. No chcemy to zrobić jak najszybciej, więc postanowiliśmy, że ogłaszamy przetarg, zobaczymy, co się wydarzy i działamy. No powiem tak, wybraliśmy najkorzystniejszą ofertę. Jest to kwota na ponad 2 miliony złotych. Powiem tak, mam nadzieję, że firma podpisze umowę. No i zaczynamy na jesień. Jest to formuła zaprojektuj, wybuduj, także też firma musi uzyskać stosowne dokumenty i pozwolenia. Natomiast co opiewa projekt? No, modernizacja, czyli styropian na zewnątrz, wymiana stolarki okiennej, drzwiowej, wymiana źródła ciepła i tutaj mamy w PFU zaplanowany piec na pelet. Natomiast zastanawiam się i na pewno na etapie, że tak powiem, jak już podpiszemy umowę, będziemy prowadzić rozmowy i przeliczenia, czy przy tych cenach peletu nie warto by było zastosować na przykład pompę ciepła. Więc to jeszcze musimy rozważyć. Mam nadzieję, że uda się nam to termomodernizować. Następny budynek będzie ekologiczny, bardziej ekologiczny, a nam też będą przychodzić mniejsze rachunki choćby za ogrzewanie. Jak jesteśmy przy termomodernizacji, to ja też może powiem o odnawialnych źródłach ciepła, bo to tak się jedno z drugim wiąże. Co udało się nam zrobić? Udało się nam na budynku Urzędu Gminy zamontować fotowoltaikę 66 kW-pików. Taka wartość wyszła nam z audytu, że mamy takie zapotrzebowanie tutaj w gminie, więc nie wszystkie panele zmieściły się na dachu. Trzeba było doprojektować taki carport koło urzędu, gdzie na tym carporcie jest około 10 kW zamontowanej dodatkowej elektrowni.
2: Będziemy
5: samowystarczalni z tego względu, że tak, fotowoltaika jest, magazyn energii jest. Teraz jeszcze to musimy wszystko dobrze poustawiać, żeby to działało i myślę, że jako budynek Urzędu Gminy będzie samowystarczalny. Na to zadanie wydaliśmy ponad 500 000 zł, wkład własny gminy niewielki, bo 75 tysięcy złotych. Realizujemy to oczywiście z dofinansowania funduszy europejskich dla Śląskiego na lata 2021-2027. I bliźniaczy projekt to jest też budowa odnawialnych źródeł energii na budynku ludowym w Rychwałdzie. Tam zamontowaliśmy troszkę mniejszą elektrownię, bo tylko 20 albo aż 23 kW, ale też tak wyszło z audytu. I do tego domontowaliśmy magazyn energii 20 kW. Tam to zadanie no niestety kosztowało dużo, dużo więcej, bo ponad 760 tysięcy złotych. Gmina musiała dołożyć lwią część, bo 430 tysięcy złotych. Ale dlaczego aż tyle? Dlatego, że z inwestycji odnawialnych źródeł energii tak naprawdę zrobił się remont dachu, ponieważ blacha, na której mieliśmy zamontować fotowoltaikę, była przewidziana do malowania. Firma jak weszła na dach, policzyła to wszystko, pokazała jak ta blacha naprawdę wygląda, to stwierdziła, że lepiej by było, abyśmy ją wymienili, więc trzeba było wymienić całą blachę, wszystkie okucia kominowe, kominy zrobić od nowa, piorun ochrony, wzmocnić więźby oczywiście, bo i łaty i niektóre rzeczy były już troszeczkę nadgryzione przez ząb czasu, także musieliśmy dodać duże pieniążki. Natomiast myślę, że warto, bo budynek nabrał pięknego kształtu i koloru, więc oprócz tej energii, oprócz tej samowystarczalności, no to myślę, że te 20-30 lat będziemy mieć spokój też z dachem, że nikt nie będzie się martwił, że tam gdzieś coś przecieka, coś się złego dzieje.
4: Panie wójcie, są jeszcze takie inwestycje, może nie tak spektakularne właśnie jak fotowoltaika, czy nowe przyłącza wodno-kanalizacyjne, ale takie, które mieszkańcom sprawiają dużo radości, szczególnie tym małym mieszkańcom na przykład kopią w piłkę. Co to się wydarzyło i gdzie?
5: Nasz klub piłkarski Beskid Gliwice Rychwałd miał piękny jubileusz. Miał jubileusz 75-lecia. No i też jak co roku coś robimy na naszym boisku sportowym, raz troszeczkę więcej inwestujemy w to boisko, raz troszeczkę mniej, to w tym roku zainwestowaliśmy w nowe bramki piłkarskie, dwie bramki piłkarskie, które kosztowały ponad 31 tysięcy złotych, ale one już są takie już pełnowymiarowe, certyfikowane, nie jakieś takie jak były kiedyś, że ktoś pospawał, jakaś firma, solidnie zamontowane, zabetonowane. Także może niewielka inwestycja, ale chociaż taki mały wkład od gminy na ten jubileusz był dla naszego wspaniałego klubu.
4: Jesień, jak to mówią, piękna pora roku, ale już teraz przypominamy o tym, że coraz wcześniej robi się ciemno, a jak robi się ciemno, to no, potrzeba coraz więcej lamp, które będą świecić. Pamiętam takie czasy, kiedy te lampy trzeba było wyłączać, bo były takie podwyżki cen, a teraz na szczęście wszystko się unormowało. Natomiast lamp nadal potrzeba i to oświetlenie uliczne przy drogach, przy chodnikach są niezbędne. Jak to wygląda? Czy inwestujecie w takie właśnie rzeczy?
5: Tak, powiem, pamiętam te czasy, bo to nie było tak dawno, może 5 lat temu. W pewnym momencie radni powiedzieli, że wójcie, od następnego roku już nie dowieszamy żadnej lampy, bo nas po prostu na to nie będzie stać. Natomiast na szczęście już nie straszą nas takimi wielkimi podwyżkami energii elektrycznej, przynajmniej na razie. Wszystko się unormowało i powiem, jak jestem tu te 7 czy 8 lat, to takiej kwoty na oświetlenie uliczne w gminie Gliwice nie pamiętam, bo to zawsze było w budżecie jakieś 30, maksymalnie 40 tysięcy złotych. W tym roku wydaliśmy rekordową kwotę, bo ponad 225 tysięcy złotych. I to mnie bardzo cieszy, bo w zasadzie jeszcze jakby w przyszłym roku taka sama kwota była, to myślę, że te wszystkie wnioski, które gdzieś tam dostałem od mieszkańców, mógłbym zrealizować. No obawiam się, że takiej rekordowej kwoty już mi chyba radni nie przegłosują, ale liczmy na to, że tak będzie. Powiem tak, w Gliwicach udało się nam doświetlić ulicę Działkową. Jedną lampę dodatkową domontowaliśmy przy ulicy Siedlakówka, bo tam planujemy przejście dla pieszych, także żeby też było bezpiecznie. Doświetliliśmy ulicę Ocadła. Częściowo doświetliliśmy ulicę Okrajnicką na istniejących słupach z Tauronu. I nie ukrywam, że właśnie takim moim marzeniem jest, aby w przyszłym roku doświetlić resztę ulicy Okrajnickiej i ulicy Długiej. tylko tam nie mamy infrastruktury tauronowskiej, więc będziemy musieć domontować swoje słupy. Właśnie tak liczę to, czy tam damy zwykłe słupy, postawimy, czy po prostu takie słupy z lampami solarnymi. Więc też muszę przygotować taki wniosek, żebyśmy do budżetu to z panią skarbnik dali i może uda się nam na to wygospodarować pieniądze na przyszły rok. Doświetliliśmy też fragment ulicy Długiej. Przy Zakopiańskiej udało się nam jedną lampę domontować. Ulicę Wiśniową i ulicę Zawodą. Ulicę Zawodą w Gilowicach pięknie doświetliliśmy. W podobnym stylu, a wręcz w takim samym, tylko że lampy nie są co 30 metrów, a co 50 metrów, jak wszystkie te nowe lampy, które mamy na rynku, z tyłu na deptaku i przy ścieżce rowerowej. Także są to te same słupy z tej samej firmy, te same lampy, więc robi to też taki wizualny ciąg, tak jakby ta ścieżka prowadziła dalej. W Rychwałdzie doświetliliśmy ulicę Młyńską i lampami solarnymi doświetliliśmy ulicę Polną i ulicę Kasztanową. No jest to bardzo ważne, ponieważ przy zmroku no jest też dużo dzikiej zwierzyny i mimo to, że większość mieszkańców gdzieś tam jeździ sobie samochodami i twierdzą, że te lampy są niepotrzebne, to ci, co poruszają się piechotą, jeżdżą autobusami miejskimi czy busami, wracają późno z pracy czy gdzieś ze szkoły, jak jest zmrok, to nieraz dostawałem sygnały, że zostali wystraszeni przez dziką zwierzynę i myślę, że te lampy są potrzebne, bo przynajmniej człowiek wie, czy to jest dzika zwierzyna, czy ktoś tam stoi za drzewem, więc jest to ważne pod względem bezpieczeństwa.
3: SK Beskidy.
4: Agata Chmielowska, Radio SK. Jesteśmy w Żywieckiej Fundacji Rozwoju. Rozmawiamy z Anną Barabasz. To kolejny odcinek naszego cyklu książki dokładnie o żywcu i żywiecczyźnie. Mówimy o historii, mówimy o współczesności, mówimy o postaciach, o wydarzeniach. O czym dzisiaj?
6: O żywiecczyźnie, o żywcu, a tak najdokładniej to o zabłociu. Czyli filtrem tych działań, tych poszukiwań jest założenie, że w książce musi znaleźć się wzmianka o tym, co dotyczy zabłocia. To może być postać, to może być wydarzenie, to może być trasa, która przebiegała przez to zabłocie, to może być miejsce również, jak to bywa z kamienicą przy ulicy Dworcowej 2 w żywieckim zabłociu. Dzisiaj Władysław Foksa. Pan Władysław Foksa, człowiek niezwykły, postanowił spisać swoje wspomnienia. Wydana została książka autorstwa pana Władysława Foksy pod tytułem Niezłomny, żołnierz Bartka, wielokropek. Na okładce znajdujemy następującą informację. Wspomnienia podpułkownika Władysława Foksy, pseudonim Rodzynek, żołnierza AK i dowódcy oddziału zgrupowania 7 Okręgu Śląskiego Narodowych Sił Zbrojnych, dowodzonego przez majora Henryka Flamego, pseudonim Bartek. Książka nie jest gruba. Książka liczy w sumie, łącznie z ilustracjami, 84 strony. Jest sporo zdjęć i zdjęć historycznych i z okresu wojny, i z okresu przedwojny, ale też świeżo powojennych, jeszcze czarno-białych, trochę zdjęć współczesnych. Książka jest ułożona chronologicznie. To jest wspomnienie człowieka, który dzieli się swoim życiem, swoimi historiami związanymi z walką o niepodległość i aktywnością w zgrupowaniach militarnych. Ta książka też wyjaśnia w dużym stopniu to, jak to się stało w ogóle, że pan Foksa uczestniczył w tych procesach historycznych, dziejowych, które nie każdemu były dane i całe szczęście. Mając na uwadze to, co obserwujemy w tej chwili za naszą wschodnią granicą, to obyśmy nie musieli nigdy się z takimi rzeczami mierzyć. Współpraca przy redagowaniu tej książki to 3 osoby. Tutaj pan Władysław Sanetra, pan Marek Snaczka i pan Łukasz Lewandowski. Także to był taki skład pomocowy. Książka została wydana w 2020 roku. Zaczyna się od krótkiego wprowadzenia, później kilka słów redaktorki na temat tego, z czym można się w tej książce zmierzyć, spotkać, a później już narracja pana Władysława Foksy o jego życiu. Na stronie 9 znajdujemy tekst z nagłówkiem Kolumb na wojnie. I tak zaczyna się wspomnienie. Kolumbowie, nazywani tak po latach, byli tym szczególnym pokoleniem, które wychowało się w odrodzonej po rozbiorach wolnej Polsce. Urodzeni około 1920 roku, mieli za sobą upragniony przez Polaków szczęśliwy i czas dzieciństwa, wczesnej młodości. Jednak wejście w dojrzałość zakłóciła im wojna. Niosła zło, na które nie mogli się zgodzić. Do tego pokolenia należał także Władysław Foksa. Urodził się 16 lutego 1920 roku w Żywcu. W zasadzie cała historia, trajektoria losów pana Władysława to jest Żywiec, Zabłocie i te sytuacje, które zmuszały go do opuszczenia tego miejsca i najczęściej były to sytuacje historycznie tragiczne. I o tym właśnie jest ta książka, jak układają się losy człowieka i jak nie zawsze ma wpływ na to, gdzie się w danym momencie musi znaleźć i jak ten wir historii wplątuje nas w pewne działania, w pewne okoliczności, których sobie sami nie wybieramy. Jak wspomina pan Władysław urodził się w roku 1920 w Żywcu i tutaj rozpoczął naukę szkolną i uczył się w Państwowym Liceum i Gimnazjum imienia Mikołaja Kopernika w Żywcu. I tu później jest opowieść taka typowa opowieść młodego człowieka, który wspomina swoją młodość, wspomina rodziców, im przypisuje w dużym stopniu to, jaki jest i to, że ta socjalizacja pierwotna w domu nadała mu określone ramy charakteru. Twierdzi, że to rodzice nauczyli go wrażliwości, uczciwości i wierności danemu słowu i odwagi i takiej wytrwałości w poszukiwaniu prawdy. Pamiętajmy o tym, że to są wspomnienia człowieka już starego, człowieka, który przeżył swoje życie i ma prawo je podsumowywać, ma prawo o nim mówić, ma prawo wspominać, ma prawo odnieść się do tych swoich 100 lat, no bo jeśli książka została wydana w 2020 roku, to została wydana w setną rocznicę urodzin człowieka, który opowieść o sobie snuje samodzielnie, cały czas z taką gotowością do odnoszenia się do swojej biografii, do swojego życia, ale też do tego, co się działo wokół niego. Kolejny etap to oczywiście opowieść o nauczycielach, o pedagogach, o szkole, o sytuacji w szkole, o relacjach, czyli taka typowa historia. Chłopak się rodzi, rodzice, szkoła. Biografii jakich wiele teoretycznie, tak?
4: Do pewnego momentu.
6: Tak, tak. I nagle przychodzi wojna, rok 1939. Oznacza to, że bohater tej opowieści no jest już dorosłym mężczyzną, tak? Ale jeszcze młodym człowiekiem, bo w momencie, kiedy wybucha wojna, pan Władysław ma 19 lat, oznacza to, że jest 3 lata starszy od mojego syna. Bardzo zmienia nam się optyka jednak rzeczywistości w momencie, kiedy jesteśmy w stanie nadać pewnej sytuacji, która jest sytuacją historyczną, dla nas sytuacją teoretyczną, wypełnić tą opowieść twarzą znanych nam ludzi, ludzi nam bliskich. Wtedy zupełnie inaczej kreujemy swoje podejście do tego, co widzimy. Zupełnie inaczej budzi się empatia. W momencie, kiedy wybuchła wojna na Ukrainie, moja pierwsza myśl dotyczyła moich uczniów, ponieważ oni w tym roku mają 18 urodziny, to są moi wychowankowie. I o nich pomyślałam w pierwszej chwili, że jeśli będzie obowiązkowy pobór do wojska, bo będzie wojna, to oni będą musieli się z tym zmierzyć. A ja tego wcale nie chcę. Ja bym chciała, żeby oni poszli na studia. No, żeby nie musieli w ogóle takich wyborów dokonywać. To nie chodzi o to, żeby powiedzieli nie, tylko po prostu, żeby nie musieli tak, żeby nie musieli się odnosić do takich sytuacji. I tu podobnie, no, nikt sobie w 1939 roku nie życzył takich wydarzeń. I kolejna opowieść, to opowieść właśnie o momencie wybuchu II wojny. Autor pisze tak. Lata szkolnej edukacji i patriotycznego wychowania zakończyły się dla młodego Władysława w 1939 roku egzaminem maturalnym. Podczas wakacji ojciec zabrał go na praktykę do pracy na kolei. Dlatego też w czasie najazdu wojsk hitlerowskich we wrześniu 1939 roku był zatrudniony jako praktykant na PKP w Bielsku. Tam też został zmobilizowany i przydzielony do obsługi centrali telefonicznej wojskowo-kolejowej. No tak po prostu, tak? Tak po prostu matura w maju, tak po prostu praktyki, wakacje i miały być...
4: Pewnie inne plany i nagle wszystko się zmieniło.
6: Tak, miały być studia, miała być edukacja, zaczęła się wojna. I dalej opowieść to jest opowieść o ludziach, o spotkaniach, o obserwacji, o widzeniu tego, czego się absolutnie nie chciałoby widzieć, a jednak z czym się trzeba było zmierzyć, o Oświęcimiu, o doświadczeniach związanych ze złem, które się obserwowało, tak? O migracjach ludzi. Ostatnio mówiliśmy o galicyjskim eksodusie, przy czym mówiłyśmy o I wojnie światowej. W zasadzie nic wiele się nie zmieniło w czasie wybuchu II, ponad to, że to było jeszcze bardziej chaotyczne, tak? Że to były ucieczki.
4: Niewiele czasu minęło tak naprawdę.
6: Tak, więc bohaterowie tamtej opowieści o eksodusie galicyjskim z lat 1914-1918 bardzo prawdopodobne, że powtórzyli tą samą historię, tą samą ścieżkę. Być może nawet migrowali tymi samymi ulicami. Władysław Foksa wraca do Żywca w 1940 roku. Udaje mu się w całej tej zawierusze wojennej dotrzeć z powrotem do domu. I pisze tak, znowu w Żywcu. Do Żywca dotarł akurat na święta wielkanocne. Był to czas, kiedy okupanci rozpoczęli wywózkę młodych mężczyzn i kobiet w głąb Rzeszy Niemieckiej na przymusowe roboty. Aby się przed tym uchronić, pan Władysław Foksa z grupą kolegów z czasów szkolnych zatrudnił się w czerwcu 1940 roku w bielskiej firmie budowlanej Riedel. Pracował przy regulacji rzeki Łękawka w pobliżu Żywca. Firma budowlana Riedel została założona jeszcze w okresie II Rzeczpospolitej przez właściciela Niemca, ale pracowali w niej sami Polacy. Łękawka do dzisiaj wszyscy, którzy znają Żywiecczyznę i wypoczywają latem nad jeziorem, wiedzą doskonale, gdzie to jest. No i tutaj sytuacja ilustrowana zdjęciem. Grupa młodych chłopaków w czasie prac podczas okupacji. I dalej. Na budowie Foxa i jego koledzy weszli w porozumienie z kierownikiem budowy, także Polakiem, prosząc o utworzenie osobnej brygady roboczej złożonej z samej młodzieży, czyli byłych uczniów szkół średnich. Do nich udało się dołączyć dwóch byłych zawodowych podoficerów Wojska Polskiego i odtąd brygada ta trzymała się z dala od reszty pracujących robotników. Wprawdzie wszyscy młodzi jeszcze jako uczniowie szkół średnich uczestniczyli w przeszkoleniu, jakie prowadzono w ramach lekcji przysposobienia wojskowego, jednak pilnie słuchali pogadanek, jakie prowadzili dla nich podoficerowie. Wówczas nie traktowali tego jeszcze jak przygotowania do wojskowej aktywności na przyszłość, a raczej tłumaczyli to chęcią bliższego poznania sytuacji i relacji, jakie panowały między żołnierzami w dawnej polskiej armii. I taka sytuacja, jak opisuje pan Władysław, trwała do maja 1941 roku. Później kolejna wywózka, wywiezienie tych młodych chłopaków no wtedy do Rzeszy na roboty. Ta Rzesza to były okolice Wrocławia, czyli trafili na Dolny Śląsk, ale jednak w wyniku parcelacji ziem polskich w roku 1939 to administracyjnie wtedy była Rzesza. I kolejna opowieść o pracy u tak zwanego Bauera, który zajmował się hodowlą krów. Opowieść o tym, jak to wyglądało, opowieść o świecie, który mówi innym językiem, o świecie, który jest obcy tak naprawdę, bo jednak to są ludzie, którzy są wrogami w tym momencie, tak? I o świecie, w którym trzeba, niezależnie od tego, jak bardzo się tego nie chce, trzeba się jakoś odnaleźć, nie można zawrócić, tak? Bo to się wiąże nie tylko z ryzykiem dla samej osoby decydującej, ale również na przykład rodziny, więc trzeba się w tym wszystkim jakoś porządkować. Tam okazuje się, że można przenieść się do pracy również przymusowej, ale w okolicach Oświęcimia, ponieważ budowano tam zakłady chemiczne. I faktycznie ta sama firma, która zatrudniała młodych chłopaków tu na Żywiecczyźnie przy pracach budowlanych w okolicach Łękawki, ta sama firma organizowała nabór pracowników do pracy właśnie przy budowie zakładów chemicznych w Oświęcimiu. I tak się też stało, że pan Władysław przenosi się w te rejony. Znajomość języka niemieckiego umożliwiła panu Władysławowi pracę, która była pracą mniej ciężką, tak? Bo jednak te kompetencje językowe pomagają, no ale to nie koniec. Można teoretycznie zakładać, że jest jakiś spokój, zna język, jest młody, zdrowy, odnalazł się w jakiejś rzeczywistości koszmarnej, ale jednak. Ale nie koniec. Niedługo sytuacja Władysława Foksy diametralnie się zmienia. Został w Oświęcimiu aresztowany 1 października 1942 roku, a następnie już jako więzień odesłany do Auschwitz-Birkenau. I kolejna historia. Historia młodego chłopaka z Zabłocia, który jest przez los, przez historię rzucony znowu w kolejne miejsce. Miejsce, które do dzisiaj budzi przerażenie i tam również jakoś musi funkcjonować. Tu zaczyna się cała historia związana z aktywnością pana Władysława w organizacjach wojskowych walczących o niepodległą Polskę. Są dokumenty, jest kopia dokumentu z okresu przed aresztowaniem przez gestapo, z pieczęciami. Kolejny rozdział to opowieść o konspiracji, o tym, jak to działało. Oczywiście żaden szanujący się żołnierz nie zdradza szczegółów, ale pewne opisy, pewnej formuły czasu, napięcia, stresów, rzeczywistości, w której trzeba było żyć, na pewno Państwo tutaj znajdziecie. Są opowieści o ludziach, opowieści o miejscach. Można z tą książką spokojnie wybrać się na spacer i zobaczyć, w jakich miejscach nocowano, jaka była wtedy perspektywa, usiąść pod drzewem i zastanowić się, jak człowiek mógłby się czuć w takich okolicznościach, gdyby żył w permanentnym zagrożeniu. I tu kolejna opowieść, włącza się historia Bartka i tak zwanej operacji Lawina, o której pisał m.in. Maciej Nowak. Opowiadała też Daria Czarnecka z tytułu prac archeologicznych związanych z poszukiwaniem śladów kaźni w Grodkowie na Opolszczyźnie. Więc te wszystkie historie w jakiś sposób się łączą, one się krzyżują się z losami ludzi, z tragediami. I jednak takie biografie, takie narracje historyczne, biograficzne pokazują nam, że w pewnych kwestiach nie mamy wyboru. I nie wiadomo, jak się do tego odnieść, tak? Czy się bronić, czy zapominać, czy uciekać, czy stawiać czoło, czy poddać się temu wszystkiemu. O tym jest ta książka.
4: Tak naprawdę tych rzeczy dowiadujemy się w momencie, kiedy jesteśmy w danej sytuacji, prawda?
6: Tak, to mój wykładowca z etyki zawsze powtarzał, że każdemu w czasie pokoju wydawało się, że będzie bohaterem w czasie wojny. Mniej więcej na wysokości 1/3 książki kończy się opowieść o wojnie i zaczyna się opowieść o pozornym pokoju, czyli zaczyna się opowieść o tym, co się wydarzyło w powojennej Polsce, z czym się zderzali ludzie w roku 45, jak wyglądały przeobrażenia systemowe. To jest narracja jednego człowieka o sobie, to jest opowieść o sobie, natomiast jesteście Państwo w stanie wyczytać naprawdę bardzo dużo ciekawych rzeczy, bo tu są pokazane sytuacje, okoliczności, postawy ludzi, ale też prace, działania systemowe. Jak działał system, czego od ludzi żądał. Jak będziecie Państwo czytać historię, to pana Władysława, to można zobaczyć, jak zmieniały się jego miejsca pracy i z jakiego powodu musiał dokonywać takich, a nie innych wyborów i nie zawsze miał naturalny wpływ. Plus też opowieść o tragedii, jaka dotknęła jego kolegów z konspiracji.
4: I też z tego, jak on się musiał czuć w momencie, kiedy był człowiekiem, który walczył o Polskę, czuł się może nie tyle bohaterem, ale patriotą. I po 45 okazało się, że nie, że on jest wrogiem. I generalnie jest osobą ściganą przez państwo, ojczyznę, w którą wierzył.
6: Tak, no to już te kwestie już każdy rozstrzyga w konfrontacji z opowieścią i z sobą, tak? I odnosi się do tego. Dlatego warto tą książkę przeczytać. Sama opowieść, narracja pana Władysława to jest 48 stron tej książki. W drugiej części znajdujecie państwo sporo zdjęć, informacje na temat, krótka biografia, bardzo króciutka biografia dwustronnicowa, później informacje o przebiegu jubileuszu stulecia, dokumenty, mianowanie na stopień podpułkownika w postaci skanu dokumentu, wspomnienia ludzi, którzy dzisiaj są depozytariuszami, opowieści o członkach swoich rodzin, którzy byli żołnierzami w czasie II wojny i oni również mówią o swoich historiach, o tym, jak trafili do tych grup, które dzisiaj starają się upamiętnić wspomnienia. Informacje o organizacji, czyli o stowarzyszeniu, kiedy zostało powołane, jak działa. Historia małych ojczyzn to historia indywidualnych biografii, które składają się na pewną całość. Każda społeczność lokalna ma jakąś swoją narrację i my zupełnie nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak cenne tego typu wspomnienia są dla kolejnych pokoleń, bo dzięki temu naprawdę można zobaczyć bardzo dużo. Nawet takie proste rzeczy jak to, że most był, nie ma mostu, tak? Że gdzie indziej toczyło się życie, że epicentrum jakiejś społeczności się przeniosło, że ludzie mówią inaczej, że postrzegają pewną rzeczywistość inaczej. Także te opowieści, takie narracje w oparciu o biografię konkretnego człowieka, który mieszka w konkretnym miejscu, przed konkretnym chodnikiem, miał dworzec po lewej, a wracając miał dworzec po prawej, miał kościół i tworzył tą wspólnotę i ją budował. To są fascynujące narzędzia do takiego budowania poczucia tożsamości i uzupełnienia swojej wiedzy o tym, co nas otacza. Dziękuję bardzo. Anna Barabasz, Żywiecka Fundacja Rozwoju.
3: SK Beskidy.

0: Dofinansowano ze środków programu Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Żywieckiej Fundacji Rozwoju i Gminy Radziechowy Wieprz.
1: Urodziła się w Justynie 8 marca 1945 roku. Do tej pory mieszkam w Justynie.
2: Pani Zosiu, mieszka Pani w Justynie tyle lat. Skąd ta gwara? Od rodziców, dziadków?
1: Od rodziców, od dziadków. Całe życie my żyli pokoleniową rodziną. Całe życie.
2: Co Pani pamięta z dzieciństwa, to wychowanie, te obowiązki?
1: Dzieciństwa nie pamiętam wiele, bo z dzieciństwa to tylko była robota do szkoły. Torby my z siostrą miały drewna.
2: Drewniane?
1: Drewniane torby. Pamiętam te torby takie niby to wojskowe torby były, póki były z drzewa, a tu się taka klapa tylko zapinała na taką klamerkę, na takie coś. Takie my miały torby. Ojciec nie pracował całe życie nigdzie, zajmowali się gospodarką. Mieliśmy konia ładnego, tak mówili ludzie, i 3 krowy. 2 krowy się pasły i jałówka stała w stopie. I zawsze było jakieś ciele. Później jak już nastały, to my musieli oddawać Niemcom, to zawsze się jedną świnię wiezło do cięciny na te przymusowe, albo wełnę się oddawało i mięso, albo jakąś jałówkę taką spotkowaną. A jedną świnię my zawsze zabijali. Także my zawsze mieli to swoje sadło. Sadło się nie topiło, sadło się suliło w takiej dzieżce drzewianej i to sadło było pół roku.
2: Taką płótnia była?
1: Taką płótnia i tam się to sadło soliło, to sadło było takie żółte, jak to bibuła, później to się smażyło. Tym się maszczyło kruski, bo jak mama upiekła chleb, no to ten chleb był tydzień albo więcej, był twardy, ale przeważnie piekła na wieczór kruski. Ale na kluski my sobie musieli namleć pszenicę.
2: Jakie te kluski?
1: No prawdy. To się nazywało kluski, a nie prawdy. W każdej chałupie się suszyło albo w rurze, albo na kachlu pszenica. Na brutwance do rury się wkładało, albo na kachlu tą suchą pszenicę. Później mieliśmy taką koło chałupy budę. W tej budzie był młynek. Kamienny młynek. To jak my przyszły pola, albo wieczór, albo my Kasi goniły jeszcze, to trzeba było się namleć na kluski, na wieczór i na rano na placki. Mama miała takie sitko i przesiała tę mąkę, piekła wieczór kluski, napiekła kluską, bo to kluski się piece, tę mąkę trzeba prażyć na piecu. No i kwaśne mleko dała na stół z workiem i to było jedzenie dziecięce.
2: Codziennie?
1: No nie codziennie. A zaraz czasem placki.
2: Kapusta.
1: Kapusta. Wedosmosko.

0: wystawały jej na nogi z tego worka, gadająca. Pół tam nie podpane, nic więcej nie było marchewki w tym nie było. I to my jadły za ziemniakami. To ja do tej pory nie jem królika, bo tam my ich mieli, chłowaliśmy później królika, to się wydało, to nie tak wszystko. I ze mnie to tak zaraziło, że już chyba do śmierci nie zjem królika, bo się mi to śni.
1: Takie obrzydzenie.
0: Kiedyś się mnie siostra pytała, przyjechała na wszystkie święta i pyta, tak siedzimy i pyta się mnie tak, ty Zyszka, ty wiesz jak mama nam parzyła zupę? Nie, tego to nie wiem. Kwaśnica, bo zawsze taka postawa na tego mano, nigdy nie miała czasu, tak goniła, to nie było słodów, bo chłopy były niskie. To tak goniła, bo nie miała czasu, bo po robocie trzeba lecieć, zawsze gonała, wy tu byćcie, albo się uczcie, albo coś tam tego, a ja lecę po robocie. No bo trzeba wieczór było po robocie, to wszystko petegowali, to dobrze. No i to się my zagadały i zaś nie wiem, to jako to ta zupa była. No przynosiła tę kapustę, ważyła to taką, jaką my przyniosła i potem do tego wlewała jajko. Rozkłóciła jajko w pół litra w gorsku i do tego wlewała. I to my jedli ze ziemniakami.
1: To była ta kwaśnica.
0: To była ta kwaśnica. Ona mi tylko dała, ty pamiętasz, jaka ta zupa była, więc no pamiętam, ale tego to już też. Ani jaki to było w smaku, no to nie wiem. No kwaśne to chyba było, ale no goniły ty takie, jak to jajko się steguje po tej kwaśnicy. Bo to ja to kiedyś spróbuję, ona mi tego, ja to kiedyś spróbuję uważać. I to go spróbuję.
1: A jeszcze taka zupa z kminkiem?
0: No to ta zupa, no to rano my jadali, no to ona, mama zawsze go na bez zupek zrobiła. No to woda, więcej wody, trochę mleka, no bo mleko trzeba było zostawić na śmietanę, bo robiła syry, robiła masło, a w domu środę się słodne miasta. I ja jak później byłam starszą, to ja z nią chodziła ze sąsiadką, myśli, przez Sporysek, przez Szczelinie, przez Sporysek Mały do Żywca, do miasta. Zawsze mi chodziła troszkę i nie pójdziesz do miasta, bo ona nie miała czasu do miasta iść, no bo jak było żniwa, czy cokany, no to trzeba było, a do miasta jak się szło, to się szło, przychodziło się późno, bo nim się do miasta zaszło, na targu się stało, posprzedało się to, pieniądze zawsze pamiętam, jak my szli z powrotem z tą sąsiadką Anielą, to była moja podka, no to na Sporysku był sklep. Zawsze my tam do tego sklepu wchodzili, tam my kupowali bułki albo chleb taki długi, pamiętam, ale ten chleb był taki wąski, no długi i może dwie bułki, no bo my były dwie, no to dwie bułki i chałwa. Chałwa była w takich blotach, to kroła pani taki, no i tam po 10 dekadów. Tako chałwa w bluku, to było bardzo dobre. To nim my do Justyny doszli, to my chałupę zjedli, a zawsze kawałek musiała się jeszcze tej chałupy przynieść. No i pieniądze, to co się zrobiło za tydzień, to było do chałupy, to się czasem się kupiło chleb, ale na opłatę. No podatek trzeba było płacić, no później już było światło, to światło trzeba było płacić, bo tak to lampa musiała odpowiadać.
1: Naftowa.
0: Poinkę jak ojciec przyniósł, kwaśnica to była. Zawsze we Wigilię, no tak my czekały na tą poinkę, skoro przyniesie na tą kwaśnicę. Poucinane to było doły i no ta góra była pod powałem, to wisiało. Ubierajemy to jabłkami. Od śniatu do samego końca wisiały jabłka, a się ugibają. A tam cukierki, takie złotka, to nie wiem skąd te złotka były, to my łowijamy do tych złotków.
1: Orzechy
0: albo kostkę potem już cukrową. Cukier był kostka, to pamiętam, a skąd ten cukier był, to nie wiem, to my zawijali do takich złotków. No ale nim się świetla skończyły, to tam wisiały papierki pozawijane, bo te cukier to się już zjadło. No i takie to dzieciństwo pamiętam.
1: Czy był czas na zabawę przy tej pracy, przy tym wszystkim?
0: Zabawy nie było. Jedynie to była goiwa tam potem nocą. To się tak grupa schodziła, bo i czwarcieśnicy przychodzili, gdzieś tam te łodciutki chłopcy byli starsi. To się gonili i no się strzelali. Mieli już porobione ci chłopcy takie puchowki, to było z wirby. Wytegowali łośnikami, czy tymś jakimiś im włóczkami, taką dziurę. No i

0: Zaj z drugiej strony był taki patyk na takich sznurkach, to powiązane było i tu jakiś korek był z piwa, no bo przecież piwo to było na korki przed tym, był korek. No i to strzelali tymi pukowcami, tak gonili tam poza tym, do końca nocy gonili. Później jak już my takie były większe, to całą z taką z tą hurmą tych chłopców i dziewczęta kosmy, to żeby się wozili na sąkach, ale to już jak już tak księżyc świecił, tak księżyc pięknie było, nie rozwieto, nie było, bo to nie było nic. Siostra miała gumioki, takie stare jakieś, nie wiem, a ja miała trepy drewniane, ułotegowane, to było te skórą tu przed. No i kopytka, no plepła mamy i tym my jeździli tam, ale to tam było dużo też różnych chłopców tam z góry przychodzili. Miałyśmy takie sąki robione z drzewa, takie duże takie sąki, tata są to wystrugał, ty sól z tego i deski nabił. Jednego razu my poszły tam na takim porowozie te snurki, my tam te sąki wlekły, bo to ciężkie było, żeby było ręcznie wszystko robione. To nic nie było obtegowane, topory były obciosane i takie by sanice. Połamajemy tam te sąki. Boimy się przyjść, ale co, no i przecież noc, wszystko zmarznięte, nogi, kopytka zmarznięte, bo to wszystko było śniega, no i czerwone jak raki. Zostawiamy sąki w studele, no i przyszłymy. No nie spali, my się ułożymy, spalamy rano, do tata poszedł po niogi dawać zryć, do studia wszedł, sąki połamane. No ale my się pozbierali, poczymy do szkoły. No ale jak my przyszły do szkoły, to my miały taką repędę, więcej nam sonek nie zrobił, sonek my nie miały. A trepy, no to trepy były też tak zmarznięte, bo śniedzone jak? Jak dziecko mogło chodzić w trepach, no ale my już do szkoły chodziły, to już nie pamiętam do której. Potem to już tam chłopcy, no bo to goniły mnie tu chłopcy. Później jak rzekł, że miała 17 lat, 18 rok szedł, to poszła do Bielska do roboty. Ale do Bielska do roboty iść takie dziewczę, nie ma buta, nie ma płaszcza, nie ma kurtki, nie ma nic. Chodzimy do Radziłów na nogach. Do pociągu.
1: Codziennie?
0: Codziennie. O 3 rano my się zbierali, tu wszystko z dziewczyny, kto robił, i szliśmy przez Sastok. Nie szliśmy drogą, bo daleko, przez Sastok było blisko. Tu my chodzili, wychodziliśmy tu, gdzie teraz pójdę modą, i tam my wychodzili, tam była droga. Do Radziłów, do pociągu, my przychodziły, przed nami szli chłopi. Ja no i młodsza z tej grupy była, droga śnieżyli, my tak gęsi gościli do tych razów. To ja w dziecku przerabiałam 15-16 lat, ale później już nie wiem, może 2 roki wchodziła, tak do 20 może roków, nie pamiętam dobrze, to już dali takie kibitki jeździły, taki niby PKS się zawiązał, ale to nie było autobusów, mamy takie kibitki, oto takie jak oto teraz są te busy u nas, ale trochę większe były, takie białe te kibitki, ale to było tak strasznie ludzi, że jak my przyjechali z Bielska, z pierwszej zmiany, to się na zbite łeb leciał na tym, żeby stanął do kolejki, bo jak tego nie pozbierał, bo wyjechali brzuśnia, nie pyszcza, nie bie.

chodzi. Ja robiłam metalowe moje, robiłam wispolu, ale już te wszystkie fabryki, które te skalnie, to babo strasznie dużo robiło u nas, te szpalnie, to wszystko w Bielsku robiło. Ja zaś do tego pierwszego nie wszedł około 4, to dopiero o 6 był następny. No i potem się zaś przyjechało do domu, no i zaś robota, no i zaś rano. O drugi już trzeba było wstawać, no bo na trzecią już trzeba było iść. Karol tam chodził z góry, pierwsze. I Asia, bo i tak po kolei w niechanku, w stresie, niebostek, no to wszystko już poumiera. Wojtek Łowaniec, Janek od Kasiunki, ten tam Marysia Młynarsko, no to wszystko oni tam ci chłopi pierwsze szli, no my za nimi baby, od Wandla, tam z dołu były takie panny dwie, Ela i Bronia, no i takie to życie, no i przerobiła w tym dziecku. Wispol był tylko odbiorca głównego w Bielsku, duży zakład, no ale to wszystko się robi. Maszyny były, mąż robił na gorącym, co bili, piece były i bili do torów te górę. Kładł taki pręt do tej maszyny, 60 stopni, całe 8 godzin na 60 stopni. Taki wysoki te maszyny były, no i to. No i on cały czas tam przerobił. 25 lat przerobił. Ja potem się musiałem zwolnić. Ale za 25 roku już później. Tak zachorował na ostrzela na 17.

0: co to jak euro bývá, no to ta, ta vyplata jakože byla. No letos se třeba bylo poopotač, my neměli ani kartek, jak bylo předtím na děti, ani nic, no bo my měli pole, neměli my rodinného, tak oba my robili. Já se později zvolňuji z tego Bělska, bo musiałam najpierw jak się do tego Bielska i robiła to chałupnictwo w domu.
1: Pani Zosiu, a co pani robiła jako to chałupnictwo?
0: Robiła, pierwsze miała krosno, w domu tkała.
1: No kiedy?
0: To tkała, no tak jak mówię. Cały czas się tkało wieczór. Wieczór, w nocy, do północy, potem się trochę przespało i do rana tkała. Później mi to tkanie już mnie to tak miała, tak trochę tam więcej znajomości. Te krosno mi zabrali, przyjechali, nie wiem jak go dali, ktoś i kto inny. A mi ją później już przesłała to przędzenie. No i później tak miała, bo to krosno to było na ganku, przed tym jak mój do Opelowej weszli. To na ganku, bo to przecież to było okropne. Krosno
1: duże.
0: Na ganku to stało. Na ganku zima, to jeszcze ta chałupa była nieocieplona, nic, no spusta pewnie by, ale centralnego nie było. My weszli, to były piece. Takie równe my tym kłozy i tym my ogrzewali. Bo my za jeden rok, jak my wybudowali się, od wiosny jak my się chwycili, to my starą chałupę zwalili. Nie mieliśmy gdzie mieszkać w takim budzie. No to za rok my musieli wejść. Na zimę my weszli, po ścianach się lało. Była kłoza w tej izbie, w jednej, no kuchnia, no to był piec, a przenośny też taki, co starszy kupiłem. No bo mąż potem był wory, a jak my się stawiali, to popóz taki my jeździli do Czechowic. No nie my, my tam załatwiają, tam w Czechowicach. Nie później auta z PKS-u, 6 autów przywiozło.

0: zawsze robiłam.
1: Niech pani powie, jak się to robiło.
0: Mama, normalne. Ona zawsze kupowała, był tam Hasiek sklep taki. Zawsze wyglądała w naszej ulicy. Nasza ulica to była tu, Kasia do Trzeminie teraz jeździ. To była nasza ulica. Tam był Żyd, tam była piekarnia. Ona tam służyła, mama moja. Ona się wydała późno, miała 28 roku, jak się wydała. A tata Duroj był wdowiec. Miał 45 lat, jak ten. 5 roku był wdowcem, nie żenił się, bo siedział u tej ciotki, Aniele tam. Ona była panna, też staro. A mama tam służyła, ten Żyd się nazywał Liberman. No i ona już tak później, jak się już wydała, jakbyśmy byli dzieciami, to ona jak pojechała do tego miasta, to jeszcze tam był ktoś znajomy z tych, co ona tam. Ona tam te bibułę kupowała, zawsze te bibułę przynosiła z tego miasta, po tym jak było po wszystkim świętym. No to robiła bardzo ładne, ona umiała takie różne, te rodzycki wyrobiła, taki szczępa ten, tak medyckami szczępła, taki syski, tak ona to zawsze podała syski, no to się garbowało tak, teraz to mówię, garbowało, no i syski to. Jak nam robiła palmę, to na górze były te syski, 4-5 różne gatunki, jakie miała. No i tu dalej kletła, była zdolna w tym, bo ona się tam nauczała tego. A ciotki ja na Wszystkich Świętych zawsze był taki czyniok, my mieli w stodole, to w tym czyniku, na co te ciotki były poukładane. Jak ich narobiła, droty takie różne cieni, nie wiem skąd te droty, z elektrowni przynosił. Chyba Karol, bo w elektrowni robił to tam, oni takie różne, te drotów, takie to te wyrzucali, te ciotki. Robiła, narobiła tych środków tak dużo i potem zawsze wieczorami wosk. On te wosk brała, to też nie wiem, nie pamiętam.
1: Topiła,
0: był taki rondel, ten rondel to wiec nie był pod ręką, tam w sieni. Topiła, no i zamocała tłuckiem takim, pamiętam, drewnianym do ziemniaków, to był tłucek. To my te bajki takie stare tłukły. No i posypowałem te kwiatki, ale już się nie dawało tak, bo ona dawała na dół do tego czynioka, tak? A później jak już się to osypowało tym, osypowała wszystkich, nie tego, to jest tak w workach starych były te kwiatki do góry poukładane. No i potem kletła w jej cenę i to zapamiętam. A do dziewczyny pamiętam, jak jeszcze, bo dziadek mój, ojciec jej, mojej mamy był w dziewczynie powołany. No nie, bo to już wykopali teraz, nie ma tego drogi. No to jak my chodzili do tej cięciny, tu jeszcze nie było kościoła, to się boty nie szło w ręce. Do cięciny się szło w bosu.
1: Tak mi babka opowiadali.
0: Bosu, no i to jest prawda.
1: Przed kościołem się ubierało.
0: Przed kościołem się boty ubierało.
1: I na inną mszę się dawało siostrze.
0: Tak, ale to było rany Boże.
1: A nie wyszło, a jest?

0: 9 SK News, Jakub Konieczkowicz. Takiego wyniku nikt się nie spodziewał, aż 6-0 w spotkaniu Polska-Rumunia w Lidze Narodów. Po dwóch poprzednich meczach taka wygrana cieszy kibiców.
1: Wszystko kwestia tej czerwonej kartki chyba.
2: Urban zostaje?
3: Tak.
2: Przekonał po tym meczu?
3: Myślę, że tak na dzisiaj. No Rumuni też nic wielkiego nie pokazali, ale Lewy dzisiaj, no widać chęć do grania była u nich.
0: Z kibicami na PGE Narodowym rozmawiał nasz reporter Michał Rawa, a już w poniedziałek na wyjeździe biało-czerwoni zagrają z Bośnią i Hercegowiną. Jest ulga na stacjach. Działa kolejna odsłona programu CPN. W weekend i poniedziałek za litr 95 kierowcy zapłacą nie więcej niż 6,73, a za diesla 7,88. Ostrzyże 50 klientów, by pomóc chorym dzieciom. To akcja Barbera Kirilla Keiko rusza w salonie przy Alei Piastów 3 w Szczecinie.
4: Coś zrobić dobrego, a nie tylko zrobić pieniądze. Dla dzieciaków, kto walczy z chorobami, to dobry pomysł.
0: Mówi pomysłodawca akcji. Dochód trafi do Fundacji Iskierka, która zajmuje się osobami walczącymi z nowotworami.
5: No słuchajcie, naprawdę dobrze się ten weekend zaczyna. Nie dość, że paliwo nagle się tańsze zrobiło, to jeszcze się okazuje, słuchajcie, to jest naprawdę niesamowite, że Polacy jednak potrafią kopać piłkę. Niech tak zostanie. Nakręcamy się hitami na czasie na tę sobotę. Łatwo Ganki Majko już teraz. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Swedish House Mafia i Luckily w Radiu SK. To są właśnie sobotnie hity na czasie 16 minut po godzinie 9. Słuchajcie, ja wiem, że wczoraj wygraliśmy w piłkę 6-0 z Rumunią, ale zawsze się znajdzie powód do narzekania, prawda? Zawsze sobie fajnie troszeczkę ponarzekać. No i można teraz. Robert Lewandowski wczoraj zgarnął drugą żółtą kartkę, a to oznacza, że nie zagra w poniedziałkowym meczu z Bośnią i Hercegowiną. No i już się, słuchajcie, pojawiają pewne spekulacje. Złośliwcy twierdzą, że Lewy zrobił to specjalnie, żeby szybciej wylecieć ze zgrupowania i wrócić do swojego klubu w USA. Bo wiecie, on w meczu ze Szwecją wszedł na kilka ostatnich minut i wtedy złapał żółtą kartkę i wczoraj też zupełnie niepotrzebnie drugą żółtą i przez to grać nie może. I niektórzy twierdzą, że wiecie, że to specjalnie, że to wszystko ustawione, specjalnie ta druga żółta kartka. No a nawet jeśli, to co nam do tego, prawda? No, może Lewy próbował się przeziębić, ale się nie udało, prawda? Skoro L4 nie wypaliło, to trzeba było szukać nowego rozwiązania, a chciał sobie weekend przedłużyć. Radio
1: SK. Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: Orlen, witaj!
7: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen, z energią po rabaty.
8: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji Warszawskich Targów Obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Pani Celinka wie, co jest super.
11: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
10: W tę sobotę masło Ekstra Mazurski Smak tylko 2,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
12: I po reklamie.

0: Lady Gaga z hitem zaprzedacza się na antenie Radia SK. Tak wam gramy, do kawki, do śniadania sobotniego. No i dzisiaj to jest, słuchajcie, dzień pełen zaskoczeń. Jeśli nie oglądaliście meczu, to się dzisiaj mocno zaskoczyliście. Jak to 6-0 nasi piłkarze wygrali? Czy to na pewno byli oni? Czy to przypadkiem nie byli siatkarze? Kadra Nikoli Grbicia? Tak, to byli piłkarze, słuchajcie. Zaskoczenie numer 2. Wow, jakie tanie paliwo. Ponad złotówka na litrze mniej dzisiaj płacimy, także jest dobrze. I zaskoczenie numer 3. No poranek to taki chłodny dzisiaj był, słuchajcie. U mnie na przykład tylko 3,5 stopnia, także czuć, że zima się zbliża. Więc pytanie teraz do was, co was dzisiaj zaskoczyło? Czego się nie spodziewaliście? Nagrajcie o tym głosówkę na Messengerze Radia SK. A może wszystkiego się spodziewaliście? Może nic was nie zaskoczyło? Może wszystko jest w normie? Też się pochwalcie. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. U nas są muzyczne zaskoczenia, gramy dużo nowości, ale za chwilę kawałek, który doskonale znacie. Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka.
1: Autopromocja. Wiesz z kim?
2: Wiesz kiedy?
1: Ale nie wiesz gdzie? Odlot!
2: Ściśle tajny!
1: Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
3: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Bielsku-Białej przy ulicy Warszawskiej 180. Komfy Park Bielik.
4: Autopromocja.
5: Reklama. Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego. Strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
6: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
7: I po reklamie.

0: Tak gra Radio SK w sobotę rano. Eben i Easy Bizu, wszystkie hity zaczynają się wesela. Ja was zapytałem, co was dzisiaj zaskoczyło, czego się nie spodziewaliście w sobotę rano. Bartek mówi, że był dzisiaj na rowerze i to on zaskoczył domowników.
1: Wróciłem z bułeczkami cieplutkimi do domu i kto jest bohaterem dnia?
0: Wiadomo, kto jest bohaterem dnia. Żona, która zrobiła z tego dobre śniadanie. Bartek, trzymam kciuki, żeby te zakupy poranne sprawiły, że nie będziesz musiał całego domu dzisiaj sprzątać. A was co dzisiaj zaskoczyło? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK, a może tak jak Bartek, to wy domowników zaskoczyliście. Też się nagrajcie. A u nas w Radiu SK za chwilę najnowsze newsy.
2: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu

0: najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Pani Celinka wie, co jest super.
4: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
3: W tę sobotę masło Ekstra Mazurski Smak tylko 2,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
5: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: I po reklamie.
9: Beskidy na czasie.
10: Natalia Czarduch, cześć, witajcie ponownie. Brak planów na najbliższą niedzielę? No to ja mam dla Was informację, która być może Was zaciekawi. To właśnie w niedzielę odbędzie się drugie nocne zwiedzanie XVI-wiecznej wieży żywieckiej Fary, mówi dyrektor Muzeum Miejskiego w Żywcu, Dorota Firlej.
11: To wyjątkowa okazja, żeby późnym wieczorem i nocą wyjść na wieżę. Natomiast zachód słońca i nocne widoki naszego miasta naprawdę są rewelacyjne.
10: A o tym możecie przekonać się już w najbliższą niedzielę. Start wydarzenia o godzinie 17, a wieża będzie otwarta aż do 22. Polecamy.
12: Minęła 10. SK News. Jakub Konieczkowicz. Kierowcy zadowoleni. Rząd przywrócił pakiet CPN. Przez weekend za litr 95 płacimy maksymalnie 6,73, a za diesla 7,88. Na stacjach od rana spory ruch.
13: Jest różnica. Złotówka robi swoje.
14: Miło dzisiaj zatankować?
15: Szczerze, paliwo po 7 zł to dalej nie jest miło, no. Ale generalnie tak, lepsze uczucie.
16: A jaka idealna będzie cena benzyny?
17: Myślę, że te 5,19.
12: Z kierowcami w Warszawie rozmawiał Michał Rawa. Rząd przywrócił pakiet CPN po podpisie prezydenta pod ustawą o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Krajowa 11 w Biskupicach na Opolszczyźnie zablokowana. Na trasie Kluczbork-Kępno osobówka zderzyła się z tirem. Zginęła jedna osoba. Na miejscu pracują służby, a droga jest nieprzejezdna. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze godzinę. Warunki pogodowe w Karkonoszach sprzyjają dziś wędrówkom, podaje GOPR. Temperatura jest dodatnia, nie ma opadów, a już rano na karkonoskich szlakach odnotowano nawet 14 stopni Celsjusza. Podobnie, choć nieco chłodniej jest na trasach w Beskidach.
18: Ale jest bardzo ważne ostrzeżenie pogodowe od naszej słuchaczki Ewy dla kierowców.
19: Siema SK, mnie rano zaskoczyła mgła, która zresztą trwa do tej pory.
18: I dostaliśmy naprawdę sporo głosówek na ten temat. Południowy zachód Polski jest teraz pod mgłą, za to na wschodzie piękne słońce, a w Esce sprawiedliwie wszędzie hity na czasie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: I niektórzy pewnie teraz twierdzili: ej, dobre, to nie znałem tego. Gnarly i Major League DJs. Tak wam gra Radio SK. Wszystkie hity zaczynają się właśnie tutaj, u nas w Radio SK. Dzisiaj sobota pełna zaskoczeń. Paliwa tańsze. Piłkarze nagle sobie przypomnieli, jak się gra. Wygrali 6-0 z Rumunią. A u Filipa coś równie zaskakującego.
1: Mnie zaskoczyło to, że nie musiałem wychodzić z psami o 8, tylko mogłem sobie wyjść z nimi o 9.30 i dały mi pospać. I syn nie wstawał o 6, tylko wstał o 7.45.
0: A jakie luksusy! To w takim razie życzymy kolejnych zaskoczeń, żeby na przykład synek dzisiaj wcześniej wieczorem zasnął i żebyś miał spokój wieczorem, albo żeby babcia Wnusia do siebie na sobotę przyjęła. To też byłby luksus. Wy też nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Co was zaskoczyło? Dla wszystkich obudzonych i niedobudzonych za chwilę będzie między innymi Prima Ballerina od Margaret. Radio
2: SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
9: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na wiele!
10: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
11: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty. Więc pobierz apkę Mój Carrefour. Zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
14: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
15: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
16: I zrobiła nam super pokój.
17: Mamo, dzięki!
18: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
19: I po reklamie.

0: Imagine Dragons. Żeby sobota miała smaczek, no to muszą być najlepsze nowości z Radia SK.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Codziennie dbamy o to, żebyście byli na czasie, żebyście nie przegapili żadnej dobrej nowości. No i na 100% znacie ten hicior. To oczywiście Lil Nas X, tego artystę zna cały świat i ten gość teraz po ponadrocznej przerwie powraca z nowym numerem. Śpiewa o tym, żeby robić swoje, się nie przejmować, nawet jeżeli jest trudno. Lil Nas X, World Greatest, już teraz w Radiu SK.

0: ma 18 lat, ale cały czas robi wrażenie i chce się pogłaśniać radio. Guru Josh Project w Radiu SK, zawsze na czasie. A ja was pytałem przed chwilą o wasze sobotnie zaskoczenia. No i Agnieszka z Oświęcimia pisze: witam, dziś mąż zaskoczył mnie nietypowymi życzeniami. Wszystkiego najlepszego. Pytam, z jakiej okazji? Dziś dzień kasztana. Się mężowi żarcik wyostrzył, słuchaj. Ja tylko przypominam, że my mamy dzisiaj też Europejski Dzień Ptaków, także Aga, śmiało możesz też mężowi złożyć życzenia. Radio
1: SK. Reklama. Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
3: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej. Tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
4: Od 30 września zapraszamy do nowej Castoramy w Żywcu. Z okazji otwarcia za każde wydane 500 zł otrzymasz kupon o wartości 100 zł na cały asortyment. Akcja obowiązuje w sklepie stacjonarnym od 30 września do 5 października. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na castorama.pl. Odwiedź nas w nowej Castoramie w Żywcu, Aleja Legionów 45. Zapraszamy!
5: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Po piątkowych emocjach na boisku czas na mistrzowską regenerację. Prawdziwe kibicowanie zawsze wymaga dobrej energii i sprawdzonych składników na talerzu. Dlatego kibicujemy też twojemu portfelowi już w tę sobotę, 3 października. Wszystkie polskie warzywa i owoce kupisz w Lidlu minimum 20% taniej. Złap apetyt na zdrowe smaki. W końcu Lidl to oficjalny dostawca świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski.
7: Lidl. To się opłaca.
10: I po reklamie.

0: 808. Shadow Towers, Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise.
2: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Armin van Buuren w Radiu SK. I tak się właśnie nakręcamy na wszystkie sobotnie obowiązki, ale za 3 tygodnie o tej porze to żadnego sprzątania nie będzie. Teraz prawdopodobnie będziecie dojadać hotelowe śniadanie. Zabieramy was w podróż w nieznane. Powraca odlot ściśle tajny z Radiem SK. Wiecie, że lecicie z eskową ekipą. Wiecie kiedy, ale nie wiecie dokąd. Te tajemnice zdradzimy dopiero przed samym odlotem. Już od poniedziałku zaczynamy kompletować ekipę naszych słuchaczy. No i będą też pierwsze podpowiedzi, bo na razie to ja nie wiem kompletnie, co to za kierunek. Czy to będzie jakiś ciepły kierunek, czy zimny? Obstawiam, że ciepły, ale ja na razie nic nie wiem. Zgłaszajcie się w eskowej apce na smartfony. I to są zgłoszenia darmowe. Nie musicie wysyłać jakichś tam SMS-ów, mnożyć tych SMS-ów. Nie znamy takie numery. Wchodzicie w eskową apkę, piszecie i być może lecicie razem z nami.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Reklama.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
2: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No
2: i
1: jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Od 30 września zapraszamy do nowej Castoramy w Żywcu. Z okazji otwarcia za każde wydane 500 zł otrzymasz kupon o wartości 100 zł na cały asortyment. Akcja obowiązuje w sklepie stacjonarnym od 30 września do 5 października. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na castorama.pl. Odwiedź nas w nowej Castoramie w Żywcu, Aleja Legionów 45. Zapraszamy!
5: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
6: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
5: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a schab wieprzowy bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu, kilogram jedynie 7,99. 3 kg na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna. Marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. Do tego mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.
9: Codziennie niskie ceny.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
10: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
11: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
10: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: I po reklamie.
18: Zbliża się 11. SK News. Jakub Konieczkowicz. Zawodnicy murem za trenerem Urbanem. Polscy piłkarze aż 6-0 pokonali Rumunię w meczu Ligi Narodów. Tak wysoki wynik to niespodzianka. Przed meczem eksperci dyskutowali o możliwej dymisji selekcjonera Jana Urbana i przyszłości kadry.
19: Jesteśmy w tym wszyscy razem. Trener jest też częścią nas i idziemy razem z trenerem do końca.
18: Mówił po meczu pomocnik reprezentacji Sebastian Szymański. W poniedziałek biało-czerwoni na wyjeździe zagrają z Bośnią i Hercegowiną. Duże straty po nocnym pożarze w miejscowości Lnianek w Kujawsko-Pomorskim. W akcji działało 12 strażackich zastępów.
20: Spalenie uległa stodoła, hala warsztatowa, 5 samochodów plus zbiornik z paliwem.
18: Mówi Adam Gwizdała ze Straży Pożarnej w Świecu. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał, przyczynę pożaru bada policja. Na koniec wieści z Pekinu. Iga Świątek wygrała w drugiej rundzie turnieju WTA 1000 z tenisistką Gospodarze. No a awans do 1/8 finału Świątek powalczy z Chorwatką Donną Vekić.
21: A teraz najnowsze wieści z portfela Igi Świątek. Według najnowszych wyliczeń na korcie i na reklamach w tym roku Iga Świątek zarobiła 25 milionów dolarów, nawet nie przeliczam tego na złotówki. Prawdopodobnie nie jeden rodzic teraz wpadł na pomysł, a może by tak dziecko na jakieś lekcje tenisa zapisać? Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: hit zawsze na czasie to Britney Spears w Radiu SK. O matko, jaka wielka, słuchajcie. Właśnie padł rekord Polski na najcięższą dynię w naszym kraju. Co roku w Krapkowicach odbywa się taki konkurs. No i w tym roku zwycięska dynia ważyła, uwaga, 918 kg. Matko, ile to jest w ogóle? Ja w ogóle sprawdziłem w internecie. Ania gotuje, mówi, że na garnek zupy krem z dyni potrzeba kilograma, a tutaj jest 918. Także na domowników tego zwycięzcy, tego konkursu, padł teraz blady strach, bo u nich teraz każdy posiłek będzie miał dynię. Radio
1: SK. Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
4: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: A cappuccino też za piątkę?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A
6: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
10: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji Warszawskich Targów Obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
11: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
14: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
15: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
16: I zrobiła nam super pokój.
17: Mamo, dzięki!
18: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
19: I po reklamie.

0: numer idealny na chwilę sobotniego odpoczynku. To Aloner w Radiu SK. Gramy hit na czasie. A teraz uwaga, świetna informacja dla miłośników narciarstwa. Zima idzie. Trwają przygotowania do sezonu. Właśnie mi się wyświetlił post Stoków Szczyrku i słuchajcie, tam już zaczynają rozstawiać armatki śnieżne i już niebawem ruszy przygotowanie stoku. Także słuchajcie, już niebawem przypomnimy sobie, jak to jest się siłować z zapinaniem butów narciarskich, jak szybko potrafią znikać pieniądze z konta, prawda? No ale to uczucie, kiedy człowiek zjeżdża na świeżo ubitym stoku, myślę, że jest tego warte. Zostańcie z Radiem SK, po krótkiej przerwie Dawid Podsiadło.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja.
5: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Woda źródlana Żywiec Zdrój 1,75 litra. Niegazowana lub mocny gaz. Złoty 79 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. A wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie konserwy mięsne i rybne. 2 plus 1 gratis. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
8: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
7: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
9: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, dwie rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
7: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarkowkrętarka 12 V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
11: Lidl, to się opłaca.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: I po reklamie.
18: Esko.

0: Stanach w Radiu SK gramy sobotnie hity na czasie, a to jest naprawdę zaskakująca decyzja, słuchajcie. Legendarny duński bramkarz Kasper Schmeichel, który grał 120 razy w reprezentacji Danii, grał też w bardzo znanych klubach na całym świecie, zakończył karierę piłkarską i został taksówkarzem, czajcie to? I on mówi, że to nie dlatego, że brakuje mu teraz pieniędzy na emeryturze i musi sobie dorobić jako taksówkarz, tylko po prostu mu się nudzi. Słyszycie go? On się nudzi. Pewnie żony nie ma, ona by mu szybko jakieś zajęcie znalazła. No ale dobra, teraz prośba do was. Co może robić facet lat 39, dopiero ma 39 lat, z nadmiarem wolnego czasu? Co on może zrobić z tym wolnym czasem, żeby się nie nudził? Macie jakieś propozycje? Znajdźmy mu zajęcie. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. U nas za chwilę najnowsze newsy.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: promocja.
1: Wiesz z kim.
0: Wiesz kiedy.
1: Ale nie wiesz gdzie.
2: Odlot ślicznie tajny.
1: Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
3: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu dr Materac w Bielsku-Białej przy ulicy Warszawskiej 180. Komfy Park Bielik.
0: Autopromocja.
4: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach na euro.com.pl.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii jak szukasz narzędzi

0: kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
0: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
3: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: AI zabierze ci pracę? Nie, pomoże ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
6: I po reklamie.
7: Beskidy na czasie.
8: No cześć, tutaj Przemek Kopiejka. W Żywieckiej Bibliotece Samorządowej prezentowane są prace dzieci z konkursu plastycznego Halo tu Hala. Aż 425 młodych autorów pokazało beskidzkie hale, owce, baców i górskie krajobrazy. To trzeba zobaczyć. Tymczasem, jeśli lubicie dobrą zabawę, to 20 października w Miejskim Centrum Kultury w Żywcu wystąpi Skolim. Jego koncert o godzinie 18.30. A wcześniej, bo 10 października, musical My Fair Ladies. Szczegóły na mckżywiec.pl. Na razie to tyle, trzymajcie się i dobrego weekendu.
9: Jest 12. SK News, Jakub Konieczkowicz. Tankowanie tańsze o prawie 1,50 zł na litrze. Od dzisiaj rząd przywrócił pakiet CPN, a kierowcy ruszyli do tankowania.
10: Bardzo się cieszę. Jest różnica. Złotówka robi swoje.
11: To dalej nie jest miło, no, ale generalnie tak, lepsze uczucie.
9: Usłyszał na stacji nasz reporter Michał Rawa. Przypomnę, przez weekend i poniedziałek za litr 95 płacimy maksymalnie 6,73 zł, a za diesla 7,88 zł. 5 rosyjskich środków napadu powietrznego wtargnęło dziś w przestrzeń powietrzną Mołdawii, podała w sieci prezydentka tego kraju Maja Sandu. Moskwa naraża życie ludzi w Europie i musi zostać powstrzymana, dodała prezydentka. Tymczasem na Litwie dziś rano w okręgu wileńskim ogłoszono alarm powietrzny w związku z zagrożeniem dronowym. Poderwano tam też myśliwce NATO i wstrzymano ruch na lotnisku. IMGW ostrzega przed gęstą mgłą. Są alerty w 9 województwach. Chodzi o północną i zachodnią Polskę. Ostrzeżenia będą obowiązywać od godziny 22 do 10 w niedzielę.
12: Co może zrobić 39-letni facet z nadmiarem wolnego czasu? O to was dzisiaj pytam, a wy jak zawsze jesteście niezastąpieni. Wiola?
13: To myślę, że powinien zacząć remont. Spokojnie do wiosny te kilka miesięcy wyjęte z życia. Naprawdę potwierdzam na własnym przykładzie.
12: Dorzucajcie swoje propozycje w głosówkach na eskowym Messengerze. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Kygo i Max Magnum w Radiu SK. Gramy sobotnie hity na czasie 17 minut po godzinie 12 i szukamy zajęcia dla duńskiego bramkarza, który z nudów został taksówkarzem. Zakończył karierę i to nie było tak, że on potrzebował pieniędzy, tylko on po prostu się nudził. Miał nadmiar wolnego czasu, więc poszedł z tej okazji do pracy. A wy udowadniacie, że on wcale nie musi iść do pracy, bo jest sporo innych zadań do zrobienia, między innymi w domu. No i Gosia mówi, że ona chętnie by go zatrudniła do pomocy dla jej męża, bo on całą sobotę spędza w garażu i pewnie ma tam strasznie dużo rzeczy do zrobienia. Nie, Gosia, spokojnie. Gwarantuję, że twój mąż sam da radę. Nie potrzebuje pomocnika. Może mu się zejść całą sobotę, prawda? Ale sam to wszystko ogarnie. Nie można mu przeszkadzać. Wy też nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Jakie macie propozycje? Co ten bramkarz może zrobić z nadmiarem wolnego czasu, skoro aż tak bardzo się nudzi, że do pracy poszedł? Czekam na głosówki na eskowym Messengerze i za chwilę zagram Sombra.
1: Radio SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
8: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
9: Po piątkowych emocjach na boisku czas na mistrzowską regenerację. Prawdziwe kibicowanie zawsze wymaga dobrej energii i sprawdzonych składników na talerzu. Dlatego kibicujemy też twojemu portfelowi i już w tę sobotę, 3 października, wszystkie polskie warzywa i owoce kupisz w Lidlu minimum 20% taniej. Złap apetyt na zdrowe smaki. W końcu Lidl to oficjalny dostawca świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski.
3: Lidl, to się opłaca.
10: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także filet z kurczaka 44% taniej. 13,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 października. Cena przed obniżką 24,99.
13: I po reklamie.

0: hit zawsze na czasie. B.O.B. i Hayley Williams. Tak wam gra Radio SK w sobotnie popołudnie. Szukamy dzisiaj wspólnie zajęcia dla duńskiego bramkarza, który z nudów został taksówkarzem. On nie potrzebował pracy, bo on ma miliony na koncie. On się po prostu nudził, no i proponujemy mu...
1: Cześć, SK. Taki mężczyzna powinien wziąć za robotę.
0: Ale właśnie jaką robotę? Chodzi o takie jakieś domowe obowiązki. Piotrek ma propozycję.
2: Niech zrobi rodzince obiad.
0: Nie, no aż tak to się pewnie nie nudził. Nie, no dobra. Zaczynam rozumieć, dlaczego on został tym taksówkarzem.
3: Radio SK. Autopromocja. Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
4: Autopromocja.
5: Reklama. Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Nowy rok akademicki na wypasie?
7: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
8: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Gesen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Gesen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Od 30 września zapraszamy do nowej Castoramy w Żywcu. Z okazji otwarcia za każde wydane 500 zł otrzymasz kupon o wartości 100 zł na cały asortyment. Akcja obowiązuje w sklepie stacjonarnym od 30 września do 5 października. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na castorama.pl. Odwiedź nas w nowej Castoramie w Żywcu, Aleja Legionów 45. Zapraszamy!
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
12: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
11: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
13: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, dwie rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
11: Sposób na twój dobry dzień?
12: Mamy to w Lewiatanie.
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
14: I po reklamie.

0: Nowość na antenie Radia SK. Wszystkie hity się u nas zaczynają. To Temper City. Za 7 minut będzie godzina 13. A to już jest pewne. Kapitan opuszcza okręt. Chodzi o Roberta Lewandowskiego. Przypomnę, wczoraj w meczu z Rumunią dostał drugą żółtą kartkę i przez to jest wykluczony z poniedziałkowego meczu z Bośnią i Hercegowiną. I podobno to już jest oficjalne. Definitywnie opuścił zgrupowanie kadry i pewnie niedługo wraca do USA. Czyli słuchajcie, gratulujemy, jakby nie patrzeć, Robertowi Lewandowskiemu, bo jednak udało mu się załatwić wolny, przedłużony weekend. Ale słuchajcie, to jest niesamowite. Nawet jak nasza kadra wygrywa 6-0, to my i tak mamy na co narzekać.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
2: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
5: I po reklamie.
6: Zbliża się 13. SK News, Jakub Konieczkowicz. Poważny wypadek pod Tarnowem. Wiata samochodowa przewróciła się na kilkuletnią dziewczynkę. To w Woli Rzędzińskiej. Na miejsce skierowano śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego.
7: Dziewczynka w stanie ciężkim, zagrażającym jej życiu, trafiła do szpitala Świętego Łukasza w Tarnowie. Wiemy, że na miejscu był ojciec dziecka i podczas zdarzenia był trzeźwy.
6: Mówi Kamil Wójcik z tarnowskiej policji. Okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja i prokuratura. Utrudnienia na krajowej 94 na Podkarpaciu. Na trasie w rejonie miejscowości Przeworsk doszło do zderzenia pojazdów. Na miejscu pracują służby, a pas drogi krajowej prowadzący do Rzeszowa jest zablokowany. Są lepsze od greckich, amerykańskich czy włoskich. Mowa o jabłkach łąckich z regionu sądeckiego. To właśnie te owoce wskoczyły na sam szczyt światowego rankingu 100 najlepszych jabłek na świecie, które opublikowano pod koniec września. Dodajmy, na czwartym miejscu tego rankingu znalazły się jeszcze jabłka grójeckie.
8: Oczywiście, że tak. Polskie jabłka nie mają sobie równych, ale ja bym jeszcze jedno jabłko napisał na samym szczycie tej listy, bo najlepsze jabłko na świecie to to, które nam ktoś tak pokroi na takie cztery równe kawałeczki i możemy sobie schrupać bez brudzenia rączek. Dario Zawiałow na początek, punktualnie 13. Łukasz Zduńczyk, cześć!

0: Liwka w Radiu SK, gramy sobotnie hity na czasie i słuchajcie, to jest przerażające, w jakim kierunku zmierza aktualnie europejska motoryzacja. Ktoś właśnie wyliczył, że na polskim rynku jest aż 32 marki chińskich aut, czyli tyle samo co marek europejskich, a już niebawem tych chińskich będzie jeszcze więcej. Słuchajcie, ciężko się aż połapać, który samochód przed chwilą przejechał, prawda? Bo już naprawdę nie znamy niektórych tych marek. I zauważcie, że większość tych chińskich samochodów przypomina marki europejskie. Słuchajcie, jak to tak dalej pójdzie, jak na naszym rynku pojawi się jeszcze więcej tych dziwnych samochodów, to niektórzy z wakacji z Turcji będą wracać z nowym samochodem. Radio
1: SK. Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
4: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
5: Bring the beat back.

0: Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
10: I po reklamie.

0: Smith & Tell w Radiu SK, a teraz mamy bojowe zadanie na sobotę. Grać wam najlepsze nowości.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: I robimy to nie tylko w sobotę. Codziennie od poniedziałku do niedzieli gramy najlepsze świeże numery i teraz naszą antenę przyjmuje światowa gwiazda, producent, którego zna naprawdę cały świat. Tiesto, prosto z Holandii. Tiesto bardzo lubi Polskę, słuchajcie. Ostatnio w rozmowie z Matim Fuczyło zdradził, które miejsce w Polsce jest jego ulubionym i powiedział tak.
2: I really like Gdańsk.
0: Bardzo lubię Gdańsk, tam jest bardzo ładnie i naprawdę lubię tam spacerować. Ta okolica to chyba jedno z moich ulubionych miejsc, ale oczywiście Warszawę też lubię. No nie może być inaczej, słuchajcie. Tiesto już 19 czerwca zagra na Warsaw Music Festivalu na Stadionie Legii. A teraz gramy jego najnowszy hicior. Tiesto, Hard to be Around, już teraz gra na antenie Radia SK i to jest numer idealny na sobotę. Może w trasie się sprawdzi, albo do sobotniego sprzątania na pewno was napędzi.

0: Lady Gaga z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. Idzie zima i mam na to kolejny dowód. Słuchajcie, za nami najchłodniejsza noc od początku tej jesieni. Kozienice to było najzimniejsze miejsce w kraju. W nocy temperatura przy gruncie spadła do minus 3. Słuchajcie, początek października to jest naprawdę wyjątkowy czas w roku, bo o poranku potrafimy w kurtce, czapce i rękawiczkach skrobać szyby w samochodzie, a jak wracamy z pracy po południu, to włączamy klimatyzację i siedzimy w krótkim rękawku. Także, no słuchajcie, z wystawianiem zupy na balkon jeszcze chwilę bym się wstrzymał, ale przynajmniej możemy sprawdzić kieszenie kurtki. Może jakaś tam dyszka z zeszłego roku została. Radio
1: SK. Reklama.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
2: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
3: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
2: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj. Kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
5: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
6: I po reklamie.

0: Kąpieli Michał Hanczak właśnie wszedł do studia.
1: Tak jest, moja nałożył. Gąbka, która pozwoli na to, żeby mnie nie robił takiego bu na antenie. To już jest założona, tak.
0: To są właśnie kulisy pracy w radiu. Coś czuję, że wychodzimy razem z wami ze sklepu. Może szukamy miejsca parkingowego pod galerią handlową. O tej porze może być trudno, ale też pewnie będziemy się przekrzykiwać z odkurzaczem. Musisz głośno mówić, żeby cię było
1: i będę też głośno grał, o ile mi na to pozwolicie.
0: W Radiu SK na pewno energii przy sobotnich obowiązkach nie zabraknie. Michał Hanczak przejmuje stery. Będzie wam dobrze grał Damiano Dawid na dobry początek, a wcześniej najnowsze newsy. Radio
2: SK. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Od 30 września zapraszamy do nowej Castoramy w Żywcu. Z okazji otwarcia za każde wydane 500 zł otrzymasz kupon o wartości 100 zł na cały asortyment. Akcja obowiązuje w sklepie stacjonarnym od 30 września do 5 października. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na castorama.pl. Odwiedź nas w nowej Castoramie w Żywcu, Aleja Legionów 45. Zapraszamy!
2: To będzie ostatnia reklama.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: I po reklamie.
1: Beskidy na czasie.
7: Natalia Czarnuch, cześć, witajcie ponownie. Wpadnijcie do Żywieckiej Biblioteki Samorządowej. Tam prezentowane są prace dzieci z konkursu plastycznego Halo, tu Hala. Aż 425 młodych autorów pokazało beskidzkie hale, owce, baców i górskie krajobrazy. No to po prostu trzeba zobaczyć, bo naprawdę można powiedzieć, że są to dzieła sztuki. Przypomnę, wystawę możecie oglądać w Żywieckiej Bibliotece Samorządowej. Więcej na stronie internetowej. Tymczasem ja przypominam, że przed nami Święto Pomarańczowej Energii. Te ważne wydarzenie już w niedzielę na Żywieckim Rynku. Start o godzinie 10. Warto tam się pojawić, polecamy.
8: Zbliża się 14. SK News, Jakub Konieczkowicz. Ciężki stan mężczyzny po tragicznym wypadku na Krajowej 16 na Podlasiu. Kierujący busem potrącił kobietę i mężczyznę jadących na rowerach. 47-latka zginęła na miejscu, a 56-latek został zabrany śmigłowcem do szpitala, gdzie przebywa w ciężkim stanie. Kierowca busa był trzeźwy. Po przeprowadzeniu czynności przez policję został zwolniony. IMGW ostrzega przed gęstą mgłą w nocy. Alerty objęły łącznie 9 województw, głównie na północy i zachodzie kraju. Będą obowiązywać od godziny 22, a jak wskazują synoptycy, widzialność miejscami może spaść nawet do 200 metrów. Rozgromili Rumunię, teraz kolejne spotkanie z Bośnią i Hercegowiną, a polscy piłkarze już dziś wylecą do Sarajewa. W poniedziałek ostatni z 4 meczów Ligi Narodów. Przypomnę, wczoraj pokonali Rumunię 6-0, wcześniej zremisowali bezbramkowo z Bośniakami i przegrali 1-3 ze Szwecją. Wiadomo, że z Bośnią nie zagra Robert Lewandowski, który będzie pauzował za kartki. Kapitan naszej drużyny opuścił już zgrupowanie.
9: Ten wynik 6-0 jest głośnym wynikiem i działa na wyobraźnię bardzo mocno. Ja mam nadzieję, że sobotnie popołudnie, które już trwa, jest u was na 6 zdecydowanie. Mam nadzieję, że jeszcze dostawimy tam jakiś plusik wspólnie. Hanczak z tej strony, będę z wami do godziny 18. Na dobry początek tej godziny, The First Time, Damiano Dawid.

0: Mam nadzieję, że ten zwyczaj przyjmie się także w Polsce, chociaż chyba jeszcze w Polsce nikt nie próbował zorganizować takiej imprezy. W Radiu SK Kelly Clarkson, za nami, przed nami Zalia i Tylko Kochaj Mnie, a ta impreza to Book Rave. Pewnie słyszeliście o Coffee Rave'ach, może nawet w nich uczestniczyliście. To stało się ostatnio modne, że zamiast imprezować po nocach, to ludzie spotykają się przed południem i przy muzyce trochę tańczą, a generalnie piją kawę zamiast drinków. No a teraz w Japonii zorganizowano nowy typ imprezy, który nazywa się Book Rave, czyli taka impreza z książkami. Parkiet klubu nocnego zamienił się w czytelnię, rozłożono miękkie, miłe dywany, DJ grał spokojną muzę, tak żeby Japończycy mogli przyjść i w spokoju oddać się lekturze. A jak ktoś chciał trochę się pobujać, to ta muzyka też sprzyjała temu, aby trochę tam jedną czy drugą kończyną poruszać. I w sumie czekam na taki pierwszy Book Rave w naszym kraju. Bardzo chętnie bym się na taką imprezę wybrał, a w weekend to już w ogóle. Może człowiek miałby w końcu trochę czasu i spokoju, żeby poczytać książkę, a nie na przykład rachunki za prąd, albo listę zakupów, która została przez żonę sporządzona, albo na przykład, żeby nie czytać wszystkich uwag w dzienniku elektronicznym, jeżeli macie dzieci i wiadomo, że w sobotę trzeba nadrobić. No, książka, tak, książka jak najbardziej. Radio SK. Przez te też można.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
3: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent?
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
3: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
10: No wiem.
9: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
10: Ej, to już przesada.
9: No co, tego poziomu nie da się przebić.
11: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
12: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
13: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
16: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
17: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
18: I zrobiła nam super pokój.
19: Mamo, dzięki!
20: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
21: I po reklamie.

0: jest nowość, która może dodać energii i zdopingować na przykład do biegania, jeżeli właśnie teraz robicie cardio gdzieś w parku czy na siłowni, albo do sprzątania. W sumie to też jest jakaś forma cardio w sobotę. New Trick to Rosé na antenie Radia SK, ale od tego sprzątania, a nawet od tego biegania można uciec. I to już w jeden z październikowych weekendów z naszą eskową ekipą. My zapłacimy za ten weekend w jakimś ładnym miejscu, tylko nie możemy wam powiedzieć, jakie to miejsce, bo po pierwsze sami nie wiemy, wie tylko nasz szef. No i na tym też po drugie polega ta cała zabawa, bo to odlot ściśle tajny, który powraca znowu z kolejną edycją. Zabieramy was na weekend w miejsce, o którym dowiecie się na lotnisku. Co wy na to? Można kogoś zabrać ze sobą? Zapraszam do naszej eskowej apki, bo tam można się zgłosić, a już w przyszłym tygodniu o poranku zaczynamy wypełniać miejsca w samolocie.
1: Ruszaj z nami w nieznane. Odlot ściśle tajny.
2: Reklama.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
5: Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
6: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
7: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
8: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Do soboty polecamy. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 5,99 za kilogram oraz winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
9: Codziennie niskie ceny.
10: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
11: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
12: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
13: Play.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11.
18: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: I po reklamie.

0: Kto pokochał ten hit Ręka w górę? No chyba, że prowadzicie auto, to nie podnoście. Ja kocham i mogę podnieść rękę, bo już włączyłem sobie mikrofon. Happiness is so sad to Swedish House Mafia, zespół z Licky Lee, they od Typhoon Rivers między innymi. No i cóż, jednak się wyłożyłem. I cóż, że ze Szwecji, tak mówią, no ale szkoda, że akurat oni są ze Szwecji, a nie z Polski, bo w przyszłym roku zapowiedzieli, że zagrają tylko w Szwecji, w Göteborgu, w swoim rodzinnym mieście. Będzie to tylko kilka koncertów, także nie ma co liczyć na ich wizytę na przykład na jakimś polskim festiwalu. Więc jak na Swedish House Mafia, no to trzeba będzie pojechać na wycieczkę do Szwecji. Za chwilę 15, a potem gramy dalej. Będzie między innymi Pan Kuba i Pan Kuba, czyli hit Chłopaki.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: promocja.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. Eskalive Remix. Eskalive Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. Eskalive Remix w Esce. Co tydzień, piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
0: Autopromocja.
2: Reklama. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.

0: liczą się prezenty, więc w tym tygodniu mamy dla Was promkę 1 plus 1 za grosz. Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
4: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej. Tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
5: I po reklamie.
6: Muzyką się żyje.
7: Rok temu Justyna Steczkowska, w tym roku Alicja Szemplińska. Kto będzie reprezentował nas w przyszłorocznym konkursie Eurowizji? Ruszył w tym tygodniu nabór chętnych, którzy chcieliby stanąć na eurowizyjnej scenie. Telewizja publiczna podała zasady i pierwsze terminy polskich preselekcji, a artyści, którzy chcieliby reprezentować Polskę, mogą zgłosić swoją piosenkę do 15 listopada. O tym, kto dostanie bilet na Eurowizję, dowiemy się najpóźniej w lutym, a sam konkurs odbędzie się w maju w Bułgarii. Wszystko, czego chciałem, to jest nowość w Radiu SK. Stoją za nią Mrozu i bracia Kacperczyk i właśnie ten pozytywny, pełen energii kawałek zagram Wam w tej godzinie. Wszystko, czego chciałem, to też tytułowy hit z wydanego niedawno albumu Mroza. No ja sprawdziłem tę płytę w podróży pociągiem ze Szczecina do Wrocławia, no i bardzo umiliła mi tę podróż, ale jak mówi sam Mrozu, album sprawdza się także w innych sytuacjach.
8: W podróży pasuje, świetnie się do tej płyty biega, świetnie się jej słucha, jadąc samochodem, spacerując, no i słuchając, sprzątając. Słyszałem, że ktoś wysprzątał całą chatę słuchając tej płyty.
7: To wbrew pozorom nie jest długa płyta, to nie ma dużej chaty najwyraźniej.
8: Bo to jest, ale ma tak zwane repeat value, że chce się włączyć jeszcze raz.
7: Całą rozmowę o tej płycie znajdziecie w podcastach na sk.pl i weskowej apce, a Mrozu wczoraj w łódzkiej Atlas Arenie rozpoczął halową trasę promującą nowy album. Kto był? No ten wie, że było naprawdę świetnie. Wystąpił z całym bendem na żywo. W dodatku na scenie pojawili się też specjalni goście, Natalia Przybysz i bracia Kacperczyk. No to właśnie z chłopakami Mrozu wykonał tytułowy hit z płyty, a ja zgodnie z obietnicą zagram Wam tę nowość za kilkanaście minut w ESC. Wcześniej trochę innych hitów mam dla Was. Chłopaki, w Zabie obiecywani, zapowiadani, to Kuba i Kuba za kilka momentów. Jennifer Lopez jeszcze wcześniej, a zaczynamy od Justina Biebera i Nicki Minaj, to Beauty and a Beat. Minuta po 15. Tutaj Hanczak, witam Was serdecznie. A i za kilka chwil będzie weekendowy alfabet Hanego, więc bądźcie czujni, miejcie telefony pod ręką, bo za chwilę wciągam Was do zabawy.

0: właśnie energetycznie gramy wam przy sobocie. All of my love to Iben Easy Bizu na antenie Radia SK, 18 minut po 15. I to jest moment, kiedy otwieram linie telefoniczne 664-402-302 i rozpoczynam weekendowy alfabet Hanego. To znaczy, wy dzwonicie, ja podaję literkę, a wy podajecie szybciutko słowo, które najbardziej, najlepiej określa wasz weekend. Albo po prostu waszą sobotę, wasz stan, to co robicie. No i trzeba być czujnym, bo literki oczywiście idą zgodnie z alfabetem po kolei. Słuchawa przy uchu, ale słuchamy też, co się dzieje na antenie. Ale dzisiaj, żeby nie było za łatwo, zaczniemy od literki G, tak bardziej w środku. 664-402-302, halo, dzień dobry.
1: Halo,
0: słuchawa przy uchu, literka G i słowo, które najlepiej określa to, co się u ciebie teraz dzieje w weekend na tę literę, to? Ojej, w ogóle cię nie słychać. No niestety, ale musicie mieć słuchawkę przy uchu i najlepiej być rzeczywiście nieruchomo, na ile się da. Oj, przyciszymy radio, halo? Tu się nie udało, no to jeszcze trzecia próba. Halo, witam serdecznie. No chyba ogłuchny znowu jednak. Witam serdecznie. Literka G i słowo, które najlepiej określa twój weekend. Tylko przycisz radio.
2: No, literka G to...
0: Trzy, dwa,
2: gra w piłkę ręczną.
0: O, gra w piłkę ręczną. Bardzo mi się podoba. Dobra, to lecimy dalej. Literka H, ale uwaga, samo H. Halo, dzień dobry. Myślałem, że G to będą grzyby, ale teraz mamy literkę H i tutaj chyba też nikt mnie nie słyszy. Słuchajcie, miejcie słuchawkę przy uchu i słuchajcie w telefonie, nie w radiu, będzie prościej. Halo? No i chyba H jak... O, CH tu powinno być. I takie słowo, które określa to, że nie do końca to wyszło. No ale dobra, przerwana gra, za chwilę do niej wrócimy.
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
6: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
7: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
8: Phonix Ból Uszu Max.
7: Słucham?
8: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
7: Phonix Ból Uszu Max?
8: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamy zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
10: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
13: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
14: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
15: I zrobiła nam super pokój.
16: Mamo, dzięki!
17: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
18: I po reklamie.

0: Nie ma to jak czuć do kogoś chemię. W weekend najlepiej czuję do kanapy, zwłaszcza po intensywnym tygodniu, ale Chemistry od Velvet brzmi bardzo dobrze w każdej pozycji, leżącej, siedzącej albo tańczącej najlepiej. 21 minut do 16 to jest Radio SK, 664-402-302, druga część weekendowego alfabetu. Jesteśmy na literce samo H, więc chemia odpada. No i trzeba podać słowo, które najlepiej pasuje i opisuje wasz weekend na tę właśnie literę. Tylko jak dzwonicie, pamiętajcie, żeby słuchawkę mieć przy uchu, a radio przyciszone, bo wtedy się to uda. Halo, witam.
1: A witam serdecznie.
0: No dzień dobry, jak masz na imię?
1: To Tomek.
0: Tomek, no to na literkę H, samo H, słowo, które najlepiej określa twój weekend, to?
1: Bardzo, no bardzo i... charakterystyczny.
0: No to przez CH się pisze. Niestety nie mogę tego uznać, ja jestem ortojuris. Także ortografia przede wszystkim. Halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Jak masz na imię?
2: Jakub.
0: Kuba, no to dawaj, słowo na literę H, które najlepiej określa twój weekend. Tylko samo H, błagam.
2: Humorystyczny.
0: Humorystyczny, o i właśnie. I tego dobrego humoru wszystkim na ten weekend życzę.
3: Autopromocja. Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz gdzie? Odlot ściśle tajny! Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
4: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Bielsku-Białej przy ulicy Warszawskiej 180. Komfy Park Bielik.
3: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
13: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
12: A, no to w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
15: Jesień w Biedronce zaczyna się od okazji. W piątek 2 lub sobotę 3 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 249 zł i zgarnij voucher 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 5 do środy 7 października przy jednorazowych zakupach za minimum 249 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
16: AI zabierze ci pracę? Nie, pomoże ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: 3, 17, 41.
19: Co tak liczysz?
18: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
19: O, ja też umiem liczyć.
20: 8, 11.
21: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
22: I po reklamie.

0: zbliżamy się powoli do godziny 16. Słuchacie Radia SK, to Nearly Major League DJs i Wasted. A czy po drugiej stronie mamy fanki i fanów Dawida Kwiatkowskiego? Byliśmy wczoraj na premierze jego albumu w Centrum Handlowym w centrum Warszawy. Za chwilę w muzycznych newsach krótka relacja z tego wydarzenia.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Eska. Autopromocja. O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
1: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
2: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
0: Nosel wkręca w Radiu Eska. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na eska.pl albo w aplikacji.
3: Autopromocja. Reklama. Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
5: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej. Tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12 V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
11: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś pistacje Simple 29,99 za kilogramowe opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99.
14: I po reklamie.
15: Beskidy na czasie.
16: No cześć, tutaj Przanok Kopiejka. Święto pomarańczowej energii już w tę niedzielę na żywieckim rynku. Chcemy mówić o problemie osamotnienia dzieci i młodzieży, ale stworzyć także relacje, bo to one są odpowiedzią na ten właśnie kryzys, mówi Anna Jafernik, koordynatorka programu.
17: Coś, co kiedyś nam przychodziło dosyć naturalnie, teraz budujemy, jesteśmy tego świadomi, to na pewno jest ważna lekcja i zadanie do odrobienia.
16: Dochód ze zbiórki i wszystkich stoisk partnerów programu zostanie przeznaczony na zapewnienie dzieciom i młodzieży z Żywiecczyzny interwencyjnej pomocy psychologicznej. Start jutro o 10.
18: Muzyką się żyje.
19: To był wielki dzień dla Dawida Kwiatkowskiego i jego fanów. Wczoraj ukazała się nowa płyta artysty, jej tytuł to Południe, a wczoraj po południu Dawid spotkał się ze swoimi wielbicielami w Złotych Tarasach w Warszawie, gdzie podpisywał krążki i winyle. Przyszło mnóstwo osób. No i tam też Dawid dowiedział się, że jego nowy album jeszcze przed premierą, w przedsprzedaży, pokrył się złotem. Eska oczywiście też tam była, no i dorwała Dawida na chwilę.
20: Nie wiem, gdzie jestem, tak od rana, w sensie mam świadomość, że Warszawa, tu podpisywanie płyty. Ale nie, po pierwsze nie mogłem spać, zasnąłem o 3:00, o 7:00 już musiałem się obudzić, no bo wszystkie działania w związku z tą płytą. Jedyne, co przychodzi mi do głowy, to duma i szczęście. Dumny jestem z siebie, bo ten album robiłem prawie 2 lata, a szczęście, że z tego, co widzę, jest trochę ludzi, którzy chcą świętować tę premierę ze mną, tak.
19: Trochę dużo nawet. Płytę Południe zapowiadały takie single jak na przykład Pali się niebo, Proszę tańcz w duecie z Kają, czy Później ci opowiem w duecie z Margaret. No i ten ostatni hit wczoraj wrócił na pierwsze miejsce eskowej gorącej dwudziestki, o czym Dawid Kwiatkowski dowiedział się podczas premiery płyty.
20: takie widowicie niespodzianki. W sensie to ludzie, którzy głosowali. Boże, bardzo dziękuję. Kocham was nad życie. Dziękuję za każdy głos. I Gosiu, we did it. W końcu nam się udało.
19: A głosować możecie na SK.pl. W naszych mediach społecznościowych z kolei, zwłaszcza na Insta, znajdziecie sporo relacji z wczorajszej premiery płyty Dawida. Sam artysta szykuje się teraz do trasy koncertowej. Zagra w Katowicach, Poznaniu, Łodzi, Gdańsku, Wrocławiu i na warszawskim Torwarze, ale bilety już niestety wyprzedane. Oczywiście, że Dawid Kwiatkowski i Margaret ze szczytu gorącej dwudziestki i z nowego albumu. Jeszcze w tej godzinie na pewno się pojawią. Zagram ten hit, czyli później ci opowiem. Ale to później, bo na razie Mans Zelmerlow i Heroes, potem Riviera, She Doesn't Mind. Tu Michał Hanczak, dzień dobry. Dwie po szesnastej.

0: Kto już dzisiaj po tankowaniu, w tym na stacji benzynowej? W Stanach i Cichosza na antenie Radia SK. Za kilka chwil jeszcze m.in. Tame Impala i Loser czy Taylor Swift z nowym hitem Patient Zero. A rzeczywiście dzisiaj nieco ulgi poczuli kierowcy, którzy podjechali na stacje benzynowe, bo ceny niższe niż wczoraj po wprowadzeniu na nowo rządowego programu CPN. I nasz reporter Michał Rawa z mikrofonem sprawdzał, jak to tankowanie idzie, czy rzeczywiście da się odczuć i czy jest radość z tej różnicy na stacjach.
1: Czy to aż miło dzisiaj zatankować?
2: Szczerze, paliwo po 7 zł to dalej nie jest miło, no. Ale generalnie tak, lepsze uczucie. I tak tankuję, więc nie ma problemu, no.
3: Bardzo się cieszę. Jest różnica. Złotówka robi swoje.
0: Złotówka do złotówki i można tę wizytę na stacji dzisiaj uczcić hot dogiem w rozmiarze XXL i większą kawą. Radio
4: SK. Reklama.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania. Media Expert, taniej
7: masz. A cappuccino też za piątkę?
5: Też.
7: A flat white?
5: Też.
7: A
5: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
8: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
9: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl. Bring the beat back.

0: Serok, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
4: I po reklamie.

0: nie da się siedzieć przy tym hicie. No chyba, że za kółkiem, ale to wtedy nawet głowa trochę chodzi, albo jakoś tam nóżka, byleby za mocno na pedał gazu nie naciskała. Icon na Poppy, I Love It już za nami w Radiu SK. Tu Hanczak, a za kilka chwil m.in. Dawid Kwiatkowski z Margaret, później ci opowiem, a także Dawid Podsiadło i sezon. Sezon na przykład na grzyby albo na śliwki. Właśnie, są takie okazje, których się w sobotnie popołudnie nie odpuszcza. Na przykład jak ktoś mówi, że piecze ciasto ze śliwkami, żeby wpaść na kawałek, no to nie można nie skorzystać z okazji. Albo jak na przykład ktoś mówi, że za nas posprząta mieszkanie, to też jest okazja, której przepuścić nie można. A czy wy macie jakieś takie okazje, której nigdy nie odpuszczacie? Dajcie znać na SK.pl, na SK.pl albo w naszej eskowej apce. O, tam też można. Dlatego, że te wasze zgłoszenia mogą się niedługo zamienić na kasę na zakupy w internecie. To wszystko będzie na was czekało już od poniedziałku. Będę miał taką kasę dla was w imprezie, także już teraz zapraszam w poniedziałek wieczorem. A teraz, jak macie chwilę, napiszcie, jakiej okazji nigdy nie odpuszczacie na SK.pl. Radio
1: SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
5: I po reklamie.

0: lubi takie granie jak u Armina Van Burena, tego odsyłam do SK Live Remix, albo dzisiaj po północy na antenie Radia SK, albo przez całą dobę w naszej eskowej apce, gdzie specjalny stream SK Live Remix czeka. A ja czekam na bohaterów. Nie każdy bohater nosi pelerynę. Niektórzy na przykład noszą pudełko z pizzą, albo na przykład torby z zakupami. Myślę tutaj na przykład o dostawcach, kurierach i innych osobach, które w sobotnie popołudnie i wieczór są w pracy po to, żeby inni mogli odpoczywać i świetnie się bawić. Czekam na takie osoby. Zgłoszenia bohaterów przyjmuję na Messengerze Eski albo pod 664-402-302. Można pisać SMS-y.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
2: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
3: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj. Kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
6: I po reklamie.
7: Muzyką się żyje.
8: Dawid Kwiatkowski wydał właśnie nowy album. Kilka chwil temu grałem wam hit z Margaret, który znajdziecie oczywiście na płycie Południe, ale nie tylko on świętuje w ten weekend premierę nowego krążka. Drugi album w karierze wydał Wiktor Waligura, którego możecie znać z hitu Cztery pory roku. Tytuł jego płyty to Krótkie historie o miłości.
9: Moim celem na tę płytę było spojrzenie z jak największej liczby stron i aspektów na temat miłości, zwłaszcza na temat tego, jak miłość przeżywa moje pokolenie, już wychowane w czasach, gdy wszystko dzieje się szybko, gdzie komunikacja i taka dłuższa rozmowa z drugim człowiekiem, jaką mamy teraz, jest już rzadkością. Jak to wpływa na nasze postrzeganie relacji, zarówno romantycznych, jak i wszelkiego innego rodzaju towarzyskich relacji. A że specjalizuję się akurat w pisaniu piosenek, no to te historie musiały być odpowiednio krótkie, ale nie ma też co przegadywać, myślę. Wydaje mi się, że udało mi się każdy z tych tematów, które poruszam, zamknąć w bardzo zgrabną formę.
8: Na płycie znajdziecie hity Cztery pory roku, ale też duet Wiktora Waligury z Wiktorem Dyduą, Miłoszem czy zespołem Lore. Młody artysta wczoraj w Warszawie zaczął też trasę koncertową, przed nim kolejne miasta, na przykład dzisiaj Poznań. A więcej o płycie i trasie usłyszycie w naszej rozmowie. Polecam podcast Ale Gość na SK.pl i w naszej eskowej apce. Za chwilę w Radiu SK Zalia, która będzie jedną z gwiazd tegorocznej edycji French Touch. To jest święto francuskiej piosenki nad Wisłą. 26 października w Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie wystąpi plejada polskich i francuskich gwiazd. Na scenie oprócz wspomnianej Zali pojawią się Iman i Zas, Michał Szpak czy zespół Be My, a koncert będzie retransmitowany potem w telewizji. 17:02. No to skoro zapowiedziałem Zalię, to na dobry początek tej godziny Tylko kochaj mnie, a za kilka chwil, mam nadzieję, upoluję jakiegoś sobotniego bohatera popołudniowego. Takiego, który zamiast peleryny na przykład jeździ taksówką albo nosi pizzę. Zgłoszenia na naszym Messengerze. Tu Hanczek, witajcie.

0: Mam nadzieję, że w sobotnie popołudnie wszystkie stresy out, zdecydowanie, i że możecie się trochę odstresować, chociaż wiem też, że są i tacy, którzy ciężko pracują, słuchając Eski, więc mam nadzieję, że chociaż dzięki temu trochę lżej. Kasia i Kacper odezwali się na Messengerze.
1: No Eska, dzisiaj ja przejmam wartę pracy, jeżdżę jako taksówkarz, pracuję od rana do wieczora.
2: Siemanko Eska. Dzisiaj dzielnie, do samiuszkiej północy włożę pizzunie, różne makarony i podobne dania kuchni włoskiej, żeby ludzie mogli sobie spokojnie zjeść bez stresu i chillować.
0: No i jeszcze Dawid napisał, że też jest kierowcą taksówki i dzisiaj wozi w Piotrkowie Trybunalskim ludzi ze sklepów, do sklepów, na imprezy, nad wodę. Z kolei Piotrek wozi osoby niepełnosprawne w Warszawie, bo pracuje w miejskim transporcie osób niepełnosprawnych. No a z kolei Zosia i Damian pozdrawiają prawdziwego bohatera i szefa kuchni, który karmi głodne brzuszki w jednej z restauracji w Poznaniu. No mnóstwo jest tych osób, które zasługują dzisiaj na ten właśnie hymn. A przynajmniej do końca zmiany. Wielkie wam dzięki.
3: Reklama. Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
5: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
6: Phonix Ból Uszu Max.
5: Słucham?
6: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
5: Phonix Ból Uszu Max?
6: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
8: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
9: To będzie ostatnia reklama. Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
10: I po reklamie.

0: Grałem wam tę nowość w imprezę w tym tygodniu i z przyjemnością gram też w sobotnie popołudnie. Bo wszystkie hity zaczynają się wesce i coś czuję, że to może być hit tej jesieni. Back to Yours to Eleanor na naszej antenie. Bieganie jest hitem ostatnio. Bardzo modna się stała ta dyscyplina sportu, tak mogę śmiało powiedzieć, chociaż wiele osób biega po prostu amatorsko i to jest super. Maraton jutro w Poznaniu. To jest dla was za duży dystans na razie? Spokojnie, dzisiaj w Poznaniu był bieg na 5 km. Dzisiaj też Warszawa pobiegła na 10 km. Jeżeli to jest też jeszcze dla was za dużo, to jest jeszcze jeden bieg. Tyle, że na razie zorganizowany został w Stanach Zjednoczonych i wcale się nie dziwię, że akurat tam, ale może ktoś wpadnie na ten pomysł, żeby zrobić go również w Polsce, bo to jest bieg na pół kilometra. Tak, tak, tylko 500 metrów, a w dodatku jeszcze podczas tego biegu dostępne są dla zawodników pączki, napoje, o których nie mogę mówić, kawa, o niej mogę mówić i jeszcze nawet w przerwie jest możliwość zapalenia fajki, czego akurat nie pochwalam, ale jak ktoś pali, to też może sobie dymka puścić w trakcie tego biegu na, przypomnę, 500 metrów. Jeżeli w ten weekend ktoś wam w domu powie, że tylko siedzicie i jecie, to odpowiedzcie, że wy już trenujecie.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: 3, 17, 40.
3: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
8: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
11: No wiem.
10: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
11: Ej, to już przesada.
10: No co, tego poziomu nie da się przebić.
12: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
13: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
14: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
13: Czyli frosty kupiłeś?
14: Prościej się nie da.
15: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
16: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochody.allegro.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
19: Światłowód od Play.

0: Temper City na antenie Radia SK z nowym hitem Reverse Psychology. Przed 18 wkroczył do studia, co oznacza, że za chwilę sobotnia imprezka, a ja pójdę do domu. Paweł Bogaj!
1: Czyli same dobre rzeczy teraz powiedziałeś.
0: No, bo jesteś po prostu moim wybawieniem, chociaż z drugiej strony bardzo fajny program dzisiaj był z naszymi słuchaczami, więc nie mogę też narzekać. Wiesz, że dzisiaj jest Dzień Kasztana?
1: Właśnie wiem. Ja czyli miałem taką ksywę czasami, ale nie będę opowiadał historii dlaczego.
0: Dobra, nie, to możecie słuchacze na moją po 18.
1: Kiedyś robiłem ludziki z kasztanu, bo to chodziło.
0: Że po prostu miałeś chude nóżki, tak, jak zapałki i trochę więcej tu, a to ja dzisiaj mam tak.
1: Ja zawsze tak miałem.
0: Okej. Okay. Imprezka sobotnia w radiu, więc się nie przejmujcie wyglądem. Już za chwilę w Radiu SK. Zresztą w ogóle się nie przejmujcie wyglądem. No, to do usłyszenia. Ja wracam w poniedziałek w imprezę. Jakby ktoś czegoś wcześniej, to Instagram. Hanczak, cześć!
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Poranka promocja.
1: Wiesz z kim?
0: Wiesz kiedy?
1: Ale
2: nie wiesz gdzie?
1: Odlot
3: ściśle tajny!
2: Już od poniedziałku słuchaj Poranka i wygraj lot w nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
4: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Bielsku-Białej przy ulicy Warszawskiej 180. Komfy Park Bielik.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
9: No wiem.
8: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
9: Ej, to już przesada.
8: No co? Tego poziomu nie da się przebić.
10: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
11: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
12: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
13: Dobrze.
12: 15 zł.
13: Lepiej.
12: 20 zł.
13: Najlepiej. Na Orlenie?
12: Ciepło.
13: Z kuponami?
12: Cieplej.
13: W Orlen witaj!
14: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: 3, 17, 41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11.
19: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: I po reklamie.
2: Beskidy na czasie.
10: Natalia Czarnuch, cześć, witajcie ponownie. Wpadnijcie do Żywieckiej Biblioteki Samorządowej. Tam prezentowane są prace dzieci z konkursu plastycznego Halo, tu Hala. Aż 425 młodych autorów pokazało beskidzkie hale, owce, baców i górskie krajobrazy. No to po prostu trzeba zobaczyć, bo naprawdę można powiedzieć, że są to dzieła sztuki. Przypomnę, wystawę możecie oglądać w Żywieckiej Bibliotece Samorządowej. Więcej na stronie internetowej. Tymczasem ja przypominam, że przed nami Święto Pomarańczowej Energii. Te ważne wydarzenie już w niedzielę na Żywieckim Rynku. Start o godzinie 10. Warto tam się pojawić, polecamy.
4: Muzyką się żyje.
18: To historyczny moment dla polskiego rapu. Quavo na Fide dostał prestiżową nagrodę. Za nami gala z okazji Dnia Polskiej Muzyki. Artyści zostali uhonorowani medalami zasłużony kulturze Gloria Artis. Złoty medal dostał Janusz Panasewicz oraz Jan Borysewicz z zespołu Lady Punk. Srebro trafiło się Kasi Kowalskiej i Anicie Lipnickiej, a brązowe odznaczenie poszło do Quavo na Fide. Po odebraniu nagrody Quavo nie krył wzruszenia.
20: Chciałem wysłać najserdeczniejsze pozdrowienia do wszystkich moich odbiorców, którzy czuję ich tęsknotę i mam nadzieję, że tutaj ta komunikacja jeszcze za chwilę wróci, że wrócę z czymś ciekawym do nich, do was. To piękne dzięki, kłaniam się nisko i chciałem zadedykować tutaj ten order medal mojej mamie i wysłać dużo miłości dla też całej mojej najbliższej rodziny. Dziękuję pięknie.
18: My w Radiu SK oczywiście też wysyłamy bardzo dużo miłości i gratulujemy. To jest pierwsze tego rodzaju odznaczenie, które zostało przyznane raperowi. Szczegóły o tym oczywiście na sk.pl. A po raz kolejny wstaje z kolan. Tak Smolasty komentuje swoją aktualną sytuację. Ostatnio w sieci pojawił się film z jego koncertów, na których, no, widać, że mówiąc dyplomatycznie, nie był w najlepszej formie. Smolasty postanowił odnieść się do tych filmów, no i przyznał, że ostatnie miesiące mocno go przytyrały, co jest tylko jego winą, no bo znowu wziął na siebie za dużo. Zapewnił jednak, że teraz wychodzi już na prostą, a w dodatku planuje wydanie dwóch albumów i to już niebawem. Jeden w stylu R&B, a drugi w stylu klubowym. Oczywiście wszyscy czekamy. Jeremi Sikorski wydał muzyczny poradnik dla facetów. Artysta, którego doskonale znacie z hitu Wracam, ma dla nas nowość. To kawałek A jak, w którym śpiewa o tym, jak poznał swoją obecną żonę.
3: W momencie, w którym oglądałem Top Model, zobaczyłem twarz Ady pierwszy raz na ekranie i wtedy poczułem coś takiego, kurde.
5: Serce zabiło mocno.
3: Tak, jestem prawie pewien, że się kiedyś spotkamy i będzie z tego coś więcej. I udało mi się, napisałem do Ady na Instagramie, udało mi się zdobyć jej numer, zadzwoniłem, spotkaliśmy się na kawę, no a reszta to już historia.
18: Nie no, taki to masz szczęście, no.
17: Impreska.
18: Dwie minuty po 18:00, to jest Radio SK, u nas zegarki działają idealnie, no i w tym momencie zaczynamy sobotnie imprezkowanie już tak na 100%. Możecie odłożyć wszystkie obowiązki, których nie skończyliście, niech sobie poczekają do poniedziałku.

To był Pink w Radiu SK, 15 minut po godzinie 18. To jest oczywiście imprezka, zapraszam. Pink to też jest, uwaga, ulubiony kolor szminki u kobiety, jeśli chodzi o mnie. A co, przyznam wam się do, jeszcze do czegoś. Uwaga, oprócz szminek uwielbiam też kolekcjonować cytaty z internetu. Po prostu screenuję je na potęgę i mam zawalony telefon, jeśli chodzi o pamięć. Dzisiaj przeczytałem taki ładny, kulturalny, będę go cytował i chyba ma więcej sensu niż moja ex, tak bym powiedział. Uwaga, cytuję. Jeśli chcesz być szczęśliwy, nie bądź smutny. Tak tutaj napisali. Takie proste zdanie, a tyle mądrości z niego płynie. I tak sobie myślę, że idąc właśnie tym tokiem rozumowania, ja też wymyśliłem swój cytat, zapisujcie. Jeśli czujesz, że nikt o tobie nie pamięta, spróbuj nie zapłacić rachunku za prąd. No, wtedy na pewno ktoś sobie przypomni, najpierw elektrownia, a później dział windykacji.

0: jest oczywiście nówka sztuka od Miley. Z domu Cyrus, już nie używamy Cyrus. To jest, słuchajcie, sobotnia imprezka w Radiu SK. Ja mam dla was propozycję. Jeśli lubicie imprezować w weekendy, świetnie się składa. Pobierajcie eskową apkę, zróbcie sobie fotkę i zgłoście się na odlot ściśle tajny. To jest bardzo proste. Przy poprzedniej edycji, jak zadzwoniliśmy do Mateusza, to on się cieszył na przykład tak.
1: Głosujmy. Ja jestem na tak.
2: Ja też. Jestem na tak.
3: Ja no
1: to
3: również.
1: Mamy to!
4: Jezus Maria! Dzięki, Eska, to będą najlepsze urodziny jego życia.
0: A, wspominam to dobrze. Pozdrawiam Mateusza, jeśli nas teraz słucha. Bardzo dobrze się bawiliśmy. Pamela z siostrą też wygrała i tak, to taka niespodzianka była.
3: Zgadzam się!
2: Dziewczyny, no to macie odlot, wracam z nami!
0: Jeśli wy też chcielibyście z nami polecieć, już w poniedziałek zaczynamy kompletować załogę, tak więc bądźcie czujni, no i przygotujcie jakiś scenariusz, jak już wygracie i będziecie musieli się cieszyć.
5: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz dokąd. Odlot ściśle tajny.
0: Ale wiecie gdzie? Aplikacja Radia SK. Pobierajcie i zgłaszajcie się już teraz.
6: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
13: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm, dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: I po reklamie.

No i fajnie, po koleżeńsku. Imagine Dragons, Sharksi, już to było od nich. To już za nami, 15 minut zostało nam do godziny 19. A dzisiaj, słuchajcie, w większości Polski była idealna pogoda na grzyby. No i pan Jacek z żoną wybrali się do lasu, ale zamiast borowików znaleźli prawdziwy skarb. Urnę sprzed ponad 2000 lat i srebrny denar rzymski. Tak sobie pomyślałem, że trochę im zazdroszczę. Nie źli z nich farciarze. Ja ostatnio, jak poszedłem na grzyby, to znalazłem dwa maślaki i kleszcza w pępku. Nie polecam, nie polecam. Yeah.

0: Talking Body w Radiu SK. 6 minut zostało nam do godziny 19. Wczoraj nasi piłkarze pokazali klasę. Tak, rozgromili groźną i nieprzewidywalną Rumunię 6-0. Ale podobno, słuchajcie, nie tylko oni zaliczyli sukces. Sukces odniósł też prezes Kulesza. A podobno tym razem nikt nie musiał go odprowadzać do pokoju.
1: Skupmy się na trenerze, a nie na mojej osobie. Dziękuję bardzo.

0: Reklama.
1: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
2: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
3: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
4: No wiem.
3: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
4: Ej, to już przesada.
3: No co, tego poziomu nie da się przebić.
5: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
12: I po reklamie.
13: Muzyką się żyje.
14: Malik Montana powraca z nowym numerem. Raper połączył siły z 730 Hancho. Panowie mają dla nas latynoski, imprezkowy numer Mami, który sprawdzi się w sobotni wieczór. Malik i Hancho wpadli ostatnio do naszego studia i jak mówią, to numer dla każdego.
15: Ta piosenka na pewno jest dla wszystkich. Dowodem na to jest to, że nie spodziewałem się nawet, że spodoba się ta piosenka wielu kolegom, po których nie powiedziałbym, żeby słuchali takiej muzyki, no a jak widać się można czasem zaskoczyć.
16: Ja bym nie klasyfikował tej piosenki w ogóle w podgatunku rap czy hip-hop, bo to jakby nic z tym nie ma wspólnego. Jest to latynoamerykańskie brzmienie, jakbym to nazwał. Ta piosenka jakby w ogóle nie jest ani hip-hopowa, ani rapowa. Ani w bicie, ani w dźwięku, ani w strukturze utworu. Więc to znaczy, jest to piosenka dla wszystkich.
14: Skolim czuję oddech na piersi, jak nic. Ten kawałek, słuchajcie, gram wam za godzinę w sobotnie imprezę. Zostańcie z nami, no i pamiętajcie, że wszystkie hity zaczynają się w ESC. A Wiktor Waligura wydał nowy album. Tego młodego artystę znacie z hitu, no właśnie tego.
17: Cztery pory roku, jedna myśl. Chcę wrócić do tamtych dni. Zobaczyć teraz.
14: To cztery pory roku, czyli hit, który podbił naszą playlistę w wakacje. No a Wiktor Waligura nie ukrywa radości właśnie z tego sukcesu.
18: No faktycznie jest to pierwszy raz, kiedy coś napisałem i zaśpiewałem, gdzieś poszło na tak dużą skalę. Jest to zawsze dziwne uczucie, gdy wsiadasz do samochodu, do taksówki czy do autobusu i słyszysz swoją piosenkę. Natomiast no jest to bardzo, bardzo się cieszę, że ta piosenka tak bardzo zarezonowała z ludźmi. Ja ją bardzo lubię prywatnie, lubię ją grać na koncertach, fajnie pracowało się przy niej w studiu, więc cieszę się, że ona aż tak się poniosła, ale faktycznie zdecydowanie nie spodziewałem się aż tak dużego zasięgu, jaki uda się nią osiągnąć.
14: A teraz można posłuchać całej płyty Wiktora Waligury, bo w piątek ukazał się album Krótkie historie o miłości. Artysta zaczął też trasę koncertową, promując tą płytę. Wystąpił w Warszawie, dziś wystąpi w Poznaniu, no a potem jeszcze Gdańsk, Szczecin, Katowice, Wrocław i Kraków. Minuta po 19, to jest sobotnia imprezka w Radiu SK, bawimy się. Ja wiem, że część z was spędza sobotni wieczór w pracy, ale podobno wszystko zależy od nastawienia. Tak, no bo z dobrym nastawieniem nawet weekendowa zmiana może być całkiem przyjemna. No zwłaszcza jak macie hity na czasie, na głośniku.
19: Na czasie, Radio SK, hity na czasie, Radio SK.
14: No mówię, że na czasie. Paweł Bogaj, zapraszam, Riviera teraz.

0: Prawie 14 minut po godzinie 19. Przed chwilą była Liwka, teraz Damiano Dawid. No, byłaby z nich niezła para. A gdyby nie to, że Damiano już hejtnięty.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Ale no właśnie, ten dźwięk zdradził wam już wszystko. Wszystkie hity zaczynają się w Esce, a teraz czas na imprezową nowość. Kaszmir wrócił właśnie do studia. Po wakacyjnej trasie grał w Chinach, w Japonii i Europie. No i chciał podziękować fanom za niesamowitą energię. No i do tych podziękowań dorzuca coś nowego. Już teraz w Radiu Esce. Kaszmir, Bonafire, gramy to. Jak wam się podoba, no to pamiętajcie, że wszystkie propozycje macie na esca.pl.

0: jest sobotnia imprezka w Radiu SK. To oczywiście był Tovi Romeo, a to jest, uwaga, numer do Radia SK.
1: 664-402-302.
0: Ja nie bez powodu podałem ten numer, słuchajcie. Można wysłać SMS-a, można też zadzwonić, ja będę odbierał, ale można też oczywiście głosówkę standardowo na SK-owego Messengera posłać. Pytam o prostą rzecz. Wasza sobota dzisiaj na plus czy na minus? Jak byście to określili? Czekam na wasze głosy. Mam do oddania SK-ową torbę, SK-ową butelkę, SK-ową smyczkę, więc na pewno każdy dostanie coś, co będzie chciał. Wpiszcie mi też SMS-em albo na SK-owego Messengera, co byście chcieli zgarnąć. No i podzielcie się. Wasza sobota na plus czy na minus? U mnie na plus, a w sumie na minus, no bo nie zjadłem obiadu, czyli na minus kaloryczny, no ale no wiadomo. W sensie na plus kaloryczny, a na minus, no to chodzę od 14 głodny.
1: Autopromocja.
2: Wiesz z kim.
1: Wiesz kiedy.
2: Ale nie wiesz gdzie. Odlot
1: ślicznie tajny.
2: Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
3: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu dr Materac w Bielsku-Białej przy ulicy Warszawskiej 180. Komfy Park Bielik.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Mam ochotę na safari.
4: Na safari to trochę daleko.
5: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
4: A ile można upolować?
5: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
4: No to w drogę. Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
6: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek i tajemnica, której lepiej nie odkrywać.
7: Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość,
6: granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
1: To będzie ostatnia reklama.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: I po reklamie.
13: I've been lost inside a million eyes. They don't see me. They don't know what it's like.

0: David Guetta w Radiu SK. Run, run, run. Taki tytuł tej piosenki. Jeśli chodzi o hakerów, którzy zaatakowali nasze systemy. A tak to się odbywało, słuchajcie. Mogli przejąć m.in. PESEL, adresy i dane e-recept. Firma mówi około 2 milionach rekordów. Niebezpiecznie się robi. Tym razem, słuchajcie, hakerzy zaatakowali system używany przez gabinety dentystyczne. Czyli panowie hakerzy szukali dziur w zabezpieczeniu, a znaleźli w uzębieniu, no.
1: Ale jazz.
2: Kawka.

Jest bardzo fajnie, jest bardzo przyjemnie. 6 minut zostało nam do godziny 20. To jest imprezka w Radiu SK. No i teraz wszyscy fani GTA 6 zrobili głośniej. Sexy Magic to jest właśnie z nowego GTA w waszych głośnikach. Uwaga, uwaga, dzisiaj w nocy nie polecam jeździć jak w GTA. IMGW ostrzega szczególnie północną i centralną Polskę. Uważajcie, będą spore mgły. Tak więc proszę nie jeździć jak w GTA. Noga z gazu, SK głośniej. No i da się żyć.

0: Reklama.
1: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
2: Masz ponad 50 lat, ogromne doświadczenie, a na rozmowach o pracę czujesz się niewidzialna? Czas z tym skończyć. Katarzyna Niezgoda w książce Wracam do gry, czyli jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy, udowadnia, że dojrzałość to twoja największa broń, a nie balast. Dowiedz się, jak pokonać wiekowe uprzedzenia, odzyskać pewność siebie i podyktować rynkowi własne warunki. Kup książkę Wracam do gry i weź sprawy w swoje ręce.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj. Kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: I po reklamie.
6: Beskidy na czasie.
7: No cześć, tutaj Przemek Kopiejka. Święto pomarańczowej energii już w tę niedzielę na żywieckim rynku. Chcemy mówić o problemie osamotnienia dzieci i młodzieży, ale stworzyć także relacje, bo to one są odpowiedzią na ten właśnie kryzys, mówi Anna Jafernik, koordynatorka programu.
8: Coś, co kiedyś nam przychodziło dosyć naturalnie, teraz budujemy, jesteśmy tego świadomi, to na pewno jest ważna lekcja i zadanie do odrobienia.
7: Dochód ze zbiórki i wszystkich stoisk partnerów programu zostanie przeznaczony na zapewnienie dzieciom i młodzieży z Żywiecczyzny interwencyjnej pomocy psychologicznej. Start jutro o 10:00.

0: Książek pod tytułem Południe. No i z okazji premiery artysta spotkał się ze swoimi wielbicielami w Złotych Tarasach w Warszawie. Było tam mnóstwo osób, SK też, no i udało nam się porozmawiać z Dawidem Kwiatkowskim, który przyznał, że jest mocno podekscytowany.
1: Nie wiem, gdzie jestem, tak od rana, w sensie mam świadomość, że Warszawa, tu podpisywanie płyty, ale nie, po pierwsze nie mogłem spać, zasnąłem o trzeciej, o siódmej już musiałem się obudzić, no bo wszystkie działania w związku z tą płytą. Jedyne, co przychodzi mi do głowy, to duma i szczęście. Dumny jestem z siebie, bo ten album robiłem prawie 2 lata, a szczęście, że z tego, co widzę, jest trochę ludzi, którzy chcą świętować tę premierę ze mną, tak.
0: Na nowej płycie Dawida Kwiatkowskiego jest wiele hitów, między innymi Pali się niebo, Proszę tańcz w duecie z Kają, czy Później ci opowiem w duecie z Margaret. No i ten ostatni hit wczoraj wrócił na pierwsze miejsce eskowej gorącej dwudziestki, o czym Dawid Kwiatkowski dowiedział się podczas premiery.
1: Takie widowicie niespodzianki. W sensie to ludzie, którzy głosowali. Boże, bardzo dziękuję. Kocham was nad życie. Dziękuję za każdy głos. I Gosiu, we did it. W końcu nam się udało.
0: No i gratulujemy. Głosować możecie na sk.pl, w naszych mediach społecznościowych, zwłaszcza na Instagramie znajdziecie sporo relacji właśnie z wczorajszej premiery płyty Dawida. Sam artysta szykuje się teraz do trasy koncertowej. Zagra w Katowicach, Poznaniu, Łodzi, Gdańsku, Wrocławiu i na warszawskim Torwarze, ale bilety niestety są już wyprzedane. A teraz pora wybrać reprezentanta na Eurowizję. Ruszył nabór artystów, którzy chcieliby reprezentować Polskę w przyszłym roku. Zgłoszenia trwają do 15 listopada. No i o tym, kto dostanie bilety na Eurowizję, dowiemy się najpóźniej w lutym. A sam konkurs odbędzie się w tym roku w maju w Bułgarii. Dwie minuty po 20 na zegarach. Na początek zagram hit, który osobiście uwielbiam. I nie, nie będzie to Norbi, Kobiety są gorące. Ten numer jest na drugim miejscu moich ulubionych kawałków. Na pierwszym jest oczywiście Zalia z kawałkiem Tylko mnie kochaj, Paweł Bogaj. Witam i zapraszam kolejną godzinę. Imprezki czas zacząć. No i dajcie znać na Messengerze, wasza sobota na plus czy na minus.
2: Trudno jest określić, czy sobota jest na plus czy na minus, bo sobota się jeszcze nie skończyła.
0: Marta, jak coś to ja kończę o 22?

0: 13 minut po godzinie 20. To jest imprezka w Radiu SK, to jest Katy Perry. Słuchajcie, sprawdziłem sobie na Instagramie. Dzisiaj Katy Perry razem ze swoim chłopakiem, byłym premierem Kanady, Justinem Trudeau, wybrali się na rzadkie wspólne wyjście. Byli na otwarciu muzeum. Może to było muzeum, wiecie, te figur woskowych. Ja byłem kiedyś w Polsce w takim muzeum i nikt nie był do siebie podobny.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Ciekawe, czy jest takie muzeum, w którym znaleźlibyśmy 730 Hancho i Malika Montanę. No na pewno kiedyś się takie muzeum otworzy, ale zanim to, no to słuchajcie, najpierw gramy nowy hit. Wczoraj panowie wpadli do eskowego studia, żeby odpalić swoją nowość. No to panie Malik Montana, proszę nie przedłużać, proszę zaprosić wszystkich.
2: Where you, hello, what the hello, 730, Hancho, Malik Montana, mami, wszyscy przy tej nutce ruszamy bioderkami,
3: yes, sir.
2: I się nie wstydzimy, mordo.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: No to ruszamy bioderkami i się nie wstydzimy.

0: Swedish House Mafia, Legally Happiness is So Sad w Radiu SK, 20.30, o, na zegarach, idealnie. Słuchajcie, pytam was, czy wasza sobota na tak, czy na nie?
1: To u mnie to będzie sobota na plus, bo tak, siostry nie ma w domu, pojechała na studia do Opola, więc mam spokój.
0: Pozdrawiam gorąco, jak siostra wyjechała z domu, jest spokój. No, no pięknie, kochający brat, pozdrawiamy. Słuchajcie, ktoś napisał SMS-a, że dzisiaj sobota na nie, bo cały dzień remontuje mieszkanie z żoną. Pozdrawiamy i oczywiście wytrwałości. Ja mam wrażenie, że wszyscy coś remontują albo mają w planach. Donald Trump na przykład rozważa przebudowę gabinetu owalnego. Pomyślcie tylko, jakby jego głównym projektantem został Krzysztof Rutkowski. No, wtedy z tego owalnego gabinetu zrobiłby się kwadratowy. Jak nic.
2: Autopromocja. O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
3: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
4: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji. Autopromocja.

0: Tame Impala, Loser w Radiu SK. 15 minut zostało nam do godziny 21. Zróbcie głośniej. Sobota na tak czy na nie? O to dzisiaj pytam i słuchajcie, co mi się nagraliście. Proszę bardzo.
1: Cześć, u mnie sobota na tak. Właśnie zawiozłam męża na imprezę. Dziecko mi zasnęło, aby się nie obudziło, jak będziemy w domu. Jeżeli się nie obudzi, mam wieczór dla siebie. Czego chcieć więcej? Pozdrawiam. Miłego weekendu.
0: Czego chcieć więcej? Pozdrawiam gorąco. No żeby mąż o 3 w nocy nie dzwonił z tekstem: kochanie, przyjedziesz po mnie? No a jak posłucha Sydney'a i PZ-a, no może być ciężko.

0: 3 minuty zostało nam do 21. All of my love w Esce, czyli Aben Easy Busy. Tego numeru, uwaga, szukajcie w propozycjach do gorącej 20. Jak wam się spodobało, no to wpadajcie, głosujcie, zostańcie z Esku. Po 21. Pitbull, Chris Brown, International Love. Jak ktoś lubi, no to zapraszam. Aha.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. Eska Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. Eska Live Remix w Esce. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Beskidy na czasie.
3: Natalia Czarduch, cześć, witajcie ponownie. Brak planów na najbliższą niedzielę? No to ja mam dla Was informację, która być może Was zaciekawi. To właśnie w niedzielę odbędzie się drugie nocne zwiedzanie 16-wiecznej wieży żywieckiej Fary, mówi dyrektor Muzeum Miejskiego w Żywcu, Dorota Firlej.
4: To wyjątkowa okazja, żeby późnym wieczorem i nocą wyjść na wieżę. Natomiast zachód słońca i nocne widoki naszego miasta naprawdę są rewelacyjne.
3: A o tym możecie przekonać się już w najbliższą niedzielę. Start wydarzenia o godzinie 17, a wieża będzie otwarta aż do 22. Polecamy.
5: Muzyką się żyje.
6: Jeremi Sikorski zdradził, jak poznał swoją żonę. Napisał o tym piosenkę, artysta wydał nowy numer A Jak, który opowiada o początkach jej znajomości, a Jeremi zobaczył Adę w telewizji.
7: W momencie, w którym oglądałem Top Model, zobaczyłem twarz Ady pierwszy raz na ekranie i wtedy poczułem coś takiego, kurde.
8: Serce zabiło mocno.
7: Tak, jestem prawie pewien, że się kiedyś spotkamy i będzie z tego coś więcej. I udało mi się, napisałem do Ady na Instagramie, udało mi się zdobyć jej numer. Zadzwoniłem, spotkaliśmy się na kawę, no a reszta to już historia.
6: Jak coś panowie, to już nie dzwońcie, ani nie piszcie do pani Ady. Ta historia zakończyła się ślubem, a jakim się żyje po ślubie?
7: Słuchajcie, no ja się czuję bardzo dobrze. Uważam, że to jest taki piękny czas w momencie, w którym już powiecie sobie tak, we dwójkę, i macie taką pewność, że w dobrym tego słowa należycie do siebie, to daje duży taki komfort psychiczny i zawsze miło wracać do domu do kochającej cię osoby.
6: No pewnie. Nowy numer Jeremiego Sikorskiego czeka w propozycjach do gorącej dwudziestki na SK.pl. A się rozmarzyłem. Słuchajcie, już za tydzień, w sobotę, powróci letnia imprezkowa atmosfera. Możemy się poczuć jak na Ibizie bez wyjeżdżania z Polski. Przed nami kolejna odsłona Resistance Poland, czyli klubowej imprezy, która zagości w Ergo Arenie w Trójmieście, a na scenie pojawią się twórcy muzyki elektronicznej z całego świata. To cykl imprez dla miłośników klubowych brzmień, który objeżdża cały świat od Ibizy przez Amerykę Łacińską po Azję. No a w tym roku po raz drugi zatrzyma się w Polsce. To zdecydowanie był wieczór Madonny, królowa popu, wielką triumfatorką gali MTV Video Music Awards, która odbyła się w Los Angeles. Madonna miała 13 nominacji, a z imprezy wyszła aż z 7 nagrodami. Wygrała między innymi w kategorii artystka roku. Bardzo dobrze też wieczór skończył się dla k-popowego boys bandu BTS. Grupa dostała aż 3 statuetki, 2 powędrowały do Ariany Grande, a wśród nagrodzonych znaleźli się także m.in. Bad Bunny, Olivia Rodrigo czy Bruno Mars. No, z pustymi rękami do domu nie wróciła także Taylor Swift. Artystka odebrała 3 statuetki, stając się najbardziej utytułowaną gwiazdą w historii MTV Video Music Awards.
0: Impreska.
6: 3 minuty po 21 na zegarach, zaczynamy ostatnią godzinę imprezki. Ja też mógłbym przyjąć jedną z ze statuetek, na przykład za zostawanie w pracy do 22. Myślę, że przydałoby mi się. Paweł Bogaj, zapraszam na imprezkę. Ja wasza sobota na tak czy na nie, na plus czy na minus? Dajcie znać, mam gadżety.

0: taki tytuł. Taki tytuł ma ten numer 15 minut po 21. To oczywiście była Lady Gaga, ale pytaliście mnie przed chwilą, co to za numer grałem w tej piosence, było słychać taki fajny saksofon. To jest nasza nowość, słuchajcie. Ten numer wyszedł 2 tygodnie temu. My już go gramy od jakiegoś czasu. Jamie Miller, niech ja sobie sprawdzę, bo to jest nowy tytuł. Baby Doll. Baby Doll. Taki tytuł nosi ten kawałek. On jest nówką sztuką. Ja się też jeszcze uczę, ale bardzo fajnie wsiada. Czekam na wasze wiadomości. Sobota na plus czy na minus. Nagrywacie się na eskowym Messengerze. Proszę bardzo, odbieram jeden z telefonów.
1: Hej, Eska. U mnie zdecydowanie na plus. Właśnie skończyłam pracę i była premia od szefa. Pozdrawiam.
0: Ej, moja droga. No to ja też dorzucam nasze eskowe gadżety. Będzie premia od Eski. Ktoś jeszcze? Halo, halo?
2: Sobota jednak zdecydowanie na plus. Właśnie kończę pracę po 12 godzinach i pora się zrelaksować w kinie. Jedyne, co mnie zastanawia, to, że akurat idę na lalkę. Człowiek kiedyś uciekał, jak mógł, przed tą lekturą, a teraz sam dobrowolnie idzie zobaczyć film. To już jest chyba starość.
0: Pozdrawiam również gorąco. Ja jak byłem młody, to nigdy nie uciekałem. Zawsze chodziłem w sobotę na lalki.
3: SK.

numer Wasted, tak się nazywa, proszę sobie zapamiętać, bo on mi brzmi trochę jak leniwe wakacje. Gramy takie numery, 31 minut po 21, proszę zrobić głośniej, to jest sobotnia imprezka w Radiu SK. Jeśli chodzi o ten numer, on brzmi trochę jak wakacje, a jeśli chodzi o wakacje, no to siatkarze odpoczywają. Wilfredo Leon po zdobyciu złota na Mistrzostwach Europy spędza zasłużone wakacje z rodziną, łowiąc ryby z łodzi. Ja widzę pewną nieścisłość, jeśli chodzi o to zdjęcie, bo on łowi te ryby wędką. A jak jest siatkarzem, no to chyba powinien łowić siatką. Radio SK. Chyba, ja się tam nie znam na rybach.

0: Odpaliłem w studiu radiowym telewizor. Tak, wiem, to się gryziemy. Radio, tu telewizor. Ale odpaliłem ten telewizor i słuchajcie, Speedway pokazują, jak jeżdżą na motocyklach. Na pewno Jankes i Wiktor Brzozowski siedzą i oglądają, więc pozdrawiam gorąco. I tych wszystkich, którzy interesują się tym czarnym sportem. Ja przez chłopaków właśnie zacząłem się troszeczkę interesować. Ale przez chłopaków też się zacząłem interesować odlotem ściśle tajnym, słuchajcie. No bo nasza eskowa ekipa zabiera was, no właśnie, nie wiadomo gdzie. Pobierajcie aplikację Radia SK i zgłaszajcie się na odlot ściśle tajny. Już w poniedziałek do kogoś z was dzwonimy. Ja sobie teraz włączyłem i przeglądam wasze zgłoszenia do naszego odlotu. Ja uwielbiam oglądać zdjęcia naszych słuchaczy, bo ja wtedy ich poznaję. Ja widzę, z kim mam do czynienia. To są wspaniali ludzie. Na przykład widzę zgłoszenie, gdzie szef chce zabrać swojego pracownika. No, no to jest cudowny człowiek. No, polecam.
1: Kierunek niespodzianka. Odlot ściśle tajny. Tylko w Radio SK.
0: Słuchajcie, teraz czas na powtórkę z francuskiego. No kto wie, może na ten odlot polecimy do Francji. Hello.

chciałem. Panie Mrozu, wszystko co fajne, szybko się kończy. Mrozu, Kacperczyk, wszystko czego chciałem w Radiu SK. Powtarzam, bo to jest najlepsze Radio SK do imprezkowania. Jeśli chcielibyście zostać ze SK-ą, polecam gorąco. Będziemy wam grali bardzo, bardzo imprezkowo. Bawcie się grzecznie, kochani. Paweł Bogaj. Kłaniam się, jest tu. A oczywiście, Radio SK polecam.

0: Capes Kid.
1: I've been going back to yours. I've been fighting.